0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.

raz, który raz, setny raz.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocję.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 21 września. Święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty.

Spróbuj skupić się na chwili obecnej. Przyjrzyj się temu, co cię otacza. Jakie zapachy czujesz? Jakie słyszysz dźwięki? Właśnie w tej przestrzeni nie jesteś sam. Jest z tobą Bóg, który otacza cię ciepłą miłością.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Jezus przychodzi do absolutnie każdego człowieka. W Jego oczach nie ma lepszych czy gorszych, godnych lub zbyt grzesznych. On widzi po prostu ciebie. Z całym twoim bagażem doświadczeń, emocji, myśli. I właśnie takiego cię kocha i przyjmuje. Jeśli chcesz, możesz mu teraz opowiedzieć o tym, jakie myśli budzą się w tobie na te słowa. Możesz też po prostu pobyć w ciszy, w jego obecności.

widząc i kochając Cię takiego, jakim jesteś, Jezus również do Ciebie wyciąga rękę i mówi: pójdź za mną. Bóg nie chce Cię do niczego zmuszać. To jest zaproszenie, na które możesz odpowiedzieć, które jest do Ciebie kierowane każdego dnia, również w tym momencie. Jakimi słowami chciałbyś na nie odpowiedzieć?

Choć faryzeusze wątpią w Jezusa i podważają to, co robi, również ich Jezus przyjmuje. Ich pytania, choć zaczepne, prowadzą do dialogu, z którego ludzie czerpią nadzieję od ponad 2000 lat. W oczach Boga nie ma nic złego w szukaniu odpowiedzi i prawdy. Wsłuchaj się ponownie w słowa Ewangelii. Spróbuj dostrzec w nich piękną opowieść o miłości, którą Bóg kieruje właśnie do ciebie.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Spróbuj opowiedzieć Jezusowi, co poruszyła w tobie dzisiejsza modlitwa. Jeśli chcesz, możesz opowiedzieć Mu o tym, jaką opowieść odkryłeś w dzisiejszej Ewangelii.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: A my łączymy się już z Jasną Górą, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą prymarię.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drogie siostry i bracia, witam was na tej Eucharystii, ofierze, którą Jezus Chrystus składa dobremu Ojcu za nas, ale też i dla nas, ku naszemu uświęceniu. Witam wszystkich pielgrzymów przybyłych na to miejsce, a szczególnie chciałem powitać pielgrzymów z Tuma, z diecezji łowickiej wraz z księdzem Radosławem, księdzem Jackiem. Witam pielgrzymów z Białegostoku wraz z księdzem Piotrem. Witam pielgrzymów z Nietrzanowa, diecezja poznańska. Ksiądz Grzegorz modli się w intencji o Boże błogosławieństwo w budowie kościoła. Pozostałe intencje tej mszy świętej ja modlę się w intencji pielgrzymów i ich rodzin z Białegostoku i okolic o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej w czasie podróży i w codziennym życiu. Ojciec Jacek prosi o uzdrowienie dla Ali Wiecha. Pozostałe intencje wiadome Panu Bogu. Wszystkie intencje, wszystkie sprawy, które mamy w naszym sercu, złóżmy na ołtarzu naszego Pana Jezusa u stóp naszej Matki i Królowej. W dniu dzisiejszym towarzyszy nam święty Mateusz, apostoł i ewangelista, ten, którego Jezus powołał i ten, który odpowiedział na jego powołanie natychmiast, bez wahania. W tym miejscu szczególnie są to słowa: pójdź za mną. Chcielibyśmy otworzyć nasze serca, tak jak otworzyła je Maryja, i kroczyć za Chrystusem. Abyśmy mogli godnie i z czystym sercem sprawować tą najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy nim trwali, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.

To miejsce zawsze uczy nas, że Bóg nie wybiera według ludzkich kryteriów, lecz według miary swojego miłosierdzia. A historia Mateusza jest jedną z najpiękniejszych ikon tego miłosierdzia. Przed obliczem naszej Matki, tej, która pierwsza wypowiedziała swoje: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, Słowo Boże staje się szczególnie przejrzyste. Bóg wybiera inaczej niż człowiek, powołuje inaczej niż świat, prowadzi inaczej niż nasza ludzka kalkulacja. Ewangelia ukazuje nam scenę prostą, a zarazem przełomową. Mateusz siedzi na komorze celnej, miejscu kojarzonym z niesprawiedliwością, wyzyskiem, zdradą narodu. Dla ludzi był kimś niegodnym, kimś z marginesu. A jednak Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Nie ujrzał celnika, nie ujrzał grzesznika, nie ujrzał człowieka uwikłanego w układy i interesy. Ujrzał człowieka. To spojrzenie Jezusa jest początkiem każdego powołania. Gdy ludzie widzą etykiety, On widzi serce. Gdy ludzie widzą przeszłość, On widzi przyszłość. Gdy ludzie widzą słabość, On widzi możliwość łaski. I wypowiada słowa, które zmieniają historię. Pójdź za mną. Nie ma tam wyrzutu, nie ma moralizowania, nie ma wyliczania win. Jest zaproszenie, jest propozycja nowego życia, jest łaska, która uprzedza nawrócenie. Mateusz wstaje. W jednej chwili zostawia wszystko. Wstaje nie dlatego, że jest gotowy, ale dlatego, że poczuł się pokochany. Święty Paweł w pierwszym czytaniu przypomina nam, że każdy otrzymał łaskę według miary daru Chrystusa. Mateusz otrzymał łaskę przebaczenia i właśnie dlatego stał się ewangelistą miłosierdzia. Ten, który sam doświadczył spojrzenia Jezusa, później zapisze słowa kazania na górze, błogosławieństw, przypowieści o miłosiernym królu, o przebaczeniu 77 razy. Jezus mówi dziś do faryzeuszów: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. To jest program życia Mateusza. To jest program Kościoła. To jest program każdego powołanego. Nie jesteśmy powołani dlatego, że jesteśmy doskonali. Jesteśmy powołani, aby pozwolić się uleczyć i nieść to uleczenie, tą Bożą łaskę innym. Święty Paweł mówi dalej: zachowujcie jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedność nie jest efektem jakiejś niesamowitej organizacji, lecz pokory. Nie rodzi się z tego, że wszyscy myślą tak samo, lecz z tego, że wszyscy pozwalają prowadzić się temu samemu duchowi. W Kościele są różne powołania. Są apostołowie, prorocy, ewangelizatorzy, pasterze, nauczyciele, ale jedno jest ciało, jeden duch, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan Jezus Chrystus. Święty Mateusz przypomina nam, że jedność zaczyna się wtedy, gdy każdy z nas pozwala, aby Jezus spojrzał na niego tak, jak spojrzał na Mateusza. Spojrzał głębiej niż nasze słabości, dalej niż nasze ograniczenia. Tu w kaplicy Matki Bożej słowo pójdź za mną brzmi inaczej. Tu Maryja uczy nas odpowiedzi natychmiastowej,

pełnej, bez zastrzeżeń. Tu tylu ludzi odkryło drogę powołania, drogę kapłaństwa, małżeństwa, życia konsekrowanego, służby w Kościele i społeczeństwie. Tu tylu ludzi wstało z miejsc, które ich zatrzymywały, z lęku, z grzechu, zniechęcenia, z poczucia niegodności. Może i dziś Jezus przychodzi obok naszego życia, tak samo jak obok komory celnej Mateusza i wypowiada te same słowa: pójdź za mną. Może wzywa nas do przebaczenia komuś, do pojednania, do nowej gorliwości, do modlitwy, do służby, do odnowienia serca. Nie zawsze chodzi o zmianę miejsca. Chodzi o zmianę serca. W tej kaplicy nie możemy nie spojrzeć na Maryję. Ona jest pierwszą uczennicą. Pierwszą, która wstała i poszła za Słowem. Pierwszą, która pozwoliła, aby Bóg napisał historię jej życia. Maryja uczy nas, że powołanie nie jest ciężarem, lecz drogą błogosławieństwa. Nie jest wyrzeczeniem, lecz przestrzenią miłości. Nie jest stratą, lecz pełnią. Przed jej obliczem prośmy, abyśmy mieli odwagę Mateusza, odwagę wstać, odwagę zostawić, odwagę pójść za wolą Bożą. Święty Mateuszu, który usłyszałeś słowo pójdź za mną i nie zwlekałeś, wyproś nam łaskę natychmiastowej odpowiedzi. Wyproś nam serce, które nie boi się miłosierdzia. Wyproś nam pokorę, która buduje jedność. Wyproś nam odwagę, która pozwala zostawić to, co nas więzi. Wyproś nam wiarę, która prowadzi do pełni Chrystusa. A Ty, Matko Boża Jasnogórska, Królowo Polski, prowadź nas drogą powołania, abyśmy, jak mówi święty Paweł, doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Amen.

0: Do Jezusa Chrystusa, który każdego z nas wzywa po imieniu, wznieśmy nasze wspólne wołanie.
1: Jezu, założycielu Kościoła Świętego, miej w opiece papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów. Ciebie prosimy. Jezu, mistrzu i nauczycielu, dodaj odwagi tym, których zapraszasz do życia kapłańskiego i zakonnego. Ciebie prosimy. Jezu, opiekunie maluczkich, przygarnij dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Cię do serca. Ciebie prosimy. Jezu, lekarzu dusz i ludzkich ciał, pomagaj nieść trud choroby i cierpienia chorym przebywającym w domach, szpitalach, hospicjach. Ciebie prosimy. Jezu, dawco życia wiecznego, obdarz radością nieba tych, którzy odeszli już z tego świata. Ciebie prosimy. Jezu, jednorodzony Synu Ojca, poślij nam Ducha Pocieszyciela i ożyw naszą wiarę. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, Ty wybrałeś celnika Mateusza, aby stał się głosicielem dobrej nowiny. Wysłuchaj modlitwy, jakiej zanosimy przez jego wstawiennictwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę stron Twoich, na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz, za świętego.
0: Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie apostołów, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty bowiem wiekuisty pasterzu nie opuszcza swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otacza z ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Mateuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielni

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módlmy się. Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela. Spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników, który żyje i króluje na wieki wieku. Bóg zapłać za wspólną Eucharystię wam tutaj, bracia i siostry obecni w tej kaplicy. Bóg zapłać kapłanom, w życiu, braciom w życiu zakonnym, kapłańskim, tym wszystkim, którzy łączą się z nami przez transmisję Radia Jasna Góra, przez media społecznościowe. Zawierzmy to wszystko, co mamy w naszych sercach, cały dzień, cały ten tydzień, który przed nami, wszystkie sprawy naszych bliskich, tych, którzy prosili nas o modlitwę, którym tą modlitwę obiecaliśmy, którzy liczą na tą modlitwę, wiedząc, że tutaj przed obliczem naszej Matki i Królowej jesteśmy. Zawierzmy to wszystko Matce Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas podaj.
1: Święty Mateuszu, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa.
2: Amen.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Para prezydencka przebywa za oceanem. Powiemy też o zgrzycie w koalicji rządzącej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Polska para prezydencka jest za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Będzie też przemawiał na Międzynarodowym Forum. O temacie jego wystąpienia mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Będzie prezydent mówił oczywiście o łamaniu prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne, o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły. Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej.
1: A wczoraj prezydent spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Zgrzyt w koalicji rządzącej i zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał w piątek głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle rozmowy zerwano za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej, dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
1: A chodzi o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
4: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
1: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tak zwanej nocnej prohibicji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kolejny misjonarz archidiecezji katowickiej posłany na misję, ksiądz Artur Kozik, otrzymał błogosławieństwo arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego w swojej rodzinnej parafii Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach Brzęczkowicach. Chcemy dzielić się doświadczeniem naszego lokalnego kościoła, mówił metropolita katowicki.
6: Ksiądz Artur wyrusza na ewangelizację na Kubę, do kraju przecież ciągle mocno skomunizowanego, mocno sekularyzowanego. On już tam troszkę był, spędził kilka miesięcy, żeby się zapoznać z możliwościami też swoimi. No i tak zdecydował, został już w Gnieźnie uroczyście przez Kościół Polski posłany na misję. Teraz Kościół, który jest w archidiecezji katowickiej, z wdzięcznością wobec Pana Boga, ale też i księdza Artura, posyła go na Kubę.
1: Ksiądz Artur Kozik, dziękując za modlitwę i wsparcie, podkreślił, że misje nie są prywatną inicjatywą jednego kapłana, ale dziełem całego kościoła. Zwrócił również uwagę na trudną sytuację społeczną na Kubie.
7: Reklama.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
12: Reklama.
13: 7 minut po godzinie 7, poniedziałek, 21 dzień września. Niespodziewanie sporo słońca teraz nad ranem. Synoptycy raczej przewidywali chmury i poranne deszcze. Przygotujcie cieplejsze kurtki albo płaszcze, bo dziś chłodno. W tej chwili mamy tylko 11 stopni. Ale tego wszystkiego wiatr, który wieje z prędkością 30 km na godzinę, a w porywach powyżej 50 km na godzinę. A wiadomo, wiatr najgorszy jest. Będzie słońce, ale dopiero po godzinie 12 w większej ilości. A maksymalnie dziś na termometrach też trzeba się powoli przyzwyczaić do takich temperatur. Zobaczymy 16 stopni na plusie. Maroon 5 muzycznie zaczyna. Maciej Stajniak, witam z tej strony mikrofonu.

Shaky Stevens na antenie Radio Rodzina, 18 minut po godzinie 7. Jeżeli ktoś się zastanawia, co tam ciekawego się wydarzyło na świecie, bardzo proszę, nie miał jeszcze czasu, żeby zobaczyć, to ja takie krótkie podsumowanko ważnych wydarzeń, bardzo proszę. Córka Andrzeja Dudy miała wypadek samochodowy, wszystko w miarę w porządku jest. W Rosji skończyły się wybory, demokratyczne wybory wygrała ta partia, co miała wygrać. Co ciekawe, w tych demokratycznych wyborach nie mogła wziąć żadna opozycyjna partia udziału, gdyż to są demokratyczne wybory, a nie jakieś takie nie wiadomo jakie. Donald Trump zastanawia się, czy nie rozwalić po raz kolejny Iranu, gdyż zaczyna stawiać jakieś dziwne warunki dla niego niezrozumiałe. I to mniej więcej byłoby na tyle, jeśli chodzi cena diesla cały czas bardzo wysoko, benzyny również, jakoś politycy nie kwapią się nam powiedzieć, kiedy będzie taniej. Ten świat nie...

0: to takie męskie.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

No i był taki moment, że we Wrocławiu prawie na co drugim wąże było DM. Depeche Mode, Policy of True, 32 minuty po godzinie 7. O muzyce dalej będziemy opowiadać w Radiu Rodzina. Tym razem jednak skupimy się na tym, co ciekawego działo się dziś, ale na przestrzeni lat. 21 września, kalendarium muzyczne, nadstawcie ucha, już wszystko będzie jasne.

21 września 2002 roku ukazał się 8. studyjny album zespołu Various Monks, zatytułowany Eno.

W 1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen, kanadyjski wokalista, kompozytor i poeta. Cohen zaczął oficjalnie śpiewać dopiero w wieku 34 lat, w 12 lat po rozpoczęciu kariery poety i pisarza. Polska publiczność poznała barda dzięki działalności Macieja Zębatego, który śpiewał i tłumaczył piosenki Cohena na język polski.

21 września 1969 roku w Śremie urodził się Robert Kasprzycki, gitarzysta i pieśniarz, wykonawca poezji śpiewanej.

0: too much of anything is not good for you, baby. But...
1: W 1974 roku Barry White zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Can't Get Enough of Your Love, Baby. Był to jedyny hit numer jeden artysty w Stanach. If that's not enough,

21 września 1967 roku urodziła się Faith Hill, wokalistka country. Piosenka There You Be w jej wykonaniu pojawiła się w filmie Pearl Harbor i stała się jej najbardziej kasowym singlem w Europie.

0: Tesla.
1: W 2007 roku na opolskim wzgórzu uniwersyteckim odsłonięto pomnik Czesława Niemena. Odlana z brązu sylwetka piosenkarza stanęła na skwerze artystów 40 lat po tym, jak na festiwalu opolskim Niemen zaśpiewał tę ponadpokoleniową pieśń.

0: Mateusz Ziółko sobie pośpiewał, teraz nie takie ziółko straszne. Ja, Patrycja Jęczmionka, opowie nam o tym, kto będzie porannym gościem, czyli opada kurtyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto będzie porannym gościem?
1: Posłanka na Sejm Anna Sobola, Koalicja Obywatelska.
0: Powie nam, kiedy będzie paliwo tańsze? Bo to tak bardzo bym chciał ja wiedzieć.
1: Myślę, że sama pani poseł nie wie.
0: Nie wie.
1: Wszystko zależy też od podpisu pana prezydenta, prawda?
0: Od różnych rzeczy. A będzie o Trumpie, który chce zlikwidować Iran, czy to też nie do niej? To nie do niej chyba.
1: Wydaje mi się, że to porozmawiamy raczej z politologiem w najbliższą środę, z profesorem Robertem Alberskim. Ta tematyka jest mu bliska, więc podejmiemy z pewnością.
0: No to taki
1: na dzisiaj o ostatnim posiedzeniu Sejmu, w tym wystąpienie skomentujemy premiera Donalda Tuska. Tu odniesiemy się także do raportu CIA. Czy faktycznie ten raport istnieje, bo szef BBN twierdzi inaczej. Skomentujemy także wybór wicemarszałka z Rozwój Plus i zapytamy o zaprzysiężenie Macieja Berka.
0: No to dużo tych tematów, drodzy państwo, 8:10, zapraszamy serdecznie. Poranny gość, a teraz The Cure na naszej antenie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Klęska chadeków w wyborach regionalnych Niemiec. Miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił o tym papież Leon XIV. Rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Niemcy głosowali w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec, komentując pierwsze prognozy dotyczące rezultatów wyborczych w tym niemieckim kraju związkowym, gdzie zwyciężyć miała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożuje w najbliższych dniach. Takie są kolejne prognozy analityków, mówi Jakub Boguski z epetrol.pl.
1: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił wczoraj Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
3: Invece evoluta.
4: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
0: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił szczególnie biskupa i wiernej diecezji toruńskiej oraz diecezji spiskiej ze Słowacji. Pokaz filmu Jana Chorołubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złotego Lwa powalczy 16 tytułów, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
0: Przewodniczącym jurorów jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
6: Reklama.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Lato się skończyło. Zo nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
11: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
10: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
11: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
10: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
11: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
10: Więcej informacji na simwrocław.pl.
6: Reklama. Czas na prognozę pogody. Tutaj dobrych wiadomości nie mam. 5 minut po godzinie 8, a temperatura to tylko 12 stopni, a do tego dochodzi jeszcze porwisty wiatr, który momentami osiąga prawie 60 km na godzinę. Wiadomo, wiatr najgorszy i najbardziej chłodzi. Dziś zresztą nie ma co liczyć na upały 16 stopni. Jak będzie po południu, to jest absolutny maks. Teraz słońce przebija się przez chmury, ale jeszcze tu i ówdzie może popadać przelotny deszcz. Więcej słońca po godzinie 12.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Patrycja Jęczmionka już gotowa. Poranny gość przed Państwem w Radiu Rodzina. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A jest z nami posłanka na Sejm Anna Sobolak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Ten piękny poranek poniedziałkowy.
2: Choć wczoraj faktycznie bardzo mocno padało. Miało być studio, ale wypadła Warszawa. Dlaczego?
3: Tak. No mam spotkanie w Warszawie. Czasami obowiązki parlamentarne krzyżują nam plany, ale na szczęście mamy technologię, cyfryzację. Możemy się połączyć zdalnie. Bardzo miło mi Państwa zatem dzisiaj w innej formule niż zazwyczaj powitać.
2: To wróćmy do wystąpienia premiera Donalda Tuska. W Sejmie jest 17 września na temat scenariusza zimowego oraz bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Czy z tej komunikacji kryzysowej dowiedziała się pani poseł czegoś więcej?
3: Rzeczywiście premier mówił na wystąpieniu sejmowym, była to długa bardzo wypowiedź, 20-minutowa. Sytuacja oczywiście jest poważna. My Polacy zdążyliśmy troszeczkę, już chyba tak naprawdę cały świat przywyknąć do tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą. Niemniej sytuacja eskaluje w jakimś stopniu. Widzimy to, słyszymy w mediach każdego dnia, kiedy chociażby na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie wyją dosyć często te syreny, czy są różnego rodzaju ostrzegawcze akty. I premier nie mówił oczywiście, że jutro wybuchnie wojna w Polsce, ale bardzo mocno ostrzegał, że rzeczywiście ta późna jesień czy też zima to może być taki czas najtrudniejszy w okresie wojny w Ukrainie z Rosją. Co może się dziać? No to już jakby obserwujemy, że mogą nasilać się działania hybrydowe. Głównie to będą różnego rodzaju prowokacje, sabotaże. O dezinformacji mówimy również każdego dnia w mediach i widzimy, co się dzieje w przestrzeni chociażby internetowej. Ale również mogą mieć miejsce incydenty z użyciem dronów czy rakiet. Premier jakby nie chodzi tutaj też przede wszystkim o to, żeby siać strach u Polaków.
2: No to zarzuca opozycja, pani poseł, że wykorzystuje wojnę Ukrainie na rzecz kampanii, że jest to zabieg polityczny, straszenie wojną w celach właśnie politycznych.
3: Tak, no tak, jakby opozycja mierzy zawsze swoją miarą, że skupianie Polaków pod flagą to jest najlepszy moment na to, aby uzyskać jak największe sondaże czy też poparcie. Natomiast tak nie jest, ponieważ nie chodzi tutaj tak naprawdę o sianie strachu. Sytuacja jest olbrzymie poważna. Chodzi absolutnie o odpowiedzialność. Spokojne społeczeństwo musi przede wszystkim wiedzieć, jak w sytuacjach kryzysowych się zachowywać, jak się przygotować do sytuacji kryzysowych. Mogą być sytuacje takie, że tej zimy, tej jesieni, że każdy scenariusz może się rzeczywiście spełnić i dlatego musimy wiedzieć, jak się zachowywać i podchodzić do tego w zupełnie poważny sposób.
2: W jednym ze swoich ostatnich wpisów w mediach społecznościowych pisze pani, że rosyjski czołg słychać z daleka, ale zapałki nie słychać i że największym sukcesem obcych służb jest doprowadzenie do sytuacji, w której Polacy sami podpalają własny kraj nienawiścią. Jak w kontekście apelu premiera Donalda Tuska o lojalność sojuszniczą ocenia pani obecną debatę w Sejmie? Czy widzi pani jakąś realną szansę na zawieszenie broni w wojnie polsko-polskiej?
3: Bardzo wyraźnie to też podczas przemówienia sejmowego premier Donald Tusk powiedział, zważywszy na datę, która miała miejsce 17 września, kiedy to przemówienie było. Chodzi o to, że tak naprawdę powinniśmy w tym momencie, kiedy sytuacja jest bardzo poważna, mówić jednym głosem, być wszyscy po stronie Polski, czyli Polek i Polaków, nie próbować zbijać dużego kapitału wyborczego. Tak naprawdę no, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy są teraz na rok przed wyborami i każdy chce budować jak najbardziej swoją tożsamość, ale to można budować w inny sposób. Dzisiaj tak naprawdę bezpieczeństwo

0: naprawdę dyskutować o użytym słowie. Słowo raport rzeczywiście może w jakiś sposób sugerować pisemny dokument i tutaj komunikat powinien być w jakiś sposób zawsze bardziej precyzyjny. Natomiast z wyjaśnień szefa BBN-u wynika tak samo, że sama informacja istniała, że szef CIA przekazał tą informację ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi.
1: O czym rozmawiałam tutaj na antenie, także z panem ministrem, koordynatorem, tak.
0: A co stało się następnie? Została ona przedstawiona szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i prezydentowi. Nie było być może kartki papieru, ale co ważne, był konkretny przekaz wywiadowczy. I o to należy, znaczy tutaj nie należy spierać się, czy to była kartka papieru, czy jej nie było. Informacja. Informacja jest kluczowa, a ta informacja była.
1: Czy powinno zdaniem pani poseł dojść do zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu dotyczącego rosyjskiego zagrożenia, czego domaga się opozycja?
0: No to samo rzeczywiście premier Mateusz Morawiecki domagał się, zdaje się, w listopadzie 2021 roku, kiedy dostał od szefowej wówczas CIA informację taką, jak dzisiaj koordynator Tomasz Siemoniak. Natomiast można zwołać oczywiście posiedzenie niejawne, natomiast sytuacja jest przekazana przez pana Donalda, premiera Donalda Tuska na ostatnim posiedzeniu Sejmu, że jest konkretne zagrożenie. Teraz najważniejsze, aby zostało też zwołane zgromadzenie, znaczy spotkanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: A posiedzenie... No
0: posiedzenie Sejmu mamy za 2 tygodnie, więc wszystko jest rzeczywiście możliwe. Wchodzimy w ten okres jesienny, więc tutaj każdy dzień przynosi nowe informacje, nowe zdarzenia. Mam nadzieję, że Polki i Polacy nie będą tak wprost zagrożeni, że no tak naprawdę najważniejsze jest tutaj dbanie o bezpieczeństwo Polek i Polaków.
1: No właśnie, bezpieczeństwo także cyfrowe. Powiedziała pani na samym początku, że mamy tą sposobność, możliwość, łączymy się zdalnie, dzisiaj mocno zaawansowane technologie. Dezinformacja, deepfake'i wchodzą bardzo mocno do naszego świata, także tego wirtualnego. Podpisała się pani poseł pod petycją Rafała Brzoski w serwisie 150%.pl?
0: Nie podpisałam się pod tą petycją.
1: Ale wie pani, czego dotyczy?
0: Tak, oczywiście, bo nawet ostatnio na Komisji Cyfryzacji mieliśmy zwołane specjalne posiedzenie, podczas posiedzenia Sejmu, specjalne posiedzenie komisji, gdzie rzeczywiście byli zaproszeni poszkodowani, gdzie była zaproszona również platforma Meta i rozmawialiśmy o deepfake'ach, które w sposób ogromny, skandaliczny, można powiedzieć, rozprzestrzeniają się w mediach publicznych, a tak naprawdę są to również skamy, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, aby nie tylko oszukiwać i zarabiać na oszukańczych reklamach, ale również siać tą dezinformację, o czym zresztą powiedziała gościni naszej komisji, była to Małgorzata Rozenek-Majdan. Ona w bardzo taki przejrzysty sposób to przedstawiła, ponieważ powiedziała tak, nie przychodzę dzisiaj do państwa jako poszkodowana, aczkolwiek jest poszkodowaną, tylko jako osoba, która chce wzmocnić przekaz Rafała Brzoski o tych oszukańczych reklamach i sianiu dezinformacji w mediach. Muszę zaznaczyć jedno. Pan prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, którą również prowadziłam. To była ustawa Akt o usługach cyfrowych. Była to ustawa, która byłaby w stanie wyznaczyć koordynatora usług cyfrowych i wyznaczyć trendy, które mogłyby blokować treści nielegalne w przestrzeni publicznej polskiej. No niestety pan prezydent zawetował tą ustawę, a to jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa Polski, nie tylko naruszanie wizerunków osób, przy czym warto zauważyć również, że wizerunek chociażby Karola Nawrockiego też jest wykorzystywany w mediach społecznościowych.
1: No to także pokazał Rafał Brzoska ostatnio, że między innymi lider Konfederacji, ale także pan prezydent, no ten wizerunek został wykorzystany do celów marketingowych, ale przede wszystkim to deepfake'i były.
0: Dokładnie tak. Zatem odpowiadając na pani pytanie, pani redaktor, nie podpisałam się pod tym apelem, ponieważ tak jak mówię, jestem parlamentarzystką i aczkolwiek wspieram działania Rafała Brzoski. Dzisiaj o 10 godzinie będę również uczestniczyła na konferencji prasowej Rafała Brzoski, chyba jako

0: jedna polityczka, jedyna polityczka, będzie to konferencja online i zamierzam wspierać działania, które rozpoczął pan Rafał Brzoska. Głównie chodzi o takie trzy przedstawione tezy przez niego, które jeszcze wczoraj wieczorem czytałam. Miałaby być to przede wszystkim weryfikacja reklamodawców, realna odpowiedzialność finansowa platform oraz ciekawa propozycja jako fundusz kompensacyjny dla ofiar, ponieważ dzisiaj, tak jak Reuters pokazał, że na całym świecie Meta zarabia około 10% przychodów, to są przychody z tych reklam oszukańczych. Natomiast
1: no Brzoska wliczy, że nawet 20 milionów złotych dziennie może zarabiać Meta.
0: I to jest
1: w Polsce
0: około 40%, więc mówimy w światowej skali 10%, a w samej Polsce jest to 37-40%. To są olbrzymie przychody, 760 milionów rocznie. Zatem platformy rzeczywiście mogą migać się od tego, ponieważ jakiekolwiek usankcjonowanie tego procederu mogłoby spowodować spadek ich dochodów.
1: No ale walka z Metą w sprawie wykorzystania wizerunku do skamów podejmuje niewielu ludzi, mimo że to dotyczy polityków, bo jest to sprawa trudna, kosztowna także.
0: Zgadza się i tutaj rzeczywiście duże możliwości ma pan Rafał Brzoska, ale dołączają się do niego również inne osoby, jest to chociażby Ewa Chodakowska, Małgorzata Rozenek-Majdan i uważam, że my jako parlamentarzyści też powinniśmy dołożyć wielu starań, żeby ten proceder zatrzymać. My podjęliśmy również jako Sejm z inicjatywy pana ministra cyfryzacji, żeby akty o usługach cyfrowych podzielić w tej chwili na dwa akty i ja jestem posłem sprawozdawcą, posłem, który prowadzi ten pierwszy akt, który przeszedł już przez Sejm, również przez Senat i zdaje się teraz 25 października pan prezydent ma termin na to, aby tą ustawę podpisać. Także zobaczymy, co zrobi tym razem. Mam nadzieję, że stanie po stronie obywatelek, obywateli, ale też tak naprawdę suwerenności Polski, abyśmy mogli mieć ten akt wykonawczy tutaj w Polsce, a nie w Unii Europejskiej, ponieważ sprawczość, wiadomo, wtedy jest też szybsza i większa.
1: Trzykadencyjność w parlamencie? Wpisanie do konstytucji ograniczenia do maksymalnych trzech następujących po sobie kadencji dla posłów i senatorów. Pani poseł, co pani o tym sądzi? Bo to propozycja tak, programowa też Unii Centrum, tak, waszego koalicjanta.
0: Też widziałam wczoraj ten apel, ten manifest odnośnie trzykadencyjności. Nie ukrywam, że widzę w tym jakiegoś rodzaju walkę o polityczne przetrwanie, pomimo tego, że rzeczywiście Unia Centrum po rozłamie Polski 2050 jest naszym koalicjantem i będzie do końca kadencji, więc należy oczywiście nad każdą propozycją się pochylić, natomiast w moim odczuciu jest to pewnego rodzaju akt budowania nowej tożsamości. No, każde ugrupowanie ma prawo przedstawiać własny program i to właśnie czyni Unia Centrum, a my jako koalicjanci mamy też tą możliwość, żeby się pochylić nad tymi propozycjami i to zasługuje też na rzeczową rozmowę. Natomiast naprawdę uważam, że to jest okazanie się na scenie politycznej z nowymi programami, czyli próba zaistnienia z jakąś nową propozycją.
1: Lepszy wicemarszałek z Rozwoju Plus niż z PiS-u? To był wasz ruch taktyczny, pani poseł?
0: Pani redaktor, czy to jest, to nie można powiedzieć o żadnym ruchu taktycznym. My jako posłowie koalicji 15 października mówimy w sposób jasny i transparentny, że żeby nikogo nie obrazić, ale że to był trochę wybór pomiędzy dumą a cholerą i rzeczywiście tak było. To, że podnieśliśmy rękę w dużej większości, nie sprawdzałam, kto jak głosował.
1: Ale wie pani, jak pani głosowała? Ja także.
0: Ja głosowałam tak, ponieważ za wicemarszałkiem Marcinem Horałą. Pani redaktor, przez niemal 3 lata to miejsce wicemarszałka Sejmu przeznaczone było dla największego klubu opozycyjnego i nie zostało ono obsadzone. PiS, jak wiemy dobrze, najpierw forsował panią marszałek Elżbietę Witek, której oczywiście nie poparliśmy z wiadomych względów za sposób prowadzenia przez nią przez lata Sejmu i jeszcze jedną pamiętną reasumpcję głosowania. Zatem przez 3 lata miejsce to było nieobsadzone.
1: Ale pojawiła się propozycja pana Horały i w kontrze wystawiono pana Ociepę.
0: I w kontrze wystawiono pana Ociepę. My jako klub parlamentarny uznaliśmy, że lepszą kandydaturą będzie poparcie Marcina Horały. Nie oznacza to, że uznajemy go za polityka lepszego, ale nie zapominamy również pani redaktor o jego przeszłości. To wciąż jest człowiek dawnego obozu PiS, który przez lata pełnił wysokie funkcje w jego rządzie. Natomiast uznaliśmy, że jakiegoś wicemarszałka należy wybrać, ponieważ miejsce jest to nieobsadzone.
1: Ale jednak Prawo prezydium przedstawiciel klubu, który nie wszedł w czasie wyborów do Sejmu, bo jednak jest to odłam Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jest to odłam Prawa i Sprawiedliwości, natomiast dlatego traktujemy te partie, czy to jest Rozwój Plus, czy Prawo i Sprawiedliwość, jako jeden blok prawicowy. Zresztą pan Mateusz Morawiecki wyszedł przed głosowaniem, przed przedstawieniem również kandydatur z apelem na mównicę sejmową, z prośbą o to, aby każdy klub miał swojego wicemarszałka. No na to marszałek Czarzasty oczywiście się nie zgodził i uznaliśmy, że będzie jedno miejsce do obsadzenia.
1: Ale tuż po wyborze...
0: Rozwój Plus jest jakby obecnie odrębnym klubem parlamentarnym i tak jak powiedziałam, prezydium Sejmu, nie sam marszałek Czarzasty, prezydium Sejmu powinno odzwierciedlać układ tych klubów w Izbie i dlatego no, nadaliśmy Marcinowi Horale jakiś tam polityczny certyfikat. Nie nadaliśmy żadnego politycznego certyfikatu. Otrzymał on po prostu większą ilość głosów, z tego co pamiętam to około 250, więcej niż Marcin Ociepa. No i będziemy w tej chwili z panem wicemarszałkiem współpracować.
1: No i zapowiedział wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. Czy w tym kontekście nie żałuje pani poparcia dla polityka, który od pierwszych minut na nowym stanowisku uderza bezpośrednio w wasz rząd?
0: Panie redaktor, nie możemy blokować tego miejsca, które się należy klubowi również opozycyjnemu, blokowi prawicowemu jako wicemarszałkowi Sejmu. Dostał to poparcie Marcin Horała i to jest oczywiste, że on nie będzie naszym partnerem politycznym do rozmów.
1: Ale mówi tak Jarosław Kaczyński, mówi, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie odeszli z PiS-u, by rozpocząć rozmowy z koalicją rządzącą i tego przykładem jest wybór Horały.
0: To nie jest prawda. Oczywiście, że takich słów używa Jarosław Kaczyński po to, żeby wzmocnić swój blok polityczny, w jakiś sposób być może zdyskredytować członków, którzy odeszli od niego z klubu, albo ich zastraszyć i zachęcić do powrotu. Zobaczymy, z jakich list będą startować członkowie Rozwoju Plus. Czy utworzą rzeczywiście własne listy, czy będą startować jednak z Prawem i Sprawiedliwością. Czy to właśnie po ich stronie nie jest dzisiaj jakiegoś rodzaju gra polityczna. Tak samo pani redaktor, mamy wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który nie jest naszym partnerem politycznym i ostatnio podczas posiedzenia Sejmu, kiedy głos zabierała z mównicy sejmowej pani wicemarszałek Monika Wielichowska, pan Krzysztof Bosak, wicemarszałek, odnosił się do niej w sposób skandaliczny, komentował wypowiedzi, co nie jest jego prerogatywą, w związku z czym to nie jest tak, że czy pan Horała, czy pan Krzysztof Bosak są naszymi partnerami politycznymi.
1: To jeszcze na koniec, pani poseł, ważny temat. Ustawa alkoholowa. Jakie konkretnie mechanizmy w nowej ustawie mają skutecznie odciąć młodzież od promocji trunków, ale również w przestrzeni internetowej i social mediach?
0: Ta ustawa, należy zaznaczyć, że ostatecznie nie została głosowana na Sejmie.
1: Ale wiemy dlaczego, przez PSL.
0: Tak, o to zabiegał PSL rzeczywiście. Natomiast ja pracowałam w tej podkomisji do spraw ustawy, potocznie mówiąc, alkoholowej przez niespełna rok, 8-10 miesięcy, dokładnie nie pamiętam.
1: No i zakończyło się to teraz fiaskiem przez PSL.
0: Nie, to nie jest kwestia fiasku. My mamy wypracowane rozwiązania takie, które spowodują prawdopodobnie na następnym Sejmie, że będziemy to głosować. Nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli tą ustawę w taki sposób zatrzymać. Być może ją doprecyzujemy konkretnymi poprawkami, o które zabiega PSL. Muszę zwrócić uwagę, że podczas wielu spotkań podkomisji, posiedzeń podkomisji do spraw ustawy alkoholowej, Ministerstwo Rolnictwa, a tutaj chcę powiedzieć, że również PSL, nie pojawił się ani raz na naszej podkomisji, nie wnioskował z żadnymi postulatami. Dopiero na finiszu, kiedy ustawa wyszła z podkomisji, trafiła do Komisji Zdrowia, dopiero wówczas, więc rzeczywiście uważam, że trochę za późno mogli te swoje postulaty wcześniej kłaść na stół, to byśmy tą ustawę teraz przegłosowali. Najważniejsze postulaty to jest nocna prohibicja od godziny 22 do 6 rano. Oczywiście samorządy będą miały możliwość widełek, że na przykład ta godzina nocna zacznie się godzinę wcześniej bądź godzinę później i to samo rano. Zakaz promocji wszelkich alkoholi. Skuteczna kontrola wieku oraz ostrzeżenia zdrowotne. Chodzi o piktogramy na alkoholach, tak jak to jest na papierosach. I też tam będzie zakaz promocji typu na przykład 8 piw w cenie 4 albo tego typu rodzaju promocje. Zakaz reklamy dla tych trunków niskoprocentowych jest absolutnym obligo. Pamięta pani, lata temu była możliwość reklamowania różnego rodzaju wódek i innych trunków wysokoprocentowych, a nawet papierosów. Wprowadziliśmy to do kompletnego zakazu, a w tej przestrzeni niezakazanej zostało piwo, bo wino też było dotychczas zakazane, bo jest to trunek wyżej procentowy. Zatem jest to bardzo potrzebne ze względu na to, że w Polsce mimo tego, że jest coraz wyższa kultura picia alkoholi i tak dalej, to jednak problem alkoholizmu jest przeogromny. Pani redaktor, na jedną złotówkę wpływu do budżetu państwa z akcyzy, ze wszystkiego, jakby 4 złote musimy przeznaczyć na leczenie skutków alkoholizmu. Oczywiście to jest odsunięte w czasie, natomiast to jest relacja jednej złotówki do 4 złotych. Także to jest bardzo ważna kwestia, tak samo kwestia młodych ludzi, których zachęcamy do picia alkoholu we wczesnym wieku. Tam było dużo więcej zapisów w tej ustawie, żeby...
1: Z pewnością jeszcze powrócimy, pani poseł, do tego, kiedy pojawi się pani u nas za jakiś czas w studio. To na koniec, broni pani poseł diety planetarnej serwowanej uczniom w stołówkach?
0: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra dieta, bardzo dobry postulat, bardzo dobre posunięcie w kierunku zdrowia Polek i Polaków. Problem otyłości młodego pokolenia w Polsce jest ogromny. Dotyczy 80% młodej populacji i nie ma tutaj absolutnie zastosowania żadna ideologia. To jest kwestia zdrowego jedzenia, nieprzetworzonego jedzenia, jedzenia większej ilości warzyw, owoców, w związku z czym ja w 100% popieram to, zważywszy na to, że sama osobiście zawsze, będąc jeszcze wcześniej w młodszych klasach moich dzieci w Radzie Rodziców, dużą wagę kładłam na to, jaki catering będzie dostarczany do szkoły, jakie jedzenie będzie gotowane na przykład w innej placówce, żeby było mało soli, mało cukru. Tak naprawdę to znowu jest profilaktyka. Dobre jedzenie to jest profilaktyka zdrowia dzieci w późniejszym okresie, czyli to jest inwestycja w ich przyszłość.
1: I tu stawiam kropkę. Posłanka na Sejm Anna Sobola, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia i załatwienia spraw w Warszawie.
0: Dziękuję serdecznie pani redaktor. Wszystkich państwa pozdrawiam. Dobrego tygodnia.
1: Dobrego tygodnia.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

I will survive. No mam nadzieję, że my również przetrwamy jakoś mimo tych, jak dla mnie, bolesnych, bardzo cennych benzyny i oleju. 11 minut do godziny 9. Czytam sobie przezabawny artykulik o tym, jak ludzie chętnie się przyznają, bo też anonimowo, o tym, że jednak czasami zrobili coś głupiego, bo zdarza się chyba każdemu zrobić coś głupiego, jakby się długo nad tym zastanowić, to nieraz byliśmy o włos od śmierci, albo przynajmniej od jakiegoś niebezpiecznego incydentu. Otóż pewien pan przyznaje się, że przeciął butelkę farby w sprayu siekierą. Pisze tak: byłem już wystarczająco dorosły, żeby wiedzieć, co się może wydarzyć, ale wydawało nam się z kuzynem, że mamy na to sposób i że to będzie świetna zabawa. Moja mama zawsze powtarzała, i to jest bardzo ładna rzecz tutaj też: jedno dziecko, jeden mózg. Dwójka dzieci, brak mózgu. No i miała rację. Przez tydzień chodziłem cały żółty.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

0: Prezydent spotkał się w Nowym Jorku z Polonią. Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Alzheimera. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Był to jego drugi dzień wizyty za oceanem. Podczas przemówienia nawiązał do wartości, które łączą Polaków i Amerykanów.
1: Oba te narody, i polski, i amerykański, oparte są o ten sam fundament wartości, o głębokie przywiązanie do wartości chrześcijańskich, czego szkoła, w której jesteśmy, jest, drodzy Państwo, najlepszym przykładem. O otwartości, o wolności religijnej, która jest w obu państwach, o przywiązanie do systemu republikańskiego, które łączy nas od kilku wieków.
0: A dziś przed południem prezydent będzie uczestniczył w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Po południu zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska na ten temat.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
0: Ale nie dzieje się to automatycznie, dlatego trzeba złożyć wniosek w dziekanacie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje. Alarmują eksperci przy okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej zostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
5: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
0: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
5: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
0: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Jak słyszeliśmy, pod numerem specjalnej infolinii Helpline można uzyskać natychmiastową pomoc psychologiczną oraz informacje o lokalnych placówkach opiekuńczych.
6: Cztery minuty po godzinie 9:00, poniedziałek, 21 dzień września, no i słoneczko się schowało, wyszły chmury i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć przynajmniej do południa, twierdzą synoptycy. 12, tylko 12 stopni w tej chwili, a i wiatry chłodzi, bo dmucha z prędkością maksymalnie do 31 km na godzinę. Po 12 ma pojawić się troszkę więcej słońca, co cieszy, a te termometry troszkę pociągną do góry, ale bez przesady, tylko 16 dziś. Jutro, pojutrze czy po pojutrze, a nawet do piątku 16 stopni, to normalna temperatura. No, po prostu końcówka września. Mysłowic, na początek tej godziny zapraszam serdecznie. Już grają.

0: przyszła, okna pootwierała, przeziębi mnie i będę chory teraz. No, 17 minut po godzinie 9, a przyczyną tego mojego narzekania jest Ilona Baran, która się w studiu pojawiła. Dzień dobry, będzie przegląd prasy robiła.
1: Dzień dobry, ja po prostu tutaj weszłam i powiedziałam, dłuchłata tu taka i chciałam drzwi już ściągać, jak to w kultowym filmie było, ale
0: jedno okno otwarte, drugie okno otwarte, przeciąg zrobisz i co? I uszy chore będą i z nosa
1: kapać. Ale ty masz słuchawki, więc nie przeziębisz sobie twoich usząd.
0: Na nos sobie jeszcze założę.
1: No to zaraz.
0: Zapraszamy serdecznie, co tam ciekawego twoje oczy wypatrzyły?
1: Wypatrzyły nowego burmistrza w Sobótce.
0: Panią burmistrza.
1: Dokładnie.
0: Tak
1: jest.
0: No.
1: W podwrocławskiej Sobótce w niedzielę w przedterminowych wyborach burmistrza miasta i gminy zwyciężyła nienależąca do partii Marcela Chryniak-Bereżnicka. Pokonała w drugiej turze Grzegorza Wak-Smuckiego z Koalicji Obywatelskiej. No a poprzedni włodarz gminy Mirosław Jarosz został odwołany w referendum. Inicjatorzy referendum zarzucali Jaroszowi i radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych, na przykład w przypadku zakupu przez samorząd hotelu Miś. Więc pani Marceli Chryniak-Bereżnickiej gratulujemy.
0: Miś na miarę naszych możliwości. No mów.
1: Gratulujemy i przechodzimy do kolejnego newsa.
0: Dobrze, bardzo proszę. A słuchaj, wiesz, tak wieje wiatr, że trzasnęły, ten okno trzasnęło.
1: Ale ty dzisiaj jesteś płochy i strachliwy.
0: No,
1: coś
0: tak
1: się wydarzyło. Opowiesz może off the record.
0: Swojemu psychoterapeucie opowiem.
1: Dobra. Dobrze, to przenosimy się dalej, przedłużamy weekend. Czacz, na pewno wiesz.
0: Tak, bo ja ci o tym opowiadałem, no, że jest taka miejscowość Czacz i kupiłem sobie tam bardzo ładną komodę. I chciałem jeszcze kupić takie krzesło z długimi nogami, ale mi nie weszło do samochodu.
1: I dlatego dzisiaj jesteś taki smutny.
0: Tęsknię za tym krzesłem, mam zdjęcie pokazać.
1: Wieś Czacz przyciąga kolekcjonerów, pasjonatów designu i wszystkich, którzy szukają niebanalnych dodatków do domu i choć formalnie leży w Wielkopolsce, to sąsiedztwo z dolnym...
0: Patrz, ładna komoda drewniana, 400 zł tylko.
1: Sprawia, że przyjeżdżają tutaj tłumy wrocławian, legniczan i głogowian. Na miejscu właśnie znajdziemy wspomniane komody, stare krzesła, lampy, ceramikę, obrazy,
0: szkło,
1: a nawet ogrodowe figury. Jak to wygląda, Maciek?
0: Wygląda to tak, że idziesz sobie taką jedną długą ulicą, po lewej i po prawej stronie albo są takie pawilony specjalne rozstawione,
1: tam
0: albo
1: się stodoły zamieniają,
0: albo
1: prawda?
0: Ludzie stodoły zamieniają i wszelkie miejsca, które tylko tam mają jakieś takie na rzeczy, które w środku trzymają. I tam można absolutnie wszystko znaleźć, czyli można i szable znaleźć. Można złotego wielkiego konia sobie kupić, na przykład jak ktoś ma taką potrzebę przed dom postawić. Rowery, wszystkie meble i tak dalej. Fajnie, bo w każdym jest coś innego i za każdym razem jest takie, fajne to, no to też fajne, tylko faktycznie trzeba tam przyjechać czymś, co nadaje się do zapakowania tego, to pamiętajcie.
1: Handel kwitnie na dobre w weekend, ale też
0: w
1: tygodniu.
0: Soboty i w niedzielę.
1: Ale też w tygodniu. Troszeczkę tutaj bazując na artykule gazety wrocławskiej.
0: Ja bazuję na tym, co mi mówili sprzedawcy. Ja im się nie chce robić w tygodniu.
1: Dobrze, no to może tak, warto podjechać, zobaczyć, zrobić rozeznanie w terenie.
0: Lepiej jedźcie w piątek, sobotę, w niedzielę do 14, bo później oni się już pakują.
1: Tak, od 10 do 15. Niektóre dłużej, niektóre krócej to funkcjonuje, więc taka wycieczka...
0: I licytować się można. Super to jest.
1: O, ty to lubisz tak negocjacje prowadzić. To może zabierzcie Macieja.
0: Bardzo chętnie pojadę, proszę, bo paliwo drogie jest.
1: I na koniec. Szukał miejsca na kempingu, a znalazł ślad kosmicznej katastrofy sprzed setek milionów lat. Kanadyjski pasjonat astronomii przypadkowo odkrył krater uderzeniowy o powierzchni zbliżonej do Warszawy.
0: Przypadkowo krater można
1: już
0: znaleźć?
1: Już mówię. No. Naukowcy mówią o jednym z najważniejszych odkryć ostatnich lat. Wszystko zaczęło się w 2024, kiedy miłośnik astronomii z Kanady przeglądał sobie mapy w poszukiwaniu idealnego miejsca na biwak. To, co robisz ty często tutaj.
0: To prawda. Cicho, nie mówię. Znaczy,
1: po godzinach.
0: Po godzinach.
1: W odludnym regionie w pobliżu jeziora Marsal natknął się na nietypowy kształt widoczny na zdjęciach satelitarnych NASA. No i jego astronomiczny dryk i doświadczenie podpowiedziało mu, że może mieć do czynienia z czymś wyjątkowym. No i nie zwlekał, skontaktował się z naukowcami z Europy.

0: Ameryki Północnej, którzy szybko zainteresowali się znaleziskiem. Wieść o potencjalnym kraterze dotarła właśnie do naukowców. No i w październiku 2025 zorganizował ekspedycję badawczą. Badania wykazały, że krater ma 25 km średnicy i powierzchnię około 490 km kwadratowych. No i struktura powstała około 390 milionów lat temu, a jej centralną część stanowi wzniesienie otoczone popękanymi skałami. Na świecie potwierdzono dotąd około 200 takich kraterów uderzeniowych, ale naukowcy szacują, że takich struktur może być więcej.
1: Ja jak szukałem tego kempingu w Lubuskim, to znalazłem przy okazji jezioro nad tym kempingiem. I się okazało, że to jezioro jest jednym z najgłębszych, bo miało w pewnym miejscu 40 metrów głębokości, bo to jakieś takie jezioro z tych polodowcowych, czy coś takiego. Także wiesz, też jestem prawie odkrywcą.
0: Czekaj, ale powiedzenie palcem po mapie, w tym momencie palcem nabiera, po monitorze albo myszką, nabiera nowego znaczenia i każdy może być odkrywcą.
1: Tego wam życzymy. Dzięki wielkie.

0: Dokładnie 30 minut po godzinie 9, dokładnie 30 minut do godziny 10. A teraz, drodzy Państwo, w Radiu Rodzina gość, profesor Maria Zawartko, będzie nam opowiadała długo i ciekawie o koncercie Głosy Kultury, czyli muzycznym świętowaniu 80-lecia Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Ale najpierw właśnie pogrzebiemy troszeczkę w historii, no bo sam jestem ciekaw, co przez te 80 lat historii wydarzyło się takiego ikonicznego, o czym warto by było przypomnieć, powiedzieć. Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, to ponad 80 lat. Tak naprawdę to był 1945 rok, kiedy we Wrocławiu były jeszcze gruzy. A historia Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego to jest historia ludzi, muzyków, pedagogów, organizatorów, społeczników, którzy właśnie w tych trudnych realiach powojennej rzeczywistości podjęli wysiłek tworzenia od podstaw instytucji kultury, przede wszystkim edukacyjnej, tej działki szkół muzycznych, zespołów artystycznych, wydarzeń koncertowych. I to dzięki ich zaangażowaniu muzyka stała się takim elementem odbudowującego się życia we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. I na przestrzeni tych dekad, ponad 8, członkowie nasi podjęli taki trud działalności koncertowej i edukacyjnej. Wspierało młode talenty, ale no, o tym rzeczywiście można by było długo i może tak w,
0: o tych
1: w skrócie.
0: Ikonicznych tak? takich wydarzeniach albo postaciach. Tak.
1: Najważniejsze to oczywiście to, że 45 rok, inicjatywa wielu bardzo zacnych muzyków, księdza Hieronima Fajchta, późniejszego pierwszego rektora Akademii Muzycznej, wówczas Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, Ryszarda Baxta, Kazimierza Wiłkomirskiego, Piotra Łoboza, Zbigniewa Lipharta, to oni właśnie założyli taki komitet organizacyjny, opracowali statut i powołali do życia stowarzyszenie. Dołączyli do nich potem nie tylko muzycy, ale właśnie społecznicy, ludzie różnych zawodów. No i 6 czerwca tak naprawdę 1946 roku odbyło się walne zebranie, także to ponad 80 lat. Oprócz działalności koncertowej, tak jak powiedziałam, działalność edukacyjna i to oprócz szkół muzycznych, tą najstarszą to była obecna ogólnokształcąca szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Była jeszcze, jest obecna szkoła przy Podwalu drugiego stopnia, ale tak naprawdę zaczęło się to wszystko przy ulicy Kościuszki 35. To było mieszkanie pani dyrektor Alicji Hakowskiej-Rozgórskiej, która na początku 1946 roku właśnie powołała tam do życia pierwszą szkołę muzyczną imienia Fryderyka Chopina wówczas. Potem zostało to przeniesione na ulicę Mazowiecką, gdyż uczniów przybywało i mieszkanie pani dyrektor było zbyt małe. No i proszę sobie wyobrazić, że do tej szkoły uczęszczało ponad 1000 młodych adeptów sztuki. Ale to już było przy Mazowieckiej.
0: Jakieś znane nazwiska się tam pojawiały? Coś pamiętamy?
1: Wszystkie znane nazwiska, które państwo znają, jeżeli państwo są melomanami i uczestniczycie w życiu artystycznym Wrocławia i Dolnego Śląska, tak naprawdę to wszystko. W 1948 roku właśnie powstała Wyższa Szkoła Muzyczna, obecna Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego i właśnie ksiądz profesor Hieronim Fajcht był pierwszym rektorem. I od pierwszych lat istnienia DTM, bo my tak go nazywamy,
0: skrótowo.
1: W skrócie i bardzo, bardzo ciepło, opiekował się wieloma znanymi projektami, między innymi Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju w latach 48-74, to właśnie było pod egidą Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, czy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju od 62 do 74, czy też nieznany, być może no, młodym ludziom na pewno nie, Festiwal Orkiestr Symfonicznych w Cieplicach Zdroju. Był taki festiwal orkiestr symfonicznych. Opiekowaliśmy się też, mówię my, bo bardzo się utożsamiam z moim stowarzyszeniem. Były takie dni Henryka Wieniawskiego w Szabnie Zdroju, turniej chórów Legnica Kantat, to również było pod egidą DTM-u, czy też Złotoryjska Wiosna Muzyczna, a także pod Ślężą Śpiewanie w Sobótce. Ogniska muzyczne, o których wspomniałam, bo oprócz szkół muzycznych powstały również ogniska muzyczne dla tych dzieci, które bądź też nie chciały chodzić do szkoły muzycznej, a kochały grać na instrumentach i chciały się uczyć. Tak też źródła podają, że w 1974 roku w ogniskach muzycznych uczyło się 4300 uczniów.
0: To całkiem sporo mi się wydaje.
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. Potem po zmianie województwa, po podziale województwa, To wszystko się zmieniło. Powstały już w Wałbrzychu, Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne, w Jeleniej Górze Jeleniogórskie, Legnickie i tak dalej. To się wszystko podzieliło. Ale my jako Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne w tym zmniejszonym województwie też prowadzimy, nadal prowadzimy, kontynuujemy tę działalność edukacyjną.
0: O tym, co dzieje się w tej chwili w DTM-ie, to porozmawiamy sobie po chwili przerwy. Możemy?
1: Tak, tak.
0: No i bardzo ładnie.

0: To była ZAS na antenie Radia Rodzina, 39 minut po godzinie 9. Wracamy do rozmowy z panią profesor Marią Zawartko. O koncercie Głosy Kultury porozmawiamy za chwilkę, a o Towarzystwie Dolnośląskim, Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym, co się w nim w tej chwili odbywa, porozmawiamy teraz. To proszę nas zainteresować i zaintrygować.
1: Bardzo dużo się dzieje, szanowni państwo. Na Dolnym Śląsku prowadzimy społeczne ogniska muzyczne i artystyczne. Rozszerzyliśmy troszeczkę działalność tych ognisk muzycznych na, o artystyczne. I to jest od Bystrzycy Kłodzkiej, muszę wymienić, bo inaczej bym...
0: Bo ktoś tam powie, a mojego nie,
1: no
0: nie było.
1: Właśnie. No Bystrzyca Kłodzka, Dobroszyce, Mikoszów, to jest integracyjne ognisko z dziećmi z niepełnosprawnościami. Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Trzebnica, Twardogóra i Wrocław. Oczywiście, tam odbywa się nauka gry na instrumentach, śpiewamy,
0: czyli tam
1: tańczymy.
0: Można przynieść dzieci, które przynieść i zostawić.
1: Mogą państwo przynieść, przeprowadzić, same mogą przyjść. Uczymy od trzeciego roku życia do... Właściwie nie ma wieku granicznego.
0: A jak odkryć, czy dziecko ma jakiś talent do muzyki? Można to jakoś zauważyć samemu, czy lepiej przyprowadzić, zostawić nie, no to ocenę profesjonalistom?
1: Od razu widać w domu, kiedy dziecko podskakuje, klaszcze, wydaje jakieś dźwięki i to wówczas... Czy słucha też z zainteresowaniem jakiejś muzyki, wszystko jedno jakiej, nie mówię tylko o muzyce klasycznej, ale muzyce rozrywkowej, muzyce dla dzieci, bo taką też muzykę powinniśmy od dziecka dzieciom pokazywać i to wtedy nie ma problemu. Przychodzimy, dziecko, możemy zapytać dziecko, chociaż nie trzeba na siłę, bo jeżeli coś robimy na siłę, to wtedy dziecko nie będzie chciało chodzić na przykład takie ogniska, czy do szkoły muzycznej, jeżeli to chcemy spełnić marzenie rodziców, czy dziadków.
0: No właśnie. Co jeszcze Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne może zaoferować?
1: Ja muszę jeszcze wspomnieć o takiej współpracy, które prowadziliśmy z Kameralnym Chórem Męskim Cantilena, z takim projektem pięknym pani Anny Marim Bajo, gospel, to też działało przy DTM-ie. Współpracowaliśmy z orkiestrą kameralną Leopoldinum, może też nie wszyscy o tym wiedzą, a orkiestra bardzo, bardzo znana. Co jeszcze robimy? W 2010 roku zgłosiła się do nas, młodzi ludzie się zgłosili. Ja jestem otwarta na działania młodzieży i uważam, że młodzieży powinno się otwierać bardzo szeroko drzwi, żeby mogli realizować swoje marzenia. I tak też przyszły trzy dziewczyny do mnie i zaproponowały, że chcą stworzyć przy DTM-ie Młodzieżową Akademię Musicalową, zapewne znaną większości słuchaczy. I tak się to stało. Młodzieżowa Akademia Muzykalowa działa, jest ponad 300 dzieci i młodzieży. To
0: się naprawdę?
1: Też, naprawdę. Nareszcie w tym roku otrzymaliśmy swoją siedzibę przy ulicy Robotniczej i tam no, mamy wielu, wielu instruktorów. Zaczynaliśmy od trójki, od tych założycielek, od Malwiny Aleksander, Joanny Kurzyńskiej i Magdaleny Zawartko. Nazwisko, no właśnie, to tak to jest, że dzieci przychodzą do mamy i pytają się, czy mogą się tutaj przytulić, na przykład przy DTM-ie. I tak też się stało. I działają, pięknie działają, koncertują, prowadzą przede wszystkim zajęcia warsztatowe i latem są organizowane letnie warsztaty musicalowe. I tak to wszystko hula.
0: Czyli z jednej strony tak, jeżeli mamy dzieciaki, które czują pociąg do muzyki, to można je przyprowadzić, a jeżeli sami jesteście też młodzi i macie jakieś pomysły, to też również DTM jest dla nich otwarty.
1: Jak najbardziej. Kilka lat później przyszedł do DTM-u Władysław Kosendiak, syn Andrzeja Kosendiaka, dyrektora Narodowego Forum Muzyki Byłego, i zaproponował, że chciałby, żeby w szkołach wrocławskich, podstawowych, nie muzycznych, założyć orkiestry dęte, wzorem austriackich, niemieckich, amerykańskich szkół. Byłam przerażona, ponieważ to się wiąże z zakupem wielu instrumentów.
0: A taki instrument dętyk potrafi kosztować po kilka tysięcy złotych. Tak, tak, to jest droga zabawka.
1: No i tak po rozmowie zaprosił do współpracy Piotra Damasiewicza, znanego, znakomitego trębacza wrocławskiego i polskiego. Potem doprosiliśmy jeszcze Tomka Wenta, też znakomitego saksofonistę, który jest pedagogiem w Akademii Muzycznej. No i tak to się zaczęło. Napisaliśmy wniosek do ministerstwa. Został rozpatrzony pozytywnie, ale wystarczyło tylko na trzy orkiestry, więc wybraliśmy takie wrocławskie trzy orkiestry losowo. No i to pięknie działa. I tak mamy orkiestrę w szkole podstawowej numer 64. Tam szefem jest Piotr Jaroński, nauczyciel muzyki, ale też znakomity artysta. W szkole podstawowej 118 szefem orkiestry jest Paweł Mazurkiewicz, też nauczyciel muzyki tamtejszej szkoły. I w zespole szkół salezjańskich Don Bosco, tutaj niedaleko,
0: tak,
1: szefową jest Ewelina Dąbrowska. Także tutaj też piękna działalność i orkiestra, jak imam, wystąpią podczas naszego koncertu jubileuszowego.
0: A o tym koncercie porozmawiamy już za chwilkę.

0: 48 minut po 9. Zapraszam do trzeciej części rozmowy z profesor Marią Zawartko. I teraz dochodzimy do świętowania 80-lecie Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Co się będzie działo? Kto wystąpi? Gdzie tego można będzie posłuchać? Proszę.
1: Oj, będzie się działo, szanowni państwo, ponieważ zaprosiliśmy do naszego świętowania, do jubileuszu, znakomitych muzyków na czele z Piotrem Wojtasikiem, znakomitym trębaczem jazzowym, który nagrał też wspólnie z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym płytę Voices. I tę płytę zaprezentuję państwu podczas naszego jubileuszu 28 września w Narodowym Forum Muzyki w sali głównej o godzinie 18. Zanim powiem
0: piękne
1: o projekcie,
0: miejsce.
1: Bardzo piękne, zacne. NFM zresztą jest współorganizatorem tego naszego projektu, a projekt sfinansowany jest z budżetu gminy Wrocław. Tutaj muszę się nisko pochylić miastu Wrocław, które doceniło nasze stowarzyszenie i ten projekt. I muszę wspomnieć, przepraszam, muszę wspomnieć o naszych darczyńcach, którymi są Mercedes-Benz, Grupa Wrubel oraz Targ Piast, spółka z o.o. I to jest ten obowiązek, który muszę wykonać. Natomiast koncert, naprawdę zapraszamy państwa, bo bilety są bardzo tanie. Można wejść na stronę Narodowego Forum Muzyki, tam jest zakładka koncerty zewnętrzne. I
0: 75 zł, to faktycznie jak
1: od 15 zł, ulgowe dla seniorów, 40 zł, więc jak na wrocławskie warunki, to naprawdę nie jest
0: tak
1: drogo.
0: Bardzo drogie są niektóre koncerty, a tutaj faktycznie można w pięknym, tu nawet, drodzy państwo, posłuchać muzyki, to jest jedna rzecz, ale jeszcze zobaczyć, jak ktoś nie był Narodowego Forum Muzyki, to druga.
1: Warto zobaczyć. A Głosy Kultury, bo tak się nazywa ten projekt, artystyczno-edukacyjny, dlaczego edukacyjny, zaraz o tym powiem, to tego wieczoru właśnie wystąpi Piotr Wojtasik i tutaj wymienię osoby, które z Piotrem wystąpią. Marcin Kaletka, Piotr Wyleżoł, Michał Barański, Kazimierz Jonkisz, historia polskiego jazzu, Julia Ziębińska i wokal Magdalena Zawartko, a w projekcie występuje również znakomity chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie Stanisława.
0: Bywa też gościem u nas oczywiście.
1: Szanowni państwo, po koncercie nastąpi krótkie wręczenie nagród dla zasłużonych osób, które działają w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym, a potem wielka niespodzianka, ponieważ kilkanaście lat temu odkopałam, mówiąc kolokwialnie, w archiwach, przygotowując wszystkie materiały do przekazania Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich, bo całe archiwum nasze jest już tam w Ossolineum, znalazłam kartkę, pożółką kartkę papieru notowego, na którym była napisana melodia. Kompozytor Leszek Wisłocki, słowa Anna Cipser, hymn Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. I od wielu lat chodziło mi po głowie, żeby to ujrzało światło dzienne.
0: Tak ja chciałem tego poszukać nawet, ale nie znalazłem jeszcze.
1: Nie ma tego.
0: Nie ma. Mówię, zaskoczę panią i puścimy sobie ten hymn na koniec, a tu nic.
1: Nie, to będzie prapremiera, ale też bardzo oryginalne wykonanie, ponieważ łączymy tutaj pokolenia. Wystąpi kameralny chór męski Cantilena, on rozpocznie. Potem Młodzieżowa Akademia Muzykalowa i trzy połączone orkiestry Dente projektu Wszystko Gra. Wszystko to zaaranżowane przez naszego znakomitego Mateusza Walacha, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat. I no to będzie takie piękne, myślę, ciekawe podsumowanie tego wieczoru 28 września.
0: A gdybyśmy jeszcze mieli podsumować muzykę, jak tam się pojawi, to będzie klasyczna, będzie jazz, będzie etniczna, czy to wszystko się będzie mieszać?
1: Przede wszystkim będzie się to wszystko mieszać, ale jeżeli znamy Piotra Wojtasika i trębacz jazzowy, to wszystko nam mówi. Jeżeli ktoś lubi jazz, a wiem, że we Wrocławiu seniorzy lubią, pochodzą na soboty ze swingiem chociażby do przestrzeni trzeciego wieku co miesiąc, a potem będzie trochę klasycznie, trochę na wesoło, zaskoczymy.
0: To drodzy państwo, poniedziałek 28 o godzinie 18 Narodowe Forum Muzyki. Świętujemy Głosy Kultury Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję, zapraszamy.

0: Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczeń. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziło się wczoraj w Bratysławie na Narodowym Marszu dla Życia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali mieszkańcy stolicy?
1: Jedziemy w Rosji.
2: Na jedną Rosję. No bo cóż, Jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
0: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program, wyjaśnia Marcin Starzec.
3: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
0: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. karpackiej ósemki. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
4: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
0: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziło się wczoraj w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonania o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestników pozdrowił papież Leon XIV. A więcej na ten temat dla Vatican News Wojciech Rogacin.
6: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
0: W liście pasterskim przed marszem słowaccy biskupi połączyli refleksję nad ochroną życia z doświadczeniem współczesnych konfliktów zbrojnych. Zwrócili uwagę, że wojny szczególnie dotykają najsłabszych i skłaniają do ponownego postawienia pytania o wartość ludzkiego życia.
7: Cztery minuty po godzinie 10, poniedziałek, 21 dzień września, za oknami tylko 13 stopni, a wiatr wciąż dmucha w porywach dochodząc do prawie 60 km na godzinę i dodatkowo nas chłodzi. Proszę o tym pamiętać, wychodząc, nie sugerować się tylko tym, co widzimy za szybą. Dziś maksymalnie tutaj też bez szaleństw 16 stopni, ale ma się pojawić słońce. Koło godziny 13-14 większe przejaśnienia na Dolnym Śląsku. Już wszyscy znają. Gimi, gimi, gimi, jabba. Można tańczyć. Czemu nie?

0: 12 minut po godzinie 10, ale przyjemnie się robi, jak tak słoneczko, chociaż na chwilę wyjrzy za chmurki. Teraz uwaga dla tych, którzy coś sobie piszą, może do szuflady na początek. Jeśli macie tam coś ciekawego, to może pora to wyciągnąć, doszlifować, bo przed wami kolejna edycja diamentowego pióra. Albo jeżeli macie dobry pomysł i do tej pory nie mieliście jeszcze presji czasu nad sobą, żeby coś fajnego napisać, to jak najbardziej to jest coś, o czym powinniście teraz posłuchać. Diamentowe pióro 2026. Natalia Wójcik porozmawia o nim ze swoimi gośćmi. Zapraszam serdecznie.
1: Młodzi dolnoślązacy po raz kolejny mają okazję sięgnąć po pióra i pokazać, że literatura jest przestrzenią, w której mogą wyrażać swoje emocje, marzenia i spojrzenie na świat. O dolnośląskim konkursie literackim o laur diamentowego pióra 2026, jego idei, tegorocznych tematach i szansie na odkrycie młodych talentów porozmawiamy z księdzem Jerzym Babiakiem, przedstawicielem organizatora, którym jest Inspektoria Świętego Jana Bosko we Wrocławiu, oraz z przewodniczącą jury, panią Elżbietą Warulik. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
3: Dzień dobry państwu, szczęść Boże.
1: Księże Jerzy, po raz kolejny rusza dolnośląski konkurs literacki o laur diamentowego pióra. Czym jest ten konkurs i do kogo jest on przede wszystkim skierowany?
3: Tak, to trzecia odsłona diamentowego pióra, choć wcześniej były te odsłony pod nazwą Złote Pióro. Konkurs jest dedykowany dla uczniów dolnośląskich szkół, uczniów klas ósmych, szkół podstawowych i uczniów szkół średnich, zarówno liceów, techników, ale także i szkół branżowych.
1: Dlaczego warto dziś zachęcać młodych do sięgnięcia po pióro i pisania i rozwijania swoich talentów?
2: To jest konieczność naszych czasów, żeby nie zapomnieć o wartościach humanistycznych. Młodzież chętnie garnie się do pisania prac, gdzie reprezentuje swoje myślenie, tak mądre, dojrzałe i cenne.
3: To, co nas zawsze zaskakuje i jesteśmy przekonani, że także i w tym roku młodzież nas zaskoczy, to to, jak jest głębokie jej myślenie, jak potrafią patrzeć na ten świat, jak potrafią wyciągać to, co najpiękniejsze i jednocześnie najważniejsze dla ich życia, ale nie tylko dla ich życia, bo także dla życia wszystkich ludzi na Ziemi. Tak więc młodzi nas inspirują, zachęcają, my wymyślamy tematy, organizujemy całość i liczymy na to, że młodzi i w młodych nigdy nie skończy się to głębokie myślenie i piękne literackie pisanie.
1: Czy podnosząc, sięgając po tą przysłowiową rękawicę konkursową, trzeba mieć jakieś wcześniejsze doświadczenie z pisaniem bądź z literaturą?
2: No właściwie przede wszystkim jest to, co drzemie w sercu ucznia. Jego talent, jego chęć pisania, jego chęć wystąpienia, odwaga wystąpienia właśnie w konkursie. To jest najważniejsze, a doświadczenie, no ono właśnie przychodzi, bo wielu uczniów potwierdza jakby swoje umiejętności literackie, startując raz, drugi, trzeci, nawet w konkursie. Także to się zdarza, że to nie jest jednorazowy występ.
1: No to powiedzmy coś o tematach, bo każdego roku podczas każdej edycji jest kilka tematów, do których uczestnicy się odwołują w swoich pracach. W tym roku jakie tematy czekają na nas?
2: No nie są to łatwe tematy. Przede wszystkim wydaje mi się, że trudny będzie temat pierwszy. Brzmi on tak. Stwierdzenie, że przysłowia są mądrością narodów, uczyń motywem przewodnim opowiadania. Wykorzystaj już znane lub sam bądź jego autorem. A więc tutaj sięgamy do motywu Sokoła, Boccaccia, do nowel, gdzie jest ten motyw przewodni. Nie będzie to łatwe znaleźć takie przysłowie bądź stworzyć je. Bardzo mile będą widziane te twórcze przysłowia, których autorem będą sami uczniowie, co nie znaczy, że nie będą doskonałe prace, gdzie będą przysłowia już znane i popularne.
3: Drugi temat, ekrany sumienia, czyli szczęśliwe i godne życie

0: bardzo ważne.
1: Znamy już tematy tegorocznej edycji konkursu o laur diamentowego pióra, ale ja mam pytanie do pani Elżbiety. Jak powiedzieliśmy, jest pani przewodniczącą jury. Na co zwraca uwagę gremium oceniające pracę, gdy już zakończy się ten termin nadsyłania prac?
2: Na oryginalność prezentowanych treści. Przede wszystkim na poprawność językową, stylistyczną. Na ortografię, interpunkcję, bo tutaj czasami zdarzają się drobne uchybienia. Przede wszystkim najważniejszy jest jednak poziom literacki pracy, jej twórczy charakter. To, żeby była zgodna z prezentowaną formą. To, co chwyta nas za serce, gdy czytamy tę pracę. To, co zachwyca, co ujmuje, co przekonuje o mądrości ucznia, o jego wrażliwości, o jego umiejętności wyrażania przede wszystkim siebie, bo to jest bardzo ważna, wielka sztuka.
1: Tak jak powiedzieliśmy, w tym roku mamy już trzecią edycję tego konkursu, więc w poprzednich latach nadeszło wiele prac. Czy były jakieś takie, które do dziś pozostały wam w pamięci?
2: Jest wiele takich prac. Trudno obok nich przejść obojętnie. One są w nas. One nas do teraz jeszcze zachwycają. Ja na przykład mam tę pracę, przeglądam z wielkim zainteresowaniem, podziwem, zachwytem.
0: Chciałbym dodać, że te prace są publikowane na naszej stronie internetowej. Myślę tutaj o pracach wyróżnionych. Możemy je przeczytać i możemy się z nimi zapoznać i też zachwycić, do czego bardzo serdecznie zachęcam, ale obecna tutaj przewodnicząca jury zawsze w czasie uroczystej gali ma taki czas i taki moment, kiedy analizując wszystkie prace, zwraca uwagę na te, które nie znalazły się w gronie wyróżnionych, a które również były bardzo ciekawe, bardzo inspirujące, bardzo, bardzo charakterystyczne i o których powinniśmy pamiętać. Każda praca przynosi coś niesamowitego i młodzi ludzie rzeczywiście nas zachwycają i mobilizują do tego, żeby ten konkurs tworzyć.

0: Jakie cechy mają te prace, które trafiają już do ścisłego finału?
1: No przede wszystkim urzekają nas. Jest coś w tych pracach, co naprawdę, autentycznie, może to brzmi tak patetycznie, ale zachwyca. Takie budzi miłe kołatanie serca.
0: I tutaj możemy zwrócić też uwagę na to, że nawet jeżeli my piszemy tą pracę i nam się może nie podobać, to nie znaczy, że nie urzecze ona jury.
1: To prawda. To jest nieszczęście albo szczęście, że za wiele jest tych pięknych prac i wtedy to jest wielki trud wyboru tych, które mają być wyróżnione i nagrodzone. To naprawdę jest, wiąże się z takim bólem, że ta młodzież cierpi, dlaczego oni nie zajęli jakiegoś pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca lub nie zostali wyróżnieni, bo w ich odczuciu te prace są dobre, w odczuciu ich polonistów też są znakomite, inaczej by one się nie znalazły na konkursie tak ważnym jak Olaur diamentowego pióra, a ten diament. Więc to boli, że trzeba niestety nie wszystkie nagrodzić.
0: Zwróćmy się teraz może do naszych słuchaczy, którzy być może podejmą wyzwanie i wezmą udział w konkursie. Powiedzmy, jakich błędów powinni unikać młodzi autorzy, przygotowując swoje konkursowe prace?
2: No, taką dużą pokusą jest użycie sztucznej inteligencji w pisaniu i nasi członkowie jury mają taki dobry zmysł, który pozwala im ocenić jakość tej pracy, także na pewno tutaj należy na to zwracać uwagę, co nie oznacza, że nie można posiłkować się tym narzędziem, na przykład poszukując treści, inspiracji, pomysłów. To narzędzie tych czasów i jest istotne, ale na pewno myśląc o pracach uczniów, uczestników, trzeba też pamiętać o tym, że te prace będą tym bardziej promowane, o ile będą charakteryzowały się tą swoistą autentycznością, będą miały swój charakter, będą miały swoje przesłanie, nie będą szablonowe, nie będą klasyczną rozprawką, co niejednokrotnie gdzieś potrafi się pojawić też wśród wielu prac. Tak więc tutaj uczniowie mają bardzo szeroki wachlarz możliwości, ale...
1: Muszą je przetworzyć przez siebie po prostu, muszą być sobą.
0: Co może dać młodemu człowiekowi udział w takim konkursie? Oczywiście poza możliwością zdobycia najwyższego lauru.
2: To, co jest, powiem, tą zewnętrzną częścią, która daje coś uczniom wyróżnionym, a też zaznaczmy, że jury wybierze 33 bądź 34 prace z tych, które napłyną i ci wszyscy wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczystą galę. Wszyscy otrzymają dyplom, wszyscy otrzymają nagrody. Ci z najwyższych miejsc otrzymają naprawdę bardzo wyjątkowe nagrody, które dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego są fundowane i dzięki sponsorom Radiotechnika Marketing spółka ZO. I to jest też takie charakterystyczne, że te nagrody, te dyplomy i książki, które otrzymają, bo też wszyscy otrzymają specjalnie wybrane książki, to jest też taka zachęta, ale też nagroda. Również dyplomy i książki otrzymują opiekunowie naszych uczestników. Tak więc też jest to taki sygnał, że cenimy sobie udział opiekunów. Oni są ważni, potrzebni, też podkreślamy ich obecność. No ale to, co mogą otrzymać, to myślę, że to, co jest najpiękniejsze, to też satysfakcja z tego, że znaleźli się w gronie ludzi młodych, którzy na Dolnym Śląsku mają coś, zwyczajnie mają coś do powiedzenia na temat życia, na temat wiary, na temat problemów, trosk, niepokojów i robią to w sposób bardzo, bardzo dobry, można powiedzieć niemal, że doskonały. Taką też wisienką na torcie jest sama gala kończąca konkurs, na którą zapraszamy. Jest to gala pełna tej specyfiki uroczystości, jest uroczysta. W gali zawsze bierze udział jakiś zaproszony gość muzyczny i w tym roku zaprosiliśmy lidera zespołu Carpe Diem, będzie to Szymon Wydra, który będzie towarzyszył tej uroczystości. No i będzie to dla nas wszystkich wielka radość, wielka satysfakcja.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Finał gali już 3 grudnia, jednak zanim dostaniemy się na tę finałową galę, no to musimy spełnić pewne warunki, więc oczywiście piszemy pracę i do kiedy możemy ją nadsyłać?
1: Pracę wysyłamy do 16 listopada poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej diamentowe-biuro.pl i również tutaj należy zwrócić uwagę na to, że prace przede wszystkim wysyłają szkoły, tak więc jeżeli w szkole jest więcej niż 5 prac, więcej niż 5 uczestników, to w szkole powinien odbyć się taki wewnętrzny konkurs, te prace powinny być wybrane i wtedy nauczyciel języka polskiego, czy historii, czy katecheta wysyłają 5 prac do nas. Jeżeli szkoła nie organizuje konkursu, można przesłać je drogą indywidualną, wypełniając też formularz i również te prace będą oceniane do 16 listopada.
0: A co się dzieje po 16 listopada?
2: Wybieramy te najlepsze prace, męczymy się, płaczemy, że musimy niektóre odrzucić. To jest wielka, trudna, mozolna praca.
0: Kiedy uczniowie, uczestnicy konkursu mogą liczyć na rozstrzygnięcie?
1: Tak, rozstrzygnięcie odbywa się kilka dni przed galą uroczystą. Wtedy informujemy telefonicznie i e-mailami tych, którzy znaleźli się w gronie 33 bądź 4 wyróżnionych i oni są zaproszeni na galę. Będąc na gali, nikt nie wie o tym, kto znajdzie się na podium. To dopiero okazuje się w czasie gali, kiedy odczytujemy trzecie miejsca, drugie i na końcu właśnie miejsce pierwsze. Emocje są niepowtarzalne, niespotykane i bardzo, bardzo ważne, bo też ta konstrukcja samego konkursu i gali ma sprzyjać temu, żebyśmy mieli jak najwięcej dobrych, pozytywnych emocji w sobie.
2: Dajcie, kochani, za pióro, piszcie, nawet jeżeli nie będzie diamentowe, nie będzie złote, to będzie bardzo wartościowe. Dostarczacie przecież nam, nauczycielom, złocistości, srebrzystości, wspaniałych, takich drogocennych kamieni. Czekamy na nie.
0: A my się do tego zaproszenia dołączamy?
1: Tak, dołączamy się, tym bardziej, że za tym konkursem też stoi wielu patronów i oni też zapraszają, bo ten patronat jest bardzo, bardzo długi od prezydenta miasta Wrocławia, od wojewody, marszałka, od pani kurator, od księdza arcybiskupa, biskupów diecezji dolnośląskich, od księdza rektora, księdza inspektora salezjanów, również pana prezesa dolnośląskiego, Izby Rzemieślniczej i również Centrum Historii Zajezdnia. Tak więc to jest naprawdę bardzo duże dolnośląskie środowisko, które zaprasza do pisania, które podpisuje się pod tym konkursem, które wierzy w młodych ludzi, w ich talenty, w ich pasję pisania, ale także przede wszystkim w ich wyjątkową wrażliwość w tych bardzo niespokojnych, trudnych czasach. Zachęcamy do pisania, nawet jeżeli nie jesteście przekonani. Pamiętam, rok temu spytałem zwyciężczynię, ile czasu pisała swoją pracę i kiedy zaczęła. Powiedziała, że usiadła dzień przed i siedziała całą noc. Napisała taką pracę, że otrzymała to najwyższe wyróżnienie. Tak więc czasami takie natchnienia przychodzą i warto próbować. Warto też siedzieć dłużej nad pracą, konstruować ją, poprawiać, a może będzie to taki ruch jednogodzinny, który zrobicie i napiszecie.
2: Piszcie, twórzcie, słuchajcie waszych serc.
0: I Radio Rodzina się do tego zaproszenia dołącza. Ja przypomnę, ksiądz Jerzy Babiak, jeden z organizatorów konkursu, a także pani Elżbieta Warulik, przewodnicząca jury, byli dziś jury konkursu dolnośląskiego, konkursu literackiego o laur diamentowego pióra 2026. Byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do zobaczenia.
2: Dziękujemy.

Desri, you gotta be 12 minut przed godziną 11. Bardzo lubię, jak ktoś zrobi za mnie takie fajne zestawienia i można z tego korzystać. No bo pewnie ktoś z was czasami zachodzimy w głowę, ile to trzeba by było lat pracować w Polsce na przykład, żeby zarobić 1 000 000 euro. I chodzi o średnią krajową. I ktoś zrobił takie zestawienie, cała Europa i kawałek jeszcze dalej wszystkich tych państw, w których wzięto średnią krajową i policzono, ile by trzeba było lat przepracować, żeby ten 1 000 000 euro mieć. No i bardzo proszę, zacznijmy od tejże Polski, naszej kochanej. 83 lata trzeba byłoby pracować dzień w dzień, żeby ten 1 000 000 euro zarobić przy średniej krajowej. Czy inni mają gorzej? Mają gorzej. Inni mają zdecydowanie gorzej. Białoruś 177 lat, Ukraina, panie, tu chyba najgorzej jest, 230 lat, chociaż i Albania, tam takie malutkie cyferki, już nie wiem, czy zobaczę, 280 chyba lat. Turcja 214, Rosja o dziwo 146. Może ktoś tam dożyje. W każdym razie te państwa, w których najkrócej trzeba pracować i to naprawdę jest osiągalne, żeby ten 1 000 000 euro zarobić za życia. Chociażby Francja, tylko 36 lat. Niemcy 30, ale są i tacy, którym wystarczy 27. Oczywiście tutaj mówimy o Szwecji. I to jest chyba nasz zwycięzca. 27 lat i 1 000 000 euro w kieszeni. Ja jak byłem mały, to zawsze tak myślałem, że jak będę zarabiał, to sobie te pieniądze, które zarobię, to one mi się tak przez rok pomnożone, to tyle będę miał. Więc zarabiam i nie mam. Coś się po drodze strzeliło.

0: Wyborcza porażka kanclerza Niemiec. Za chwilę sprawdzimy też, czy będą rządowe dopłaty do pelletu i powiemy o ogólnopolskiej akcji Jesień 2026. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Porażka HDK-u w niedzielnych wyborach regionalnych w Niemczech, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz w Berlinie. W tym pierwszym regionie wygrała zyskująca popularność Alternatywa dla Niemiec. O szczegółach i reakcji niemieckiego kanclerza Mateusz Kornas.
1: Alternatywa dla Niemiec w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim uzyskała 38% głosów poparcia, o 1,5 punktu procentowego więcej niż drugie w wyborach ugrupowanie socjaldemokratów z SPD. Co jeszcze ciekawsze, Hadecy partia CDU Friedricha Merca, kanclerza, po raz pierwszy w historii nie dostała się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. To katastrofa, przyznał sam Merz, ale jednocześnie w swoim przemówieniu po wyborach mówił o tym, że kraj potrzebuje reform, jest tego świadomy, a ze stanowiska kanclerza nie zamierza ustępować. W Berlinie wygrała lewica, tutaj także porażka chadeckiej partii CDU. Niemiecka prasa pisze o tym, że Hadecy potrzebują zmiany. Zmiany na stanowisku lidera. Merz póki co jednak rezygnować nie zamierza.
0: Zmieniamy temat. 85 tysięcy miejsc schronienia. Tyle jest w całym kraju. To najnowsze dane. Dla przykładu w Śląskim jest 8,5 tysiąca takich miejsc. Gdyby okazało się, że musimy się do takiego miejsca udać, najlepiej skorzystać z aplikacji Gdzie się ukryć, podpowiada wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Ta ochrona jest wystarczająca w przypadku współczesnych konfliktów zbrojnych, dlatego że nawet doświadczenie ukraińskie pokazuje, że to nie są takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas II wojny światowej, czyli dywanowych nalotów, które niszczyły całe miasta. Natomiast to są uderzenia pojedynczych dronów, które powodują w okolicy, w której taki dron bądź rakieta spadły, właśnie obsypanie się budynków, właśnie falę uderzeniową. I te punkty schronienia dają nam bezpieczną możliwość przetrwania tego typu uderzenia.
0: Jako miejsca schronienia służby wymieniają nie tylko schrony, ale też piwnice, garaże podziemne czy przejścia pod ulicami. Rząd nie myśli o dopłatach do pelletu, przyznaje wiceminister energii Piotr Masłowski. Temat pojawił się po tym, jak cena tego opału mocno wystrzeliła w górę. Mimo że dopiero kończy się lato, dziś tona kosztuje nawet 2200 zł. Pomysły typu dopłaty psują rynek, ocenia wiceszef resortu energii.
3: Wprowadzanie kolejnych dopłat i ulg myślę, że to jest ślepa droga. Pracujemy jako ministerstwo nad tym, żeby zwiększyć podaż pelletu. No bo my mamy w Polsce taką sytuację, że tego pelletu na rynku jest jakaś tam określona ilość, a piecy jest coraz więcej. No dlatego to winduje cenę. To jest zupełnie normalne zjawisko ekonomiczne. W zeszłym tygodniu było spotkanie z Lasami Państwowymi w tej materii. Myślę, że jak zwiększy się ilość towaru na rynku, to też te ceny spadną i ministerstwo nad tym intensywnie pracuje.
0: Jak przyznał wiceminister Piotr Masłowski, jednym ze sposobów zwiększenia dostępności pelletu na rynku jest też jego import.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotykać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 2026, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
5: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
0: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: 4 minuty po godzinie 11, zimno i wieje. W tej chwili tylko 13 stopni, pochmurno, przelotne opady deszczu, a wiatr może w porywach osiągać 70 km na godzinę i dodatkowo nas chłodzić, więc ta temperatura odczuwalna to na poziomie 8 stopni, twierdzą synoptycy. Po południu ma się pojawić słońce, chmury się mają troszeczkę rozejść i temperatura wzrośnie do tych biednych 16 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: Reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

A są takie momenty, że mam aż takie ciarki, jak słucham tego utworu. Przepiękna Alicia Keys. 18 minut po godzinie 11. Przypomniał mi się taki mem, idealnie wrześniowy jak najbardziej, bo pogoda za oknami szybko się zmienia. Już 2-3 dni temu było 25-6 stopni, teraz 15-13 w tej chwili. No i sytuacja jest taka, że żona pyta męża, mówi, wejdź tam, zobacz przez okno, jaka jest pogoda. On mówi, no taka normalna pogoda jest. Mówi, dobra, już wie, że tu będzie ciężko. Mówi, to powiedz mi, jak to ludzie chodzą poubierani na ulicy. Mówi, no jeden w krótkich spodenkach, a drugi w kurtce puchowej. No i tak właśnie w tej chwili jest przy takich plus 15 stopniach, że spotykają się takie dwa temperamenty kompletnie. Jedni jeszcze sobie dają radę chodzić w krótkich spodenkach, ale już nie na gołe stopy, tylko na jakieś buciki, a drudzy już uwielbiają mieć kurteczkę, jakiś może drobną apaszkę już nawet się trafi i coś zdecydowanie cieplejszego, co nas chroni. Ale mam dobrą wiadomość. Jeszcze pod koniec września ma pojawić się sporo słońca i temperatury znowu przekroczą 20 stopni.

Kasia Kowalska, Kwiaty we włosach, przypomniała ten wspaniały utwór, 33 minuty po godzinie 11. Cieszy mnie, ilu mamy zdolnych, fantastycznych Polaków i można się nimi chwalić. Zawsze jak tylko znajdę jakiś niezwykły wyczyn, to od razu Państwu o tym opowiadam. To jest historia, która niektórym jest znana, ale akurat ktoś zebrał wszystkie wyczyny pana Janusza. Diego Maradona podbił piłkę 7 tysięcy razy, my mówiliśmy na to kapki, jak bawiliśmy się na podwórku piłką, no ale niech to będzie, że podbicia. Janusz Chomątek wtedy powiedział: podtrzymajcie mi soczek i patrzcie, co ja robię. 35 tysięcy podbić, a to dopiero początek tych wszystkich jego absolutnie kosmicznych rekordów, ponieważ panu Januszowi udało się przejść 30 kilometrów z Ustki do Słupska i to oczywiście nie to, że udało mu się przejść, idąc żonglował cały czas piłką. Maraton warszawski, bardzo proszę, 42 kilometry bez upuszczenia piłki ani razu. 100 kilometrów podczas maratonu berlińskiego żonglując przez 18 godzin non-stop, 4 godziny 20 minut żonglowania piłeczką od tenisa przed meczem Polska-Anglia i 12 tysięcy podbić piłeczką ping-pongową na żywo w telewizji. Absolutna legenda. Jeśli macie ochotę, możecie zobaczyć też jego filmiki na YouTubie, a tak, żeby być może obudzić w was też jakąś żonglerską nutkę. Kto wie, może wam się uda pobić te wyśrubowane rekordy.

Zimno.

Adel kończy. My zapraszamy do intencji, które już za kilka minut na naszej antenie. Przypomnę, wysyłamy również swoje SMS-y do intencji pod numer 7148, zaczynając je od słowa intencje. A oczywiście jak już rozpoczniemy, no to wtedy można dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 20 22. Taki numer mamy.

0: I mamy pierwszy telefon z intencjami. Witamy serdecznie, można już je składać.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę za dusze czystowe, łaskę nieba dla każdej duszy czystowej i o miłosierdzie Boże dla umierających. O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym i ich rodzin. O wszystkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia. No, chęć do nauki też silną i zdobywanie mądrości i wiedzy. No i dobre relacje między nimi. Też proszę o modlitwę za osoby uzależnione, o siłę do trwałego wyrwania się z nałogów. O Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny i nią rządzących. O patriotyzm dla każdego Polaka. O łaskę pokoju w naszych sercach, w naszym kraju i na całym świecie. O uzdrowienie Sylwii nogi po złamaniu i dary Ducha Świętego dla niej, potrzebne łaski dla niej i jej rodziny. O szczęśliwe podróże dla wszystkich podróżujących. O dobrą aurę dla rolnictwa, na nie wiem, to się jakoś nazywa, sianie chyba oziminy i wszystkie inne potrzebne łaski, łaski zdrowia też i dary Ducha Świętego i dobre prowadzenie. Za media w naszym kraju i na całym świecie, zwłaszcza za media katolickie, za pracowników mediów, słuchaczy i o Boże błogosławieństwo dla każdego człowieka, żeby ludzie sobie błogosławili właśnie wzajemnie. Z Panem Bogiem.
0: Dziękuję pięknie za ten telefon. Czekamy na kolejne SMS-y i telefon od Państwa.

0: kolejny słuchacz na antenie. Witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, dla wszystkich zmarłych o radość nieba, za dusze w czyśćcu cierpiące, o pokój na całym świecie, o zgodę i porozumienie w naszej ukochanej ojczyźnie, dla dzieci, które zaczęły szkołę, żeby cieszyły się z tego czasu, żeby zawsze miały dobrych nauczycieli, dla nauczycieli o wytrwałość, za media, żeby zawsze przekazywały nam rzetelne informacje. No i oczywiście za nasze ukochane rodzina. Dziękujemy, że jesteście. O błogosławieństwo dla was, waszej pracy, żebyście nigdy nie się realizowali. I za wszystkich kapłanów z parafii Ducha Świętego, szczególnie za nowego księdza Szymona, żeby dobrze się u nas czuł, jak w rodzinie. I o błogosławiony tydzień dla wszystkich słuchaczy Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie. I pierwsze SMS-y pojawiają się również z intencjami. Pisze Jadwiga: proszę o modlitwę w mojej intencji, o wyleczenie dróg moczowych oraz ustąpienie dolegliwości bólowych w stawach i kościach.

I kolejny SMS z intencją. Dziękuję za uzyskane łaski. Panie Boże, polecam Twojej opiece mojego męża. Proszę dla niego o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Prosi Ela.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsca na ewentualną bazę USA. Cyber Ranger w Tatrach wyłapuje łamanie prawa na szlakach, a my sprawdzamy tabele ekstraklasy po weekendowych meczach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje względna zgoda co do tej inicjatywy. Więcej na ten temat Szymon Kępka.
1: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
3: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
1: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tumanowicz.
4: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: Tymczasem będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca w ten sposób wpadło już 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolone.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż pięciokrotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
6: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina po cieplejszym i przyjemniejszym weekendzie. Czas na ochłodzenie. Dziś temperatury tak do 15-16 stopni na Dolnym Śląsku, ale też i spore zachmurzenie na niebie i ono nie opuści nas do końca dzisiejszego dnia. Mało tego, z tych chmur możemy spodziewać się opadów deszczu, które tak będą nadchodziły o różnych porach dnia. W niektórych miejscach będą one lżejsze, a w niektórych mocniejsze.
5: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 12 na zegarach już 12:11, a my to poniedziałkowe popołudnie nieco chłodniejsze rozpoczynamy z myślę bardzo słonecznymi i ciepłymi kawałkami na dobry początek tego popołudnia. Już teraz The Beatles i kawałek Here Comes the Sun, a później zespół Baim, no i też dużo dobrej muzyki, ale też i ciekawych informacji z regionu i nie tylko. Przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik, dzień dobry, witam Was.

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem,

0: zdaniem właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

wspominałam już kilka razy na naszej antenie o tym, że czekolada ma prozdrowotne właściwości. Jedną z nich jest to, że zapobiega ona próchnicy i tutaj niestety chyba muszę ochłodzić radość dzieci, które być może nas w tym momencie słuchają. Niestety ta słodka mleczna czekolada nie zapobiega próchnicy, robi to tylko czekolada taka bardzo, bardzo gorzka, a to dlatego dzieje się tak, że ziarna kakao zawierają substancje, które zwalczają bakterie, które występują w naszej jamie ustnej. Także, no cóż, sięgamy po kawałek gorzkiej czekolady i w ten sposób zapobiegamy próchnicy. No, nic, tylko jeść czekoladę.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Słuchajcie, wydarzyła się u mnie taka historia. Otóż jeden z moich kotów poszedł sobie ostatnio spać na najwyższą szafę, na którą dał radę się dostać. No przyznam, że była ona dość wysoka i kawałek do ziemi też był. Kot znalazł tam wszystko, czego potrzebował. Święty spokój od ludzi i od swojego brata. W przerwach od drzemki coraz się przeciągał. W końcu za którymś przeciągnięciem podsunął się na skraj tej szafy, a przy kolejnym spadł z niej. Po upadku, jak to kot, zignorował wszystkich, którzy chcieli sprawdzić, jak się czuje, i od razu poleciał budzić swojego brata. No bo przecież jak on nie śpi, to brat też nie może.
1: Radio Luz. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

5 minut pozostało nam do godziny 13. O 13 w Radiu Rodzina oczywiście audycja dziś w kościele, a dziś zajrzymy do parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim, bo tam w dniu wczorajszym odbył się piknik parafialny, czyli takie wydarzenie, które od wielu lat integruje parafian, a także jest okazją do poznania działających przy parafii wspólnot. Ja już teraz zapraszam na relację z tego wydarzenia, która już o 13.10 na naszej antenie.

0: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy będzie wyrok w sprawie tragedii na A1? Jest wyrok w sprawie księdza Jankowskiego. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M., oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a trzyosobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy się spodziewać szybkiego wyroku?
1: To mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma trzech biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
2: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
1: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
3: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
1: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: Jest za to inny wyrok ogłoszony po kilku latach procesu. Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosił prawomocny wyrok w sprawie zniesławienia księdza Henryka Jankowskiego. Gazeta Wyborcza i jej wydawca, spółka Agora, muszą przeprosić rodzinę księdza oraz wypłacić symboliczne odszkodowania. Sąd zarzucił autorce tekstu Bożenie Aksamit brak rzetelności dziennikarskiej. Przypomnijmy, oskarżyła ona kapłana m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich. Sąd dociekał prawdy we własnym postępowaniu i nie znalazł żadnych dowodów na sytuację, o której pisała dziennikarka. Ksiądz Henryk Jankowski zmarł 12 lipca 2010 roku w Gdańsku. Zniesławiający go tekst powstał 8 lat później.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
5: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył jednak własny projekt, według którego ceny na stacji paliw miałyby spaść o 2 zł. Urząd miasta otwarty na mieszkańców. Takiego magistratu chce większość z nas. Samorządowcy deklarują, że tacy właśnie są do momentu, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli.
6: Czasem jest też druga strona medalu. Przychodzą ludzie, którzy powodują brak bezpieczeństwa pracowników. Takie sytuacje też mieliśmy, kiedy prosiliśmy o wsparcie Straż Miejską, dlatego że przychodzili tacy mieszkańcy, czy też takie osoby, które zagrażały bezpieczeństwu.
0: Mówił prezydent Tychów Maciej Gramatyka, ale jak podkreśla, takie sytuacje to rzadkość, a zdarzają się również bardzo pozytywne spotkania, kiedy mieszkańcy doceniają pomoc zarówno władz miasta, jak i urzędników w rozwiązaniu trudnego problemu.
7: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozy pogody. Tak się patrzę przez okno i widzę, że troszeczkę słońce gdzieś tam nam wyszło zza tych chmur, ale spokojnie, chmury i tak dziś będą dominowały na niebie. Z tych chmur może nawet troszkę słońca popadać, chociaż teraz jak sprawdzam jeszcze prognozę pogody dla Wrocławia, synoptycy zapowiadają, że w tej drugiej części popołudnia może się nieco rozjaśnić, aczkolwiek na ten moment należy spodziewać się deszczu.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę zajrzymy na Muchobór Wielki we Wrocławiu, bo tam w dniu wczorajszym w parafii Świętego Michała Archanioła odbył się piknik parafialny. No i my sprawdzimy, jakie wspólnoty działają, jak one działają przy tej parafii i co sądzą o takich inicjatywach, jak właśnie wspomniany piknik parafialny. Zapraszam o 13.10. Rozpoczynamy relacje i audycje.

0: 13.10 już na zegarach, a w tym momencie zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele. W tym momencie przenosimy się do dnia wczorajszego, ponieważ właśnie 20 września miał miejsce piknik parafialny na Muchoborze Wielkim i ja już teraz zapraszam Was na relację z tego wydarzenia.
1: Dziś w Kościele.

0: Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Paliszek, parafia Bochobóg Wielki na osiedlu Bochobóg Wielki.
1: A dokładniej na terenie przy domu parafialnym, gdzie trwa już 6. piknik parafialny. Czy gdy startował ksiądz z tą inicjatywą 6 lat temu, myślał ksiądz, że rozrośnie się do tego stopnia?
0: No to nawet dłużej, bo 8 lat temu, 2 lata były niestety przerwy spowodowanej pandemią. Natomiast wtedy była taka okazja, żeby się poznać, spotkać, spróbować. No i to tak jak właśnie, jeżeli się spróbuje, to się uda często. To się po prostu jakoś z Bożym błogosławieństwem udało i kontynuujemy to dzieło do dzisiaj.
1: Ten piknik wpisał się już na stałe w kalendarz tej wspólnoty parafialnej. Czy widzi ksiądz, że to wydarzenie przynosi owoce?
0: Na pewno jest czymś, co wyznacza jakiś kierunek w naszej społeczności lokalnej, w naszej parafii. Wszyscy mówią o pikniku, wszyscy go wspominają. Jest zawsze jakimś początkiem kolejnej działalności, kolejnego roku katechetycznego, kolejnego roku duszpasterskiego. Jest takim naszym spotkaniem na dobry początek.
1: Podczas tego wydarzenia poznajemy wspólnoty, które tutaj istnieją, które działają i włączają się w życie parafialne. Z księdza perspektywy, jako gospodarza, jaka jest to parafia i jacy są parafianie?
0: Parafia jest bardzo młoda. Parafia ciągle ma z jednej strony tych starych mieszkańców, nie tylko wiekowo starych, ale tych, którzy są od zawsze tutaj, ale to jest miejsce, gdzie powstało w ostatnich latach wiele bloków, wiele mieszkań. Dlatego to są nowi, świeżi mieszkańcy, często zmieniający się co chwilę. Także to wyznacza też takie kierunki, w których musimy po prostu zachęcać, zapraszać cały czas tych ludzi. Może ktoś właśnie dzisiaj przyszedł, może od września zaczął tu mieszkać, może od wakacji i może się jakoś przekona nie tylko do miejsca, ale i do tej parafii, do tego kościoła, żeby to tutaj teraz realizować swoją wiarę.
1: Tak jak ksiądz powiedział o tych trochę starszych, chociażby starszych mieszkańcach, ale też i tych świeższych, oni wszyscy tutaj współpracują przy tworzeniu tego wydarzenia i również we wspólnotach. Opowiedzmy coś właśnie o tych wspólnotach, które tutaj działają.
0: No działają te, można powiedzieć, klasyczne, tak jak wspólnota różańcowa, jak ministranci. Działają wspólnoty związane chociażby z siostrami, bo siostry służebniczki prowadzą wspólnotę dziewczynek, wspólnotę Maryi, dzieci Maryi. Siostry salezjanki prowadzą tutaj też swoją świetlicę, swoje oratorium. Także to są tego typu grupy, ale są też grupy współczesne, grupy charyzmatyczne, takie jak Odnowa w Duchu Świętym, takie jak Husaria Maryi, czy też grupy, które pogłębiają wiarę i wiedzę, chociażby przez spotkanie nad Słowem Bożym w kręgu biblijnym, czy wspólnoty domowego kościoła.
1: Które z tych wspólnot ma ksiądz pod swoimi skrzydłami?
0: No przede wszystkim wspólnotę Żywego Różańca, Caritas, męską wspólnotę Husarii Maryi. To są te, którymi ja, że tak powiem, najbardziej domowy kościół pochylam się i jakoś nad nimi roztaczam duszpasterską opiekę.

0: Z nami jest reprezentantka parafialnego zespołu Caritas, Agnieszka Klejbach-Maruszewska. Dzień dobry, witam Cię.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Możemy powiedzieć, że parafialny zespół Caritas to grupa, wspólnota, która jest jakby jednym z głównych filarów tego dzisiejszego zamieszania, czyli pikniku parafialnego.
1: Tak, można tak powiedzieć, zgadzam się z tą tezą, gdyż wszystkie fundusze, jakie tutaj zbierzemy, idą na nasz parafialny zespół Caritas, dzięki którym możemy na przykład dokupywać różne produkty dla naszych potrzebujących. Czasami mamy tak, że po prostu indywidualnie zwracają się do nas osoby, które potrzebują konkretne rzeczy i na to są przeznaczone te fundusze. Ponadto jest to też propagowanie naszych akcji. Będzie nasza prezentacja, na której przedstawimy nasze dokonania oraz zachęcimy do udziału w kolejnych akcjach, która teraz będzie 4-5 grudnia. To jest akcja Tak Pomagam. To jest ogólnopolska akcja zbiórki żywności i na którą będziemy serdecznie zapraszać młodzież oraz dorosłych wolontariuszy. Nasz piknik jest również okazją do sprawdzenia się tutaj naszych wolontariuszy. W tym roku naprawdę chciałam bardzo serdecznie podziękować szkole numer 25 i pani Klaudii Sejud za pomoc w zorganizowaniu wolontariuszy. Naprawdę mamy ogromną liczbę i chłopców, i dziewczyn. I to jest też taka zachęta do tego, żeby uczestniczyć również w tych innych akcjach. Na przykład Tak Pomagam. Nieocenione. Ja bardzo dziękuję i jestem ogromnie wzruszona właśnie widząc aż tyle tej młodzieży, która po prostu, proszę pani, co mogę jeszcze zrobić? To jest naprawdę piękne. W dzisiejszych czasach to jest piękne, że oni tak się angażują i robią to z uśmiechem na twarzy i z taką otwartością.
0: Była mowa o najbliższych akcjach, a także i o wolontariuszach. Powiedzmy też o dokonaniach parafialnego zespołu Caritas. Z nami jest Joanna Rejkowska, również z parafialnego zespołu Caritas.
2: No, działamy nie tylko w czasie akcji, tylko przez cały rok. I przez cały rok w drugi i czwarty wtorek miesiąca spotykamy się na dyżurach. Ludzie przychodzą i otrzymują od nas i wsparcie psychiczne, i odzież, i wyżywienie. Opłacamy dzieciom obiady w szkole przez cały rok. Mamy takie piękne akcje, jak z okazji Mikołaja wszystkie dzieci otrzymują upominek, a na święta Bożego Narodzenia jest przepiękna akcja przeprowadzona, gdzie ludzie biorą konkretne dziecko i dla konkretnego potrzebującego dziecka robią prezent na święta. Mamy aż 50 dzieciaczków, które otrzymują takie prezenty. Mamy akcję Wyprawka dla Żaczka. Też parafianie przynoszą prezenty dla dzieci, wyprawki na Nowy Rok. Piękne akcje, piękne rzeczy dzieci dostają. Opiekujemy się też seniorami, chorymi i starszymi. Nasi seniorzy korzystają z kart Biedronki na codzienne zakupy, a również na święta Bożego Narodzenia robimy i Wielkanoc robimy duże paczki żywnościowe dla około 35 rodzin z naszej parafii. Niby 35 do 40 rodzin, ale około jest około 150 osób, które korzystają, jak policzy dzieciaczki, rodziny pełne, bo na przykład mamy rodzinę z 10 dzieci, to jest około 150 osób.
0: Odchodzimy już od parafialnego zespołu Caritas. Z waszej perspektywy, jako parafianek, jaka jest to parafia na Mchoborze?
2: Super, super. No, o tym może świadczyć właśnie ten festyn, na którym jest coraz więcej ludzi i naprawdę chętnie przychodzą. Nawet w tym roku niestety pada nam z nieba nie tylko deszcz łask, ale i deszcz prawdziwy, ale ludzie są. Ludzie kryją się może trochę pod parasolami, ale naprawdę nikt nie wychodzi, bo jest świetnie.

0: pięknie porozmawiać i z perspektywy Bożej. To jest taka mega siła i nawet do działania tutaj w tym trudnym, można powiedzieć, zespole, parafialny zespół Caritas, to jest taka trudna praca, bo się spotykamy z tymi ludźmi takimi najbiedniejszymi, tak? I tak jak tutaj też Asia wspominała, że próbujemy też z nimi rozmawiać, tak? My to widzimy z takiej Bożej perspektywy, a do człowieka, który no nie bardzo wierzy w Pana Boga, to jest troszeczkę ciężej, tak? I też musimy dużo przemodlić, żeby nabrać takiej cierpliwości do takiego człowieka. Także ja uważam, że nasza parafia daje takie wsparcie, że po prostu dalej to robimy. Tutaj Asia jest od początku w Caritasie, ona była takim głównym motorem i to po prostu wszystko się tak trzyma. Czemu się trzyma? Bo po prostu się modlimy, tak? I nabieramy z tej modlitwy siłę.
1: Oczywiście nic nie zorganizowałybyśmy bez naszego księdza proboszcza i księży wikariuszy, którzy są nam bardzo pomocni. Ksiądz proboszcz jeździ do Banku Żywności i sam osobiście przywozi nam towary, które ludzie chętnie korzystają, bo są to super rzeczy. I dba o nas, wspomaga nas i psychicznie, przychodzi na dyżury i fizycznie. Po prostu tak sam siebie nosi i no, wspomaga nas. Także bez księdza proboszcza na pewno by tak super nie było.

0: Podczas pikniku parafialnego poznajemy różne wspólnoty, które działają przy parafii. Z nami są reprezentantki jednej z nich.
1: To jest Ewa ze wspólnoty Syjon.
2: Dorota.
3: I Justyna.
0: Czym zajmuje się wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Syjon?
1: Nasze spotkania polegają na tym, żebyśmy mogli coraz bardziej pogłębiać swoją wiarę, naszą taką osobistą i wspólną relację z Bogiem. Staramy się w każdą środę, którą się spotykamy, spotkać się coraz bardziej i bliżej osobiście z Bogiem, dlatego że to jest najcenniejszą rzeczą, jest to, żeby otworzyć się na Ducha Świętego i poznać Boga, który jest żywy, wspaniały i kochający. I te wszystkie rzeczy, które otrzymujemy na spotkaniu, dają nam taką siłę, żeby działać, żeby pomagać właśnie tak w takich inicjatywach, jak jest piknik, jak budowanie parafii, bo to jest największy cel też, żeby Kościół był widoczny jako żywy i nie tylko jako jedna wspólnota, ale cała, bo parafia jest wspólnotą wspólnot.
0: Wspólnota Syjon aktywnie włącza się w życie parafii. W jaki sposób?
2: Bardzo fajną inicjatywą, zresztą to jest inicjatywa naszego proboszcza, którą już szósty rok pielęgnujemy, jest tworzenie pikniku i to jest tak naprawdę przedstawianie naszych wspólnot działających na terenie naszej parafii, ale przede wszystkim proboszcz nasz ma cudowny pomysł organizowania ludzi żyjących na tym terenie, spotykania się w kościele, ale przestania być dla siebie anonimowymi. Od takiego spotkania na pikniku po prostu jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi. Idąc do kościoła, coraz więcej osób, które spotykamy na swojej drodze, to są nasi koledzy, przyjaciele, z którymi wiąże nas najwspanialsza osoba, czyli nasz ukochany Bóg.
1: Pomagamy też w innych inicjatywach, jak na przykład Caritas, zbiórki żywności dla nich. Staramy się też pomagać księdzu proboszczowi, jeżeli chodzi o orszach Trzech Króli. I staramy się po prostu słuchać, czego potrzebuje nas pasterz i jeżeli jesteśmy w możliwości, to jest chętnie pomagamy.
2: Zwłaszcza, że jesteśmy dość liczną wspólnotą i ta nasza organizacja w wielu przypadkach jest po prostu bardzo, bardzo potrzebna. Staramy się być zawsze na każde wezwanie naszego pasterza, to prawda.
0: Jak patrzycie tak z perspektywy właśnie parafianek, jaka jest ta wspólnota na Muchoborze?
2: Jest przepełniona Bożą miłością, to na pewno. Ja myślę, że jak przypomnę sobie pierwszy piknik, który się wydarzył 6 lat temu, to przychodziło tu parę osób i bardzo nieśmiało. A dziś mam wrażenie, że przyszło całe osiedle, pomimo tego, że w tej chwili troszkę pada nam deszcz. To jest mnóstwo ludzi, którzy z przyjemnością, z radością, z uśmiechem na buzi przychodzą spróbować naszych ciast, po prostu pobyć, posłuchać o tym, co dzieje się w naszej parafii. To chyba byłoby najważniejsze.
1: No ja tylko mogę powiedzieć, że ja uważam, że ta wspólnota jest po prostu parafia, żywą parafią, która nie jest parafią, że księża są osobno, świeccy są osobno, więc jesteśmy wszyscy razem i tworzymy piękny kościół na chwałę Bożą.
4: No ja bym jeszcze dodała, że nasza wspólnota działa nie tylko przy parafii, ale też posługuje w odnowie wrocławskiej, tak, na różnych eventach, które są organizowane przez odnowę z różnymi posługami. Również takimi organizacyjnymi czy bardziej duchowymi.

0: radujmy się mi. Na pikniku parafialnym nie mogło zabraknąć również i ministrantów. Z nami są dwaj lektorzy.
1: Dzień dobry, jestem Piotr Kozak.
2: Dzień dobry, jestem Rafał Góral. No, ja jestem lektorem, uczęszczam często do kościoła, czytam czytanie i tak dalej. Dzisiaj na pikniku parafialnym zajmuję się taką ogólnym porządkiem, żeby wszystko było okej.
1: Ja jestem ministrantem i dzisiaj na pikniku moja rola jest taka, że na przykład, nie wiem, coś sprzątam, pościeram. No, ogólnie jako organizacyjna osoba, nie? Która coś tam robi, pomaga, nie?
0: Poprzez waszą służbę przy ołtarzu włączacie się aktywnie w życie parafii. Tak z waszej perspektywy, jaka jest ta parafia?
2: Przyjazna, tolerancyjna, no jest super, lubię tam chodzić, no koledzy, wiadomo, ministranci, lektorzy, inni ceremoniarze są bardzo fajni, księża są przyjaźni, można sobie pogadać z nimi, są bardzo pomocni i tak dalej.
1: Chciałem być ministrantem przede wszystkim, żeby służyć Panu Bogu, tak, no bo to my nie robimy tego na przykład dlatego, żeby zadowolić, nie wiem, księdza, żeby mieć jakoby z tego jakieś coś, tylko jest to, żeby służyć Panu Bogu, tak, my, no, a służba przy ołtarzu jest bardzo fajna, służymy, dzwonimy dzwonkami, chodzimy na jakieś różne wyjazdy, na przykład wyjazdy integracyjne.
2: No ja też ministrantem zostałem dlatego, że pomyślałem, że jak już chodzę do kościoła, to chciałbym bliżej być Boga i po prostu no, służyć na ołtarzu, pomagać księdzu w odprawianiu mszy. I też właśnie chciałem poznać nowych ludzi, jeździć na jakieś właśnie wycieczki w góry, na go-karty, na wszystko super jest ogólnie.
0: Jak długo już służycie?
2: Ja już służę od 2016 albo 2017, czyli to będzie 9 lat. Około.
1: Ja prawie 2 lata.
0: To co wam daje bycie ministrantem, lektorem?
1: Przede wszystkim pewność siebie, no i bliskość do Boga, tak?
2: Ja jestem radosny z tego, że jestem ministrantem. Ja lubię służyć, ale też, jak kolega powiedział, no lubię być bliżej Boga po prostu.
0: Dlaczego warto podjąć się takiej służby?
2: Warto. No warto się podjąć takiej służby, żeby bliżej poznać Boga, bo naprawdę można więcej się dowiedzieć, można bardziej, więcej wierzyć, mocniej wierzyć na pewno, bo jak się chodzi do kościoła, to jest się blisko dalej, ale jak zostanie się ministrantem, to no jest się bliżej Boga, no warto, naprawdę. Mi się wydaje, że jest bardzo warto. Poznaje się ludzi, też jak mówiłem wcześniej.
1: No dlatego też właśnie, jak kolega mówi, żeby być blisko Boga, no też, no bo faktycznie, jak na przykład ja chodziłem do kościoła zawsze, to patrzyłem, jak ministranci zawsze byli na ołtarzu i też właśnie zawsze chciałam być taką osobą, która pomagała księdzu i

0: Z nami są kolejni parafianie. Poproszę o przedstawienie się.
1: Siostra Elżbieta Niepla, Salezjanka.
2: Kacper, prezes liturgicznej służby ołtarza.
0: No i ja chciałam zapytać o wasze wspólnoty. Najpierw zacznijmy od siostry Salezjanek. Od jak dawna jesteście już na Muchoborze Wielkim i jak to jest być częścią tej wspólnoty?
1: Nasza wspólnota sióstr Salezjanek na Muchoborze Wielkim jest od 2008 roku, czyli 18 lat. Współpracujemy z parafią na różnych polach działalności. Włączamy się w piknik parafialny, włączamy się w marsz z okazji Święta Trzech Króli, w różne inne uroczystości parafialne. Także czujemy się mocno częścią tej parafii. Prowadzimy też przedszkole, w którym mamy większość dzieci z naszego osiedla i po prostu w duchu Księdza Bosko robimy to, co daje nam radość, satysfakcję i wypełniamy nasz charyzmat.
0: Podczas pikniku parafialnego można dostać na waszym stoisku kawę, herbatę, ale także jesteście autorkami piknikowego hitu, czyli bigosu.
1: Oczywiście, każdego roku w naszej kuchni jest przygotowany bigos. W tym roku była, można powiedzieć, rekordowa ilość kapusty na ten bigos, bo była 60 kg i niestety przed trzecią już się skończył, więc widzimy, że bigos cieszy się dużym powodzeniem. Myślę, że jest to raz, że potrawa polska, a z drugiej strony jest to potrawa, którą trzeba długo przygotowywać, więc myślę, że każdy chętnie skorzysta z niej.
0: Liturgiczna służba ołtarza. Was najczęściej pewnie można zobaczyć przy ołtarzu.
2: Tak, dokładnie, zgadza się. Nas najczęściej można zobaczyć przy ołtarzu. Nasza wspólnota liczy około 40 ministrantów łącznie, czyli począwszy od kandydatów, ministrantów, przez lektorów, po ceremoniarzy. Jest nas dość sporo. Tak jak rozmawiamy z różnymi opiekunami liturgicznej służby ołtarza z innych parafii, to naprawdę możemy pochwalić się tym wynikiem. Naszymi głównymi zadaniami, no to wiadomo, służba przy tym ołtarzu, przy wszystkich uroczystościach, ale też w dni powszednie czy w niedzielę. Na pikniku jesteśmy odpowiedzialni za porządki. Jesteśmy taką służbą porządkową.
0: Tak z perspektywy po prostu parafian, jaka jest ta parafia?
1: Parafia Świętego Michała na Muchoborze jest parafią wciąż młodzieńczą. Jest dużo dzieci, dużo młodzieży, przede wszystkim tych najmłodszych naszych parafian. Jest to parafia dynamiczna, w której działa dużo grup różnego rodzaju. Także jest to parafia czynna, zaangażowana i myślę, taka bardzo żywotna w tym obszarze.
2: Ja myślę, że mogę naszą parafię określić takim zdaniem, że jesteśmy jedną wielką rodziną, która w każdej sytuacji pomaga sobie nawzajem i w wielu sprawach właśnie, tak jak siostra Elżbieta powiedziała, angażujemy się w życie tej parafii i w każde jej działania.

0: Podążając za zapachem, dotarliśmy do stanowiska, gdzie można było dostać bigos. Z nami jest małżeństwo.
1: Ania.
2: I Paweł.
3: Nie dbała.
0: Które wydawało ten bigos i jak się rozchodził?
1: Bardzo szybko. Nie nadążaliśmy podgrzewać kolejnych porcji, także bardzo smakował, ponoć był jeszcze lepszy niż w poprzednich latach.
2: Siostry dały radę, jak co rok.
1: Pogoda sprzyjała chyba też w pewnym momencie i kolejka bywała bardzo długa.
0: To od bigosu przejdźmy może do tego, jaka jest parafia na Muchoborze. Państwo aktywnie włączacie się w jej życie.
1: Jest nam tutaj bardzo dobrze, tak jak wspomniałaś, udzielamy się w wspólnocie Maryi, w wspólnocie Husarii Maryi, bo Maryja jest nam bardzo bliska. Czujemy się tutaj dobrze z tymi ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. Jest to miła odskocznia od rzeczywistości, którą spotykamy w naszym życiu codziennym. I jest nam na tyle dobrze, że już dawno chcemy zmienić mieszkanie, ale nie chcemy zmieniać dzielnicy.
0: Wspólnota dla Maryi. Co to za wspólnota?
1: Przede wszystkim badamy, rozwijamy tą duchowość maryjną związaną z różańcem przede wszystkim, który jest dla nas podstawą, ale również z tym, kim jest Maryja, jak wiele łask nam wyprasza, jak wiele otwiera oczu na nasze życie duchowe, a jednocześnie też dowiadujemy się i rozważamy na spotkaniach właśnie te różne objawienia, wydarzenia nadzwyczajne, które też dzieją się cały czas i działy się w przeszłości. Jest nam to po prostu bardzo bliskie.
2: I cały czas mają wpływ na teraźniejszość, także chowamy się pod płaszcz Matki Bożej.
1: I liczymy, że jesteśmy we właściwym miejscu.
0: Kto może dołączyć do tej wspólnoty?
1: Każdy. Bardzo nam zależy na tym, żeby do ludzi też docierała taka informacja, bo bardzo przyjęło się w polskim kościele, szczególnie, że mamy nabożeństwo fatimskie, które odbywa się 13 dnia każdego miesiąca. Ale w Fatimie przede wszystkim Matka Boża prosiła o wynagradzanie właśnie tych wszelkimi zniewagami, którymi jest ona obrażana. Wynagradzanie nabożeństwem pierwszych 5 sobót miesiąca. I to nabożeństwo od wielu lat jest nam bardzo bliskie. Bardzo się cieszymy, że się zakorzeniło w naszej parafii. Bardzo pragniemy, żeby jak najwięcej osób się dołączało i wynagradzało Matce Bożej te cierpienia, które doznaje.
2: I czasem każdy z nas zastanawia się, co mogę zrobić, żeby świat był lepszy, tak? Nie mamy wpływu na tą politykę światową i tak dalej, ale to, co każdy z nas może zrobić, to właśnie uciekać się do Matki Bożej, przepraszać za wszystkie grzechy i modlitwą na pewno dużo więcej zdziała niż w każdy inny sposób.
1: Być też takim balsamem dla Matki Bożej w tym świecie, w którym po prostu jest ta garsteczka, ale żeby ta garstka była jak największa, to wtedy też liczymy na to, że i Matka Boża będzie szczęśliwsza, kiedy będzie miała więcej wiernych dzieci.
0: Husaria Maryi to druga wspólnota, to męska wspólnota.
2: Tak, męska wspólnota. Zapraszamy tutaj. Staramy się studiować Pismo Święte, dzielić się własnymi doświadczeniami, trudnościami, wątpliwościami. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to właśnie staramy się dyskutować i rozjaśniać wszelkie takie wątpliwości. Także serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na nowych członków i bardzo się cieszymy z każdej nowej osoby. Spotkanie zawsze zaczynamy modlitwą, później jest nauczanie księdza proboszcza. No wiadomo, sprawy organizacyjne, bo jako męska wspólnota zwykle mamy jakieś punkty do omówienia w związku z pomocą innym grupom albo parafii. Takim głównym przesłaniem to jest właśnie ta nauka księdza proboszcza, no i później dyskusja na temat tego, co usłyszeliśmy.
0: Co dają takie spotkania właśnie w męskiej wspólnocie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, życie rodzinne?
2: Myślę, że ta myśl, że nie jesteśmy sami, że są inni mężczyźni, ojcowie, małżonkowie, którzy borykają się z podobnymi problemami co my. Wiadomo, w grupie zawsze raźniej, więc czasem ktoś podpowie, jak sobie poradził z takim problemem, czy z takim problemem. No jest łatwiej, po prostu łatwiej.

0: Wodzirej Grzegorz Stolarski.
1: Wodzirej Konrad Kuzak.
2: Panowie, od lat już tutaj towarzyszycie wspólnocie parafialnej na Muchoborze Wielkim. Jakie znaczenie ma dla Was ten piknik i to, że co roku tutaj odwiedzacie tę wspólnotę?
0: Jakie znaczenie? No takie, że po raz piąty jesteśmy tutaj. Znaczenie ma ogromne, dlatego że tak jak już kiedyś powiedziałem głównemu organizatorowi, że ja po części już się czuję takim współorganizatorem tego wydarzenia i nie wyobrażam sobie, żeby mnie na tym wydarzeniu nie było. Co roku są inne twarze, jeśli chodzi o parafian. Myślę, że coraz więcej z roku na rok tych parafian się tutaj pojawia, a to jest super, ponieważ no właśnie taki jest zamysł, żeby zintegrować parafian, żeby parafianie znaleźli odpowiednie wspólnoty, odpowiednią drogę dla siebie, no i żeby no właśnie współtworzyli tę parafię, bo to jest najważniejsze, bo przecież parafii nie tworzy ksiądz, ale tworzą parafianie. To jest ich parafia, a nie księdza.
1: Ja mam przyjemność być tutaj drugi raz dopiero z moim wspaniałym szefem Grzegorzem, ale jest to naprawdę wspaniały festyn, również jako no już były wychowanek salezjański, ma to dla mnie szczególne znaczenie, że mogę jeszcze uczestniczyć w jakimkolwiek katolickim dziele i bardzo, bardzo się z tego powodu również cieszę.
2: Czy takie festyny, pikniki, one są częste?
0: Zależy, ale znaczy inaczej, jest ich dużo i tak naprawdę ja osobiście mogę powiedzieć, że festynów, pikników w tym roku, to ten już jest chyba 10. I pochwalę się, że nawet wyjeżdżam na pikniki, na festyny do archidiecezji częstochowskiej i tam też prowadzę, a więc tak naprawdę to jest też niesamowite, że właśnie w całej Polsce tego jest bardzo dużo, w archidiecezji wrocławskiej jest też tego dużo, bo na terenie też archidiecezji też jeździmy, też nas zapraszają, a więc jest tego dużo i to buduje, że jest tego dużo i cieszy, dlatego że to oznacza, że wiara w ludziach nadal jest i jest im potrzebne też takie bycie ze sobą, nie tylko w kościelnej ławce, ale także właśnie gdzieś indziej.
2: To już kolejny raz, kiedy tutaj jesteście, czy widzicie, że tych parafian przybywa albo ubywa? Jak to wygląda? I czy faktycznie się integrują?
0: Z perspektywy czasu, z tego co ja widzę, to moim zdaniem tych parafian jest coraz więcej, przynajmniej na tym pikniku. A jeśli są na pikniku, to znaczy, że też no, są w kościele, dlatego że przecież muszą słuchać ogłoszeń parafialnych, a więc tak naprawdę przez to jest ich więcej i ja widzę, że jest coraz więcej. Oczywiście to też jest uzależnione od pogody, jaka jest i od różnych warunków, ale widzę, że się integrują, że chcą się integrować i to jest wspaniałe.
1: Ja bym nawet dodał jeszcze, że jest to potrzebne wręcz dla parafian, żeby ta integracja jak najlepiej przynosiła same pozytywne owoce i myślę, że takie przynosi chociażby właśnie po dzisiejszym dniu, mimo no, dzisiaj niesprzyjających warunków atmosferycznych, mimo wszystko praktycznie do końca zostało naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, także myślę, że jak najbardziej.
2: Belgijka w deszczu również została odtańczona.
0: No właśnie, to jest to, że chociaż udało nam się zatańczyć Belgijkę, która bardzo integruje wszystkich, którzy są na takim wydarzeniu, a więc no myślę, że to o czymś też świadczy, włącznie z tym, że ja wiem o tym, że tutaj, jeśli na pikniku nie ma Belgijki, to jest piknik niezaliczony i nie wyobrażam sobie, żeby tej Belgijki nie było i w tym momencie wtedy ogłaszam przerwę od wszystkiego, czyli cała strefa gastro i nie tylko i wszyscy zaangażowani mają uczestniczyć w Belgijce, żeby się jeszcze bardziej zintegrować.
2: Czy już zostały poczynione pewne ustalenia, że widzicie się z parafianami na Muchoborze Wielkim za rok?
0: No z tego, co wychodzi, to chyba tak. A więc myślę, że rok znowu, jeśli Pan Bóg pozwoli i ludzie nie przeszkodzą, to widzimy się ponownie. Oprócz tego jeszcze inne inicjatywy wychodzą po drodze, dlatego że już w przyszłym roku, 2027, będą warsztaty Zostań Mówcą i z tego, co wiem, to już są osoby chętne. Warsztaty Zostań Mówcą 1, czyli część podstawowa i 2.0. 2.0 dlatego, że w tym roku w lutym też była ta pierwsza część, no i uczestnicy tej pierwszej części też chcą, żeby była druga część, a więc już wiemy, że wracamy tutaj też na szkolenia.

0: Czy zauważa ksiądz, że tutaj w tej parafii księża nie są pozostawieni sami sobie, a parafianie chętnie się włączają i pomagają?
1: Na pewno. Żeby zaistniał ten festyn chociażby, no to myśmy zaczęli już pracę w czerwcu. Od pierw jakichś ogólnych planów, ale to już były te spotkania. Później były spotkania na koniec wakacji i bardzo mocna praca przez wrzesień. I w to było zaangażowanych bardzo wiele osób. Systematyczne spotkania co tydzień we wrześniu, żeby wszystko mówić, żeby wszystko załatwić. Oczywiście po kilku festynach są już ludzie, którzy mają określone zadania, określone kompetencje, doświadczenia, dzięki którym idzie to wszystko po prostu łatwiej i sprawniej, no bo po prostu już wiedzą, co mają robić, a inni wiedzą, że mogą na nich liczyć.
0: Czym wyróżnia się muchoborska wspólnota parafialna na tle innych wrocławskich?
1: No jest najwspanialsza, bo jest moja. Na pewno jest właśnie taką wspólnotą na granicy miasta, czyli z jednej strony są to nowi często ludzie, ale z drugiej strony ludzie, którzy żyją swoim życiem, no bo po prostu tutaj organizują życie, wszystko, no jadą gdzieś do pracy, do centrum miasta, ale po prostu wracają znowu tutaj. To nie jest tak, że gdzieś cały czas, jakby mieszkali w Śródmieściu, przenikają się wszyscy. No, za nami już jest tylko autostrada i lotnisko, więc właściwie jesteśmy w jakiś sposób skazani na siebie i na właśnie patrzenie się na centrum Wrocławia.
0: Za nami już szósta edycja pikniku parafialnego. Czy już pracujecie nad tym co za rok?
1: No na pewno trzeba będzie to wszystko posprzątać, poskładać, rozliczyć, podsumować, ale to buduje kolejne spotkanie, bo po prostu wiemy, mówimy o tym wszystkim, dzielimy się, co się udało, co trzeba poprawić dzisiaj po to, żeby lepiej zadziałało w przyszłym roku.
0: A jakby ksiądz podsumował ten piknik z 20 września 2026 roku?
1: Że właśnie siłą tego naszego zaangażowania udało się dzięki łasce Bożej, pomimo przeszkody z powodu deszczu, jednak spotkać, być ze sobą, na przekór właśnie czasami tej pogodzie. To pokazuje właśnie siłę spotkania i siłę wspólnoty.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.

0: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą. Za chwilę o tym, kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, ale też w prywatne domy i akademik. Jak i poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Załęski ma się też w Nowym Jorku spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej. Ale są duże różnice pomiędzy grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze.
0: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem jest rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Tam panie zarabiają kilka procent więcej. Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 2026. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
3: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: Akcja potrwa do 18 października.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników, o czym więcej Michał Waszkiewicz.
4: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne dwa tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
5: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał dwóch zawodników, doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
0: A pierwszy mecz Polaków już w piątek.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one tak w okolicach 15 stopni na termometrach się plasują, ale w odczuciu jest nieco chłodniej, w okolicach 13 stopni. Dziś jeszcze do 16 stopni temperatury na Dolnym Śląsku wzrosną. Dziś też przewaga chmur i też może pojawić się deszcz. We Wrocławiu jeszcze go nie było z tego, co widzę, ale gdzieś tam chmury się troszeczkę ściemniają.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już prawie 5 minut po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę o 14.10 na naszej antenie audycja radiowy Klub Seniora, a w niej relacja z inauguracji Dni Seniora we Wrocławiu w 2026. Porozmawiamy z seniorami, z seniorkami, ich rodzinami, a także partnerami, którzy wspierają politykę senioralną w mieście. Ja w imieniu Darii Detlef zapraszam Was bardzo serdecznie na tą audycję. Zaczynamy o 14.10.

0: 14.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: W piątek 18 września na wrocławskim rynku radośnie rozpoczęły się Dni Seniora 2026. Wydarzenie potrwa miesiąc i obejmuje ponad 150 inicjatyw z zakresu zdrowia, profilaktyki, sportu czy kultury. O tym, jak wyglądała inauguracja, już teraz opowiemy w dzisiejszym programie. Naszymi gośćmi są uczestnicy i organizatorzy wydarzenia.
3: Jesteśmy z Calu Duosfera, z Bałtyckiej 8. Jesteśmy z grupy Kreatywne Babcie. Kwiaty robiłyśmy same, natomiast kapelusze zdobiłyśmy też, natomiast oczywiście fascynatory i bluzki kupione, ale myślę, że przemyślane jako całość.
2: Na co dzień dużo Was się spotyka? Tam Karłowice Różanka?
3: Karłowice Różanka jako grupa Kreatywne Babcie. Spotykamy się w każdy poniedziałek od 13 do 15, w zależności od pory roku, bo trochę w ogródku pracę, trochę w czasy, ale tak średnio 15 osób jest. A w grupie jest nas około 30 osób.
2: A proszę nam powiedzieć, jak długo trwały prace nad wykonaniem tych pięknych dekoracji?
3: Niedługo. Ten to akurat zrobiłam sama w domu, a te pozostałe robiłyśmy w jeden poniedziałek i później z koleżanką jeszcze dwa wieczory kończyłyśmy. No fajne, już kiedyś brałam udział, bo nawet wygrałam konkurs na projekt krasnalki.
4: Od lat jesteśmy razem, także to nie jest pierwsze nasze spotkanie. Tutaj pierwsze na rynku, ale co poniedziałek spotykamy się na miejscu i robimy różne rzeczy.
5: My jesteśmy z domu seniora, z Brochowa. My tu jesteśmy najmniej w różnym wieku. Różnie żeśmy poprzychodzili. Są koleżanki, które są starsze, a ja jestem najmłodsza, dopiero półtora roku jestem tutaj.
2: Święto, które zaczynamy, pokazuje, że energia jest w nas, ta kreatywność cały czas, niezależnie od PESEL-u.
5: Tak, jest dosłownie. Jesteśmy bardzo weseli i radośni i bardzo aktywnie zajmujemy się tym wszystkim. Te wszystkie kapelusze to jest nasza ręczna robota. To my żeśmy same robiły.
2: To muszę zapytać. Proszę nam opowiedzieć, co to za kapelusz u pani na głowie?
5: No u mnie na głowie to jest Alicja Czar. Tak.
6: Alicja w Krainie Czarów.
5: No tak, no Alicja w Krainie Czarów. No to, że skróciłam trochę, to no, nie szkodzi. My grupowo żeśmy robili, po prostu wszyscy z koleżankami i kolegami. Każdy coś dołożył swoją cząstkę do tego. To nie to, że ja sama, ja po prostu mam tylko jedna jestem, która reprezentuje to. Ale my to, żeśmy grupowo robili. Po prostu jedna malowała, druga wycinała i kolorowała. Także to jest wspólne nasze dzieło.
2: No tak, bo tam na co dzień macie różnego rodzaju zajęcia.
5: Oczywiście, tak, różnego. Mamy panią rehabilitantkę, która bardzo fajnie prowadzi to wszystko. Pani Ela jest kochana i szkoda, akurat na emeryturę odchodzi teraz i po prostu ona trzyma to wszystko w zespole. Nie nudzimy się tam.
2: A jakie państwo mają nastawienie na koncert, który będzie dziś po południu?
5: Na pewno będzie fajnie, bo było w zeszłym roku wspaniale. Przypuszczam, że w tym roku będzie tak samo, a może jeszcze lepiej.
2: Bardzo dziękuję i proszę się przedstawić.
5: Jadwiga Wilczewska.
2: Dziękuję pani Jadwigo.
7: To znaczy, to nie jest kapelusz, tylko opaska, bo tu jest konkurs na kapelusze i na opaski. I ta opaska jest zrobiona z kartonu kolorowego. Z różnych takich, potem dodatkowe są ozdoby, tu jest główka pawia, koraliki, cekinki, żeby się coś błyszczało, żeby było coś wesołego.
2: Ale pióra też są.
7: Pióra są, oczywiście. To trzeba było wycinać i mniejsze, i większe. Oczywiście też nie sama robiłam ten kapelusz, ale dużo pracy włożyłam i razem z koleżankami wyrobiłyśmy. Potem żeś, z tym, że pomysł dała nam pani, pani, która prowadzi zajęcia, tak, z terapii zajęciowej. A to jest nasza pani kierowniczka naszego domu.
8: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Korzuchowska, jestem terapeutką zajęciową na Brochowie, ulica Semaforowa 5, Dzienny Dom Pomocy nr 1 z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2: Jak wyglądają zajęcia prowadzone przez panią?
8: Mamy to szczęście, że nasi seniorzy są bardzo kreatywni, twórczy, bardzo chętni do pracy. Dużo się u nas dzieje.
2: Od poniedziałku do piątku to są też weekendy?
8: Nie, to jest w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zdarza się tak, że seniorzy mają swoje pomysły. Czasami ja ich inspiruję i na zasadzie burzy mózgów. Tutaj nasza pierwsza wygrana, senior Krasnar, strażnik cylindra. Zainspirowaliśmy się wrocławskimi krasnalami z tego, że słynie nasz Wrocław z krasnali i zapragnęliśmy mieć takiego naszego wrochowskiego seniora krasnala.
0: Dosłownie widzimy go przed sobą. Pan ubrany w elegancki garnitur, a na głowie ma cylinder z wrocławskim krasnalem.
8: Tak, z ulicy Semaforowej.
9: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Marsz kapeluszy, uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta, przyznanie statuetek przyjaciół seniora i miejsc przyjaznym seniorom oraz roztańczona prywatka z artystką Haliną Frąckowiak. Tak wyglądało piątkowe popołudnie we Wrocławiu podczas inauguracji Dni Seniora 2026.
1: No ja jestem seniorką w klubie Magnolia na Nowym Dworze. No jest nas tam 90 osób, piękny klub, także mamy wspaniałą szefową, która nam umila czas i tam jesteśmy, no i spędzamy czas i miło, i wycieczki, i do kina. Także mamy bardzo, bardzo miło, spędzamy tam czas, prawie że jak w rodzinie.
2: Mamy kilka małżeństw, dla panów jest tam dosłownie jak na lekarstwo, ale mam wspaniałe, kochane panie, które zastępują naszych panów stokrotnie.
1: Tak,
2: są bardzo, bardzo, bardzo nam jest miło. Spędzamy właśnie, tak jak powiedziała koleżanka Bogusia, miło czas. Wychodzimy do kina, do teatru, na koncerty, jeździmy na wycieczki, których mamy naprawdę ogrom. Następna, najważniejsza, do Berlina. Tak, byliśmy teraz na takim trzydniowym wyjeździe, to było Lublin, Kazimierz, Zamość i Sandomierz. Później byliśmy w piątek, zeszły piątek byliśmy w Warszawie w Sejmie. Tak, jedziemy na grzyby, jedziemy do takiego gospodarstwa rolnego, które produkuje miody, a 22 października wyjeżdżamy do Berlina.
0: No to rzeczywiście bardzo dużo się dzieje.
2: Dzieje się.
1: Po drodze pieczenie ziemniaka też.
2: Tak, koncerty. Także dużo się dzieje, dużo. My właściwie nie siedzimy i nie próżnujemy. Kiedy nam przyjdzie taki dzień do odpoczynku, to wtedy rzeczywiście sobie siedzimy, rozmawiamy, ale przeważnie gdzieś wychodzimy w teren.
1: Mamy takie piękne rękodzieło, origami prawie, że, ale tu mamy taką panią, która tylko się, ona jest taką całą inspiratorką tego wszystkiego, ona pięknie robi. Właśnie w ten sposób robimy takie, umilamy sobie i dajemy również gościom, o ile do nas przyjdą, prawda, to też na pamiątkę.
0: A gdzie konkretnie mieści się siedziba klubu?
1: Mieści się przy ulicy Wojrowickiej 58, to jest szkoła liceum ogólne.
0: Macie jakieś wspólne akcje z młodzieżą?
2: Mamy, oni do nas, my do nich, tak. A poza tym teraz będzie 28 forum liderów wszystkich klubów, to robi rada przy prezydencie, w której ja oczywiście też jestem i będą właśnie nasze bombeczki, te nasze wyroby będą tam 100. Ofiarowałam się, że przyniosę i pokażemy i rozdamy tym liderom. Także będzie można zobaczyć.
0: 7 października kolejna okazja, żeby zaprezentować swoje talenty, dlatego że będzie przegląd chórów senioralnych.
1: Tak, mamy tam przy ulicy Wielkopolskiej, to jest takie centrum spotkań. Między innymi my również występujemy.
0: Nie? Jakim repertuarem?
2: Szeroki.
3: Przyjemne piosenki.
1: W każdym razie na wesoło.
2: Mamy na przykład Magnolia Vita. Zaczynamy tym wszędzie, bo my jako klub Magnolia i chór Magnolia witamy wszystkich.
3: O Wrocławiu,
2: my wrocławianie. No, pożegnalne tango, żurawie, przepiękna piosenka.
3: To troszkę na ludowo też.
2: Zdające, że ja siedzę tylko i słucham, jak one śpiewają i jestem z nich taka dumna i taka zadowolona. I powiedziałam, że one są moje oczko w głowie.
0: Zaśpiewacie nam fragment czegoś? Tak króciutko?
4: Klub Magnolia pięknie wita. Do śpiewania was zaprasza, niechaj słońce zawsze świeci, niech przygodnie płyną lata, niechaj słońce zawsze świeci, niech pogodnie płyną lata.

0: Panuje radość koło.
1: Przed nami para królewska tegorocznej edycji Wrocławskich Dni Seniora. Jak się Państwo nazywają?
2: Paweł Grąbczewski.
3: Teresa Krzyżanowska.
1: Jak to się stało, że właśnie Państwo zostali tą parą królewską?
2: Nie wiem. Zostałem wybrany, nominowany i oświadczono mi, że zostaję w tym roku królem. Przez gremium ludzi, które o tym decydują.
1: To poważne zadanie.
2: No, bardzo poważne, dlatego że trzeba godnie reprezentować 170 tysięcy seniorów we Wrocławiu. Tylu jest seniorów około i trzeba ich godnie reprezentować i wesoło, żeby pozytywnie oczywiście wesoło, żeby ci seniorzy czuli się, jakbyśmy powiedzieli, zaszczyceni tym, że my

0: Jesteśmy ich przedstawicielami.
1: Moja suknia sięga do samej ziemi, jest w kolorze śliwki, dojrzałe śliwki. Na głowie mam przypięty w podobnym kolorze fascynator. Na sukienkę, która sięga do samej ziemi, na ramiona narzucone jeszcze jest biała peleryna narzucona jest. Mój strój komponuje ze strojem króla, który ma w podobnym kolorze do butonierki włożony kwiat. I uśmiech przypięty do twarzy.
2: I najważniejsze.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Klub seniora Mietków widzę. Przyjechał. Reprezentacja jak liczna? Ilu was
1: jest? Kilka osób. No właśnie czekamy na resztę. Atmosfera cudowna. Ja jestem stosunkowo niedawno, bo jestem młody duchem, ale tu jest pani Kamila, prezes. I ona wszystko opowie o 16-letniej działalności klubu seniora w Mietkowie. Mnie było łatwiej, bo ja pochodzę z usportowionej rodziny. Mój dziadek, mój ojciec, ja i mój syn, wszyscy uprawiamy tą samą dziedzinę sportu.
0: Czyli?
1: Szachy. Janusz.
2: Jestem prezesem Stowarzyszenia Klubu Seniora w Mietkowie.
0: W jaki sposób się zorganizowaliście? Przyjechaliście jakimś busem, autobusem?
2: Tak, przyjechaliśmy autem i wcześniej zaparkowaliśmy, spacerkiem przyszliśmy, wystarczyło słowo i już jesteśmy.
0: Jak państwo oceniają taką imprezę? Jest potrzebna?
2: Bardzo, bardzo. Bardzo ważna jest przede wszystkim integracja osób wcześniej urodzonych. Ja każdego seniora wyciągam z domu, zachęcam. No i my się cieszymy wszyscy razem, że możemy fajnie, wesoło czas spędzić.
0: Na co dzień w Mietkowie, gdzie konkretnie jest siedziba waszego klubu?
2: Naszą siedzibą jest sala w Domu Kultury w Mietkowie przy Spółdzielczej 6. Spotykamy się często przy warsztatach, przy piosence, przy dobrej atmosferze, herbatka, kawka. Panie zawsze ciasto upieką, jest naprawdę fantastycznie.
1: Już kilka osób mieliśmy okazję rozmawiać. Wszyscy w doskonałym nastroju. Wspaniała impreza.
0: Będzie też koncert. Może czas później na jakąś kawę, herbatę?
2: Oczywiście zostajemy do końca. Będziemy siedzieć, bawić się.
1: Szykujemy się na tańce.
0: To udanego świętowania przez ten cały miesiąc.
1: Dziękujemy
0: dla was.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Bogusław.
0: Z jakiego klubu seniora?
3: Z Brochowa.
0: Widać właśnie chyba po inspiracji, bo wy macie w tym roku najlepsze kapelusze.
3: No tak wyszło. Aha. I tylko się cieszyć.
0: Jak panu się podoba to senioralne życie?
3: Ja już jestem trzeci raz chyba, jeśli chodzi o Dzień Seniora tutaj i bardzo zawsze fajnie spędzam czas i miło wspominam.
0: Co tu jest?
3: Dlaczego? Bo się czuję dużo młodziej. Tak to wygląda.
0: Znajomi, przyjaciele? Jesteście w grupie?
3: No właśnie idziemy teraz w grupie. Muszę ich dogonić. Dziękuję bardzo państwu.
0: Pozdrawiamy.
3: Ja również. Wszystkiego dobrego.
4: Patrzę na te tłumy seniorów, które przyszły na dzisiejszą imprezę. To potwierdza, że jesteśmy mocno związani z Wrocławiem, z imprezami, które są dla seniorów.
0: Ja bym jeszcze dodała, że my, młodzi, jesteśmy wam winni hołd i podziękowanie za to, że to często państwo, wasze pokolenia odbudowywały to miasto.
5: To prawda, oczywiście, że tak, bo tu była jedna wielka ruina, ale chcę powiedzieć, że miasto, jako miasto Wrocław i bardzo się stara o seniorów i naprawdę my odczuwamy to. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale wydaje mi się, że Wrocław przoduje w opiece nad seniorami. No. Jesteśmy chwaleni w świecie, w Europie i nie tylko, także ja jestem dumna, że jestem wrocławianką.
4: Chciałem powiedzieć, że rozmawiała pani z grupą weteranów z misji pokojowych ONZ. Będąc na różnych misjach, w różnych częściach świata, zawsze pytaliśmy się, co się dzieje w naszym Wrocławiu.
5: No, jesteśmy związani z Wrocławiem, pewnie. Ja mam tu 4 pokolenia we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, że Wrocław nam tak pięknieje, bo naprawdę tak jest.
4: Podpułkownik w stanie spoczynku Jerzy Lesicki, prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
5: Lucyna Osucho-Staszkiewicz, ja jestem w stowarzyszeniu skarbnikiem. A na misji byłam w Egipcie. Misja, bo tam był szpital prowadzony przez polską obsadę w Egipcie na tej misji pokojowej i byłam pielęgniarką w tym szpitalu.
0: Jakie to były lata?
5: 1979 rok.
0: Tam wtedy była wojna domowa?
5: Nie, już było po. Tak,
4: Egipt,
5: tak.
4: Izrael.
5: Tak. Rok 79 kończył misję pokojową w Egipcie, bo jeszcze w wzgórze Golan zostało, a Egipt...
4: Po drugiej stronie Sueskiego w Afryce.
5: W Ismailia to było 120 km na południe od Kairu. Tam nad kanałem Sueskim.
4: Tutaj po prawej stronie stoi pułkownik Azarewicz, uczestnik aż 5 misji.
6: Mnie się zdarzyło tak, że w latach od 1990 do 2002 przebywałem na misjach w różnych częściach, więc Izrael, Syria, Liban i Kambodża. Najtrudniejsza Kambodża była, bo tam jeszcze wówczas działalność prowadzili Czerwoni Kmerzy. Mieliśmy zagrożenia z ich strony duże, ale tam została ustanowiona władza i ta misja rzeczywiście zakończyła się 100% sukcesem. Kambodża jest wolnym krajem, rozwija się przepięknie, Phnom Penh wygląda obecnie, także cudem.
0: Proszę powiedzieć, czy w ramach działalności stowarzyszenia Państwo dzisiaj przekazują swoje doświadczenia młodzieży w szkołach?
6: Zdecydowanie. To są prelekcje w szkołach, jesteśmy zapraszani, opowiadamy. Młodzież jest zainteresowana, również dzieci w tych szkołach podstawowych. Mamy dużo, powiedzmy, slajdów, więc rzucamy to na ekran, pytają się, ale pytania są ciekawe, czy pływałem łodzią podwodną, czy samolotem latałem. No nie, ja wojska lądowe reprezentowałem, a przede wszystkim działaliśmy na korzyść tamtejszej ludności. Także tak to wyglądało.
0: Bardzo dziękujemy za Waszą obecność i służbę.
6: Dziękuję bardzo.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, Tomasz Trybukiewicz. Państwo znajdują się przy stanowisku Zdrowisk Kłodzkich. Zapraszamy wszystkich gorąco, serdecznie, nie tylko na pobyty lecznicze, oczywiście hotelowe, spa, Polanica, Kłudowa, Duszniki, przepiękny rejon. Zapraszamy gorąco wszystkich.
1: Polska Grupa Uzdrowisk po raz kolejny jest partnerem strategicznym tego wydarzenia.
0: Tak, dokładnie. Jak co roku staramy się uczestniczyć tutaj w senioraliach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nawiązywana przez następne lata. No, cieszymy się oczywiście na pobyty.
1: Widzę, że przychodzą i seniorzy, i seniorki. Co mogą tutaj zastać?
0: Co robimy tutaj? Reklamujemy oczywiście nasze pobyty. Sylwester, pobyty lecznicze uzdrowiskowe. Częstujemy naszymi uzdrowiskowymi smakołykami. Są naturalne soczki, herbatki. Zainteresowanie duże. My się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że klienci również.
1: No i przede wszystkim pewnie zapytania o tą ofertę związaną ze zdrowiem.
0: Dużo jest takich zapytań, jeśli mówię też o pobyty lecznicze, jakieś szczegółowe pobyty kardiologiczne, ale również jest zainteresowanie takimi pobytami krótkimi, weekendowymi, jak to ludzie z Wrocławia. No, ktoś chce odpocząć, poddychać świeżym, cudownym naszym powietrzem z kotliny, także zapraszamy serdecznie.
2: Witamy Parę Królewską, pięknie wyglądacie, wszyscy zresztą pięknie wyglądacie. Tak się zastanawiam, Jerzy, czy nie powinniśmy zacząć sprawdzać dowodów osobistych, bo niektórym to nie wierzę, że w ten wiek senioralny już zdążyli wejść.
3: A przynajmniej te dwie pierwsze cyfry w PESEL-u, prawda? Bo ta właśnie...
2: Kochani, witamy tych wszystkich, którzy przyjechali do Wrocławia, aby wspólnie świętować. Dziękuję ci, Jerzy, za to, że załatwiłeś jak co roku piękną pogodę.
3: Mam chody, gdzie trzeba.
2: Widzę. Ja mam z kolei, proszę państwa, klucz, którego oczywiście za chwilę nie zawaham się użyć. Dziękuję wam za Wrocław, dziękuję wam za Dolny Śląsk, za to, jak tworzyliście i tworzycie nasze miasto. Ono jest wasze na co dzień. Ten klucz jest tylko symbolem tego, że to wy wszystko razem zrobiliście. My wam za to dziękujemy i pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu ten właśnie oto symboliczny klucz do bram naszego najpiękniejszego na świecie miasta przekażę tej uroczej parze królewskiej. Wszystkiego dobrego, kochani. Rządźcie!
3: Wielkie brawa, proszę państwa. I oto klucze Wrocławia znalazły się w rękach króla i królowej. Bardzo prosimy Parę Królewską, żeby ich wysokości wystąpiły tutaj do nas małym przesłaniem do ludu, do poddanych po prostu, dobrze?
4: Witam państwa bardzo serdecznie, wszystkich mieszkańców Wrocławia, gości, drogie dzieci i drogą młodzież, która to dzisiaj uświetniła ten piękny dzień. Naprawdę z tego miejsca wyglądacie wspaniale. Życzę państwu udanego dnia, wielu radosnych chwil. Bawcie się dzisiaj pięknie. Niech Wrocław tętni życiem. Pokażmy, jak seniorzy potrafią bawić się, cieszyć i świętujmy ten dzień. Dziękuję bardzo.
3: Królu Złoty, również prosimy o słówko.
5: Cóż ja mogę powiedzieć? Jestem przeszczęśliwy, że jestem królem seniorów. No i oczywiście oczekuję wspaniałej zabawy od wszystkich seniorów i nie tylko seniorów, od gości, juniorów, ponieważ zabawa będzie trwała prawie cały miesiąc. Różnego rodzaju wydarzenia związane ze świętem senioralnym. Wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrowia dla wszystkich.
3: Proszę państwa, jak to dobrze, że mamy seniorów. Jak się cieszą nasze dzieci, że mają dziadków i babcie. Proszę państwa, oni są w tej chwili, teraz są na diecie planetarnej. Oni ledwo żyją. Jak to dobrze, że mogą po lekcjach pójść do babci i do dziadka i uzyskać troszkę dożywienia, prawda? To jest wspaniała instytucja, taka babcia i dziadek. Wyżywi i jakoś postawi na nogi. Wielkie brawa dla babci i dziadków. Są tutaj między nami.
6: Siała baba Mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak.
3: A, ale czemu mówiąc dziad i patrzyła na mnie? Nie, no to jest trudno, już dobrze. Jakoś to przyjmę na klatę. Proszę państwa, kolejna laureatka to pani Mariola Skowron. To anioł stróż wrocławskich seniorów. Od 15 lat całym sercem wspiera osoby starsze. Przez lata działa w Caritasie oraz klubie Radosna Jesień. Angażuje się co roku w szlachetną paczkę. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych, gdy w grę wchodzi dobro drugiego człowieka. Witamy i pozdrawiamy pani Mariola Skowron, laureatka prestiżowej nagrody przyjaciela seniorów.
1: Dni seniora we Wrocławiu odbywają się w tym roku po raz 17. Wrocław na kilka tygodni, aż do 25 października, stanie się stolicą dojrzałej energii, pasji i aktywności. Harmonogram wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
7: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

7-6 minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina oczywiście koronka do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy w tym czasie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

Trzeba już poszukiwać.

0: Czy można kupić spotkanie z prezydentem? Sprawdzamy. Pytamy też, czy zimą może zabraknąć w Polsce węgla, a w Tatrach pierwszy śnieg już jest. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pakiety spotkań z prezydentem do kupienia za co najmniej $25? O takiej sytuacji pisze Newsweek. Do publikacji odniósł się prezydencki minister Karol Rabenda. Sugestie o opłatach są bezpodstawne, stwierdził.
1: Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia.
0: A prezydent Karol Nawrocki przebywa obecnie za oceanem. Ma tam wziąć udział w szczycie ONZ i w dyskusjach na temat spraw gospodarczych. Polska Grupa Górnicza zwiększa wydobycie i sięga po zapasy. Wszystko z racji większego niż się spodziewano zapotrzebowania na węgiel. Pytany o to, czy zimą nie zabraknie nam czarnego paliwa, wiceminister energii Piotr Masłowski zauważa, że w Polsce nie istnieje system, który monitorowałby stan zapasów węgla.
2: On jest bardzo różny z tego, co wiemy. Elektrownie, które w sezonie letnim ze względu na niski stan wody nie pracowały, mają bardzo duże zapasy węgla. Natomiast elektrownie takie jak Rybnik pracowały pełną parą i tego węgla mają mniej. No, całe szczęście jest takie, że kopalnia ze Spolonarów jest za Miedzą, także te dostawy węgla powinny być na bieżąco. Chociaż tu są wyzwania, bo też wiemy, że z górnictwa ze względu na odprawy odchodzi duża ilość ludzi i to zwiększenie mocy produkcyjnej kopalni nie jest tak odpstrykniemy i od razu będzie większe wydobycie.
0: Zapotrzebowanie na węgiel wzrosło, bo koszty drożającego gazu dla elektrowni i elektrociepłowni są dziś bardzo wysokie. Stąd to górnictwo ma wziąć na siebie ciężar zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się pierwszy śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
0: W wyższych partiach gór trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Z Tatr przenosimy się teraz do nieco cieplejszych Włoch. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie są skuteczne, nie zniechęca do kilkugodzinnej wizyty.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. No powiem wam tak, dosłownie 5 minut temu było szaro, buro, ponuro i padał deszcz, a już teraz wyszło nam słońce zza chmur i się rozpogodziło. Teraz

Ogodzenia już mają być takim częstszym elementem dzisiejszego dnia. Będzie jednak też sporo chmur w dalszym ciągu na niebie. Natomiast temperatury będą spadały aż do mniej więcej 8 stopni. Tyle będzie jutro nad ranem. Witam Was po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Troszeczkę nam się pogoda popsuła i zrobiła się taka niezbyt przyjemna, no więc ja teraz troszeczkę Was rozruszam, a rozruszam Was właśnie między innymi muzyką, dobrą muzyką, która już teraz powraca do Radia Rodzina. Rafał Brzozowski, kawałek kultowy, kawałek Nie liczę godzin i lat już teraz na naszej antenie.

0: 15.36 na zegarach. Ze mną w studiu Radia Rodzina jest już nasz dzisiejszy kolejny gość, Oliwia Kaczyńska z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chcemy porozmawiać, opowiedzieć Państwu o projekcie, który obecnie prowadzi Akademia Muzyczna, a jest to projekt pod tytułem Dziecięca Akademia Muzyczna. No i chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, czym jest ten projekt, o co dokładnie chodzi tutaj.
1: Chodzi o to, żeby umuzykalniać dzieci, ale nie tylko dzieci, bo też ich rodziców. Dlatego mamy projekt otwarty od urodzin dziecka do dorosłości. Pierwsze zajęcia prowadzimy z dziećmi od urodzenia do mniej więcej 18-20 miesiąca życia. Są to tak zwane zajęcia gordonowskie. U nas nazywają się one skalarciki w duecie, ponieważ chyba jako jedyne z koleżanką prowadzimy je razem. Nie jedna prowadząca, tylko dwie prowadzące, co daje dzieciom możliwość zanurzenia w znacznie szerszym kontekście muzycznym. Te zajęcia są niesamowite, ponieważ dziecko rodzi się z mózgiem, który jest w stanie wchłonąć wszystko, przystosować się do bardzo wielu różnych potrzeb. I język muzyki jest, tak jak język mówiony, kolejną umiejętnością. I dziecko, które jest zanurzone w różnorodności muzycznej, poszerza swój słownik, a z drugiej strony są tam też takie prostsze troszeczkę motywy, które dziecko może powtórzyć, tak jak pierwsze słowa. Motywy na sylabie obojętnej, pa czy ba, i to jest dla dziecka bardzo atrakcyjne. Dzieci, naprawdę słyszałam, jak już nie mając jeszcze roku, są w stanie odpowiedzieć swoim własnym motywem muzycznym. To jest coś niesamowitego.
0: I to jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, a jeżeli chodzi o te starsze dzieci, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o akademię?
1: Jeżeli chodzi o starsze, to potem mamy zajęcia skierowane w stronę różnych potrzeb dzieci, bo mamy zajęcia według koncepcji Zoltana Kodaja, węgierskiego pedagoga, który uważał, że podstawą wychowania muzycznego jest śpiew. I jest to, głos jest instrumentem, który każdy z nas ma. Każdy może go wykorzystać. Jeżeli potrafi mówić, to potrafi też śpiewać. I Kodaj uważał, że każdego można nauczyć śpiewać i każdego można nauczyć czytać zapis muzyczny. I to jest prawda. Moje osobiste dzieci były wychowywane w kulcie koncepcji Kodaja i nie mając wykształcenia muzycznego, czytają nuty na takim samym poziomie jak ja. Więc jest to bardzo dobre. Drugie zajęcia to są zajęcia zgodne z koncepcją Karla Orffa. On był nastawiony na improwizację, na to, żeby dziecko tworzyło muzykę razem z teatrem, razem z instrumentami, żeby to wszystko współdziałało z wyobraźnią. U niego jest ogromne nastawienie na rytm, ale nie tylko. Tego grania jest troszeczkę więcej niż u Kodaja, bo u Kodaja też jest. Też się uczymy różnych alternatywnych zapisów muzycznych. I efekty także są spektakularne. Ja jestem zapalonym orfistą.
0: Na przykład jakie tutaj mogą być efekty?
1: Efekty są takie, że dzieci zaczynają współtworzyć muzykę. Przez ostatnie 20 lat prowadziłam chór w szkole powszechnej, gdzie łączyłam koncepcję Kodaja, Orffa i Dalcroza. I dzieci, na przykład kiedy miały kilka piosenek do wykonania, samodzielnie układały pomiędzy nimi narrację, nie w sensie wierszyk, tylko scenę teatralną, która łączyła jedną piosenkę z drugą piosenką. Teraz jak moi absolwenci są dorośli, to często mówią, że przydaje im się to w życiu, bo są bardzo kreatywni, że widzą różne rozwiązania, że łatwo im stanąć na scenie. Praca metodą Kodaja sprawiła, że te dzieci też, już jako dorośli dzisiejsi, bez problemu czytają nuty, że sobie radzą. Wiele z nich poszło muzyczną drogą. Część trafiła do uczelni muzycznych, część do grup musicalowych, część występuje na polskich scenach i są bardzo znani.
0: Dlaczego więc warto zapisać dziecko właśnie do Dziecięcej Akademii Muzycznej?
1: Przede wszystkim dlatego, że edukacja muzyczna jest moją pasją od bardzo, bardzo dawna. Ja jestem z wykształcenia chórmistrzem i tam w Dziecięcej Akademii też mamy chór dziecięcy. Uważam, że każde dziecko, które się kształci muzycznie, zaczyna mieć wzrost kompetencji poznawczych na niesamowitym poziomie, bardzo szybko. W mózgu uruchamiają się bardzo różne obszary, które ze sobą współdziałają. Kiedy mamy w ręku instrument i realizujemy konkretny rytm, a oprócz tego śpiewamy piosenkę, czyli mamy jakiś tekst i do tego dodajemy ruch, to praktycznie cały mózg jest zaangażowany i połączenia neuronalne tworzą się nowe do 9 roku życia, dlatego ta edukacja jest taka ważna przed 9 rokiem życia. A z drugiej strony, jeżeli już one są, to coraz szybciej zaczyna pracować mózg, więc ja to zawsze mówię dzieciom, które się uczą, że w ich mózgu właśnie tworzy się autostrada.
0: Tutaj myślę, że już troszeczkę nam pani mówi, opowiada o tym, jaki wpływ na dziecko ma zanurzenie w tej muzyce od najmłodszych lat. No właśnie, co potem, jakby oprócz tych umiejętności, że na przykład rozpoznajemy dźwięki, czy umiemy czytać nuty, jak wpływa po prostu muzyka na dzieci i później na te dorastające nastolatki, no i na dorosłego człowieka?
1: Ja mogę powiedzieć tak, że według mnie muzyka niesamowicie kształci matematycznie. Przez jakiś czas w szkole, w której pracowałam, mieliśmy rozszerzoną muzykę właśnie metodą kodajowską przez 4 lata, w kilku klasach przez 6, ale w większości przez 4. I te roczniki w 80-90% trafiły na politechniki. Wszyscy. Oni po prostu myśleli szybciej, logicznie, mieli myślenie matematyczne bez problemu opanowane i to się na pewno przełożyło na nich. Z drugiej strony, jeżeli muzykujemy, mamy bardzo dużo, szczególnie jak śpiewamy, wspólnego z tekstem, więc poznajemy język głębiej niż oglądając na przykład filmiki na TikToku, bo tego języka jest więcej. Dzieci śpiewają w różnych językach, poznają też bogactwo polskiej mowy, także tutaj to jest na pewno zaleta. Po trzecie, rozwija się logiczne wyciąganie wniosków. Muzyka jest czymś, co słychać, ale tego nie można dotknąć. I przełożenie tego na dowolny zapis, niekoniecznie nutowy, sprawia, że abstrakcyjne pojęcia stają się konkretne. Także to bardzo wpływa na myślenie. Ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś angażuje się w edukację muzyczną, to przynosi mu to bardzo wiele korzyści w dorosłym życiu. A śpiewając w chórze, po pierwsze, znajdujemy grupę ludzi, która jest dla nas jak taka mała rodzina. Ja zawsze mówię, że chór jest jak rodzina. Razem się śpiewa, razem się oddycha, razem się bawi, razem się poznaje różne utwory. To jest po prostu przygoda w takiej akceptującej, miłej atmosferze. Ja lubię prowadzić chóry nie typu konkursowego, tylko takiego, żeby dzieci śpiewały dla przyjemności, żeby się w tym odkrywały, rozwijały, więc to jest takie moje zadanie, żeby każdy mógł śpiewać.
0: Czy więc zajęcia Dziecięcej Akademii Muzycznej są taką przyjemnością dla uczestników?
1: Mam nadzieję. W zeszłym roku dzieci bardzo lubiły przychodzić, a w tym roku zapisy jeszcze trwają, ale w tym tygodniu wszystkie zajęcia mamy otwarte, próbne. Czyli jeżeli ktoś nie jest przekonany, może przyjść, zobaczyć, czy odpowiadałoby mu to. Zajęcia gordonowskie oczywiście dla rodziców z dziećmi, czyli każdy rodzic ze swoim dzieckiem jest na zajęciach, bo dziecko najbardziej potrzebuje mamy, taty albo babci, cioci. Zajęcia mamy też dla dorosłych i dzieci, ukulele dla dużych i małych, gdzie rodzic i dziecko razem poznają tajniki grania na instrumencie. No a w zajęciach pozostałych właśnie, jak ktoś nie wie, czy chór by był dla niego, bo nigdy nie śpiewał, może przyjść, spróbować i zobaczyć.
0: To gdzie możemy znaleźć taką rozpiskę tego, co dzieje się teraz w tym tygodniu, ale też jak możemy się zapisać na Akademię?
1: Na naszej stronie internetowej Wrocławskiej Akademii Muzycznej jest taka zakładka Scalart. To jest Centrum Rozwoju Artysty i tam jest jeszcze taka podzakładka Dziecięca Akademia Muzyczna. Jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Dziecięca Akademia Muzyczna, to zaraz pokazuje się strona odpowiednia, gdzie są linki do tych zapisów. Natomiast na te pierwsze zajęcia można przyjść po prostu i zobaczyć.
0: Znajdziemy też gdzieś rozpiskę właśnie tych zajęć próbnych?
1: Tak, one są już według tego planu, który mamy podany razem z godzinami. O różnych porach, raczej po południu, ponieważ wcześniej są zajęcia dla studentów, z wyjątkiem zajęć gordonowskich, które są rano, bo dziecko wtedy najlepiej przyswaja. Natomiast też warto powiedzieć, że są to zajęcia, jakby to ująć ładnie, przyjazne dla rodzin finansowo.
0: To jeżeli zainteresowała Państwa Dziecięca Akademia Muzyczna, to zapraszamy do sprawdzenia. Wystarczy wejść, tak jak Pani Oliwia powiedziała, na stronę Akademii Muzycznej. A ja przypomnę, właśnie naszym gościem, który opowiadał nam o Dziecięcej Akademii Muzycznej, była Oliwia Kaczyńska z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

Już za niecałe 5 minut wybije godzina 16. Po 16 na naszej antenie kolejna rozmowa. Aleksander Hutyra z Biura Prasowego MPK Wrocław opowie o zbliżających się dniach rekrutacji, a także i zbliżającym się również pikniku bezpieczeństwa. Więcej szczegółów już po godzinie 16:10 na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niej doszło. Wrócimy do strzelaniny koło Olkusza. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik Małopolskiej Komendy.
2: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To wszystko po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło dziś nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, to utrudnienia wciąż trwają. Dotknęły one przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow i Edynburgu, ale także na północy Anglii, między innymi w Liverpoolze i Manchesterze.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych. Tak wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. A jak komentuje wynik wyborów Andrzej Piwowar, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie?
4: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
1: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
6: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
6: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalantka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
1: A ćwierćfinał z Niemcami już jutro o 18:00.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. 14 stopni na termometrach. No i według zapowiedzi synoptyków w tej godzinie może nam się troszeczkę rozpadać. Chociaż jak na razie mamy sporo słońca na niebie, to wszystko może się jeszcze zmienić. Pogoda jest kapryśna, jak już widzieliśmy. Chociażby po dzisiejszym dniu temperatury powoli będą spadały aż do 8 stopni. Jutrzejszy dzień to też mieszanka deszczu i słońca na Dolnym Śląsku.
8: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
13: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
12: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
13: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
12: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
13: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
12: Więcej informacji na simwrocław.pl.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę nasz kolejny gość, Aleksander Hutyra z biura prasowego MPK Wrocław, zaprosi na dni rekrutacji, które już jutro i w środę, a także powie i zaprosi również na piknik bezpieczeństwa, który MPK Wrocław również organizuje. To wszystko o godzinie 16.10 na naszej antenie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tą rozmowę.

0: Gościem Radia Rodzina jest Aleksander Hutyra z Biura Prasowego MPK Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Już teraz porozmawiamy sobie o nadchodzących wydarzeniach, bo ich w tym tygodniu będzie sporo. Zaczynamy już 22 września, na co MPK Wrocław zaprasza naszych słuchaczy, ale też i wszystkich wrocławian.
1: Tak, 22 września zapraszamy wszystkich wrocławian zainteresowanych komunikacją miejską na Dzień Rekrutacji, Dni Rekrutacji, które odbędą się również 24 września, ale zacznijmy od 22, wtedy na zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej 131 będzie się odbywało takie nasze cykliczne wydarzenie, na którym odkrywamy kulisy pracy w naszej spółce.
0: Jak przebiegają takie dni rekrutacji? Co się dzieje, o której zaczyna się, o której warto być?
1: Ideą wydarzenia jest to, by osoby zainteresowane pracą w MPK Wrocław jako kierowcy, motorniczowie czy też pracownicy techniczni, tych opcji jest wiele, mieli okazję po prostu zobaczyć od środka, jak to wygląda, mają okazję porozmawiać z zespołem rekrutacyjnym, zobaczyć zajezdnię, poznać specyfikę pracy kierowcy od kuchni, tak jak powiedziałem, przejść, osoby, które będą uczestniczyły w wydarzeniu, mogą także przejść wstępny etap rekrutacji, jazdę próbną autobusem szkoleniowym, tak naprawdę znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania i zobaczyć, jak to wygląda, tak dotknąć tego, poczuć tę komunikację miejską.
0: Czy do tego, by wziąć udział w dniach rekrutacji, trzeba się jakoś przygotować?
1: Tak naprawdę trzeba wziąć ze sobą oczywiście CV. Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 21 lat, to jest ważna, istotna informacja. Posiadają prawo jazdy kategorii B i są zainteresowane oczywiście pracą, czyli w MPK, czyli też zdobyciem kwalifikacji w kategorii D. Lub osoby, które mają już kategorię D i chcą zdobyć kwalifikacje kierowców. My oczywiście taki bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii D oferujemy. Jeżeli posiadacie komplet uprawnień, to również tym bardziej zapraszamy. Na miejscu się dowiecie jeszcze, może czegoś nie wiecie. Jeśli są takie informacje, których potrzebujecie uzyskać, to na pewno na dniach rekrutacji będzie taka okazja.
0: Czy MPK obecnie szuka tylko kierowców autobusów, czy motorniczy też się mogą zgłaszać podczas tych dni rekrutacji, albo gdyby ktoś chciał po prostu pracować w MPK?
1: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych, no bo tak jak też widać na naszej stronie internetowej w zakładce kariera, tam tych ofert pracy jest więcej, nie tylko kierowcami, nie tylko motorniczymi MPK stoi, tak naprawdę potrzebujemy pracowników w różnym zakresie, czy to jeśli chodzi o obsługę techniczną, czy wszelkie kwestie związane z tak jak monterów. Tak naprawdę tych opcji jest dużo. Wystarczy sobie zajrzeć na naszą stronę internetową i zobaczyć, że nie tylko szukamy kierowców, ale oczywiście te dni rekrutacji są trochę pod nich skrojone, bo też zajezdnia autobusowa na Obornickiej, możliwość właśnie takiej jazdy próbnej, więc tak naprawdę w pierwszej kolejności kierujemy to wydarzenie do kierowców, natomiast tych informacji od zespołu rekrutacyjnego można uzyskać więcej, jeśli chodzi o inne stanowiska również.
0: Gdzie możemy szukać informacji o nadchodzących dniach rekrutacji?
1: Przede wszystkim zachęcam do obserwowania naszych mediów społecznościowych MPK Wrocław na Facebooku, Instagramie. Strona internetowa będzie też dobrym źródłem informacji, ponieważ tam raz, że zakładka, tak jak wspomniałem, kariera z ofertami pracy obecnymi, gdzie wszystko jest rozpisane w szczegółach i też artykuły dotyczące naszych działań z większą ilością informacji. Także z tego miejsca serdecznie zapraszam. No, też warto tutaj wspomnieć, że już oczywiście kierując to do osób zainteresowanych pracą w naszej spółce, poza tym, że zapewniamy możliwość uzyskania kwalifikacji podczas takiego kursu, to też to się wiąże z tak naprawdę szeroką gamą benefitów, bo poza darmowym biletem przejazdu komunikacją miejską, karta multisport, dofinansowanie do wypoczynku, mamy taki nasz MPK-owski ośrodek wypoczynkowy w Sułowie, świadczenia świąteczne, czy bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne. Także naprawdę tych opcji, poza tym, że oczywiście można uczestniczyć i tworzyć to życie komunikacji miejskiej we Wrocławiu, jest dużo.
0: Benefity to jedno, ale dlaczego warto dołączyć do ekipy MPK?
1: Poza benefitami oczywiście, bo to nie to jest nadrzędnym celem. No oczywiście wiemy, że osoby, które są zainteresowane tak naprawdę czy szeroko pojętą motoryzacją, czy po prostu lubią jeździć i pracować w transporcie, praca MPK będzie dla nich ciekawa potencjalnie z tego względu, że po prostu mogą, że tak powiem, codziennie w tym życiu Wrocławia uczestniczyć i mówiąc może trochę górnolotnie, ale trochę tworzyć to życie Wrocławia, bo wiele osób właśnie dzięki osobom kierującym naszymi pojazdami, kierowcami motorniczymi dociera do pracy, do szkół i jest to na pewno odpowiedzialna, godna funkcja.
0: Powiedzieliśmy, że dni rekrutacji odbędą się w dniach 22-24 września. Gdzie i o której należy przyjść?
1: Zarówno 22 i 24 września na zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej 131 w godzinach 16-18. Przypominam, wystarczy zabrać ze sobą CV, ale jeśli ktoś zapomni dokumentu, to nic się nie dzieje, będzie można na miejscu wypełnić formularz.
2: Wspólny mianownik to bezpieczeństwo już po spotkaniu prezydenta z szefem obrony narodowej. Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Rozpoczynają się 34. Europejskie Dni Dziedzictwa. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości.
0: Nastąpiły problemy techniczne, bardzo przepraszamy za takie właśnie przeszkody, no ale jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Już teraz powracamy na chwilę do odsłony muzycznej Radia Rodzina.

0: pojazdu, tak naprawdę sporo takich atrakcji, ale też przede wszystkim walor edukacyjny tutaj będzie pełnił główną rolę.
1: Tak jak wspomniałam, nie jest to pierwsze takie wydarzenie, bo już wcześniej również odbywały się takie pikniki. Skąd wziął się pomysł, żeby w ogóle zorganizować coś takiego?
0: Przede wszystkim nie da się ukryć tego, że oczywiście w tych zagrożeń na co dzień, które wiążą się z tym, że uczestniczymy w ruchu, czy w generalnie związanych z szeroko pojętą komunikacją, możemy napotkać sporo i warto jest oczywiście o pewnych rzeczach przypominać i w takich kwestiach o zachowaniu bezpieczeństwa przypominać i edukować i czy tych młodszych odbiorców, młodsze osoby trochę uczulać na pewne zachowania, żebyśmy mieli na nasze bezpieczeństwo na jako główny cel.
1: 26 września, gdzie i o której godzinie?
0: Tak, na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej 131. Wydarzenie potrwa w godzinach od 11 do 15. Tak jak już wspomnieliśmy, połączy edukację, ale też zabawę i możliwość zajrzenia za kulisy komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o szczegóły wydarzenia, to w programie, między innymi, tak jak już wspomniałem, pokaz manewrów autobusowych, ewakuacji pojazdu, ale też prezentację hamowania awaryjnego autobusów Mercedes Conecto, prezentacja najnowszych autobusów elektrycznych z naszego taboru. Zwiedzanie zajezdni od zaplecza. Będzie możliwość zajrzenia w każdy kąt, każdy zakamarek zajezdni. A proszę mi uwierzyć, byłem niejednokrotnie na zajezdni w Obornickiej i ona mieści i kryje przede wszystkim więcej niż może się wydawać. Tam wiele, wiele ciekawostek, wiele technicznych aspektów można poznać po zajezdni się przechadzając. Też w towarzystwie osoby, która na pewno będzie oprowadzać i opowie dużo ciekawych rzeczy. Poza tym możliwość wejścia do kabiny kierowcy to na pewno jest rzecz, która będzie ciekawiła odwiedzających prawdopodobnie młodszych, ale myślę, mam nadzieję, że nie tylko uczestników wydarzenia. Prezentacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tutaj mam na myśli policję, straż pożarną czy straż miejską. Będzie strefa animacji dla dzieci, czyli ten aspekt zabawy oczywiście też będziemy mieli na uwadze i będzie w programie pełnił, będzie ważnym punktem. Będzie strefa gastronomiczna oraz strefa chillout, to też myślę, że taka fajna, poza tymi poważnymi tematami i edukacyjnymi kwestiami, to będzie można się wychillować.
1: To zanim będzie miał miejsce ten piknik, to my też powiedzmy sobie o kilku takich kwestiach bezpieczeństwa, bo o bezpieczeństwie trzeba pamiętać nie tylko na przykład w drodze do szkoły, idąc chodnikiem, ale również i w pojazdach, w autobusach, w tramwajach. O czym tutaj powinniśmy pamiętać, gdy jesteśmy właśnie w podróży?
0: Myślę, że takie podstawowe zasady bezpieczeństwa w pojeździe to jest to, że jeżeli oczywiście nie zawsze uda nam się usiąść w pojeździe, ale przede wszystkim tego, żeby się trzymać twardo, mieć na uwadze to, że pojazd hamuje, że to nie jest tak, że jedziemy zawsze prostą drogą i nie zdarzą się jakieś turbulencje, więc żeby mieć to na uwadze i trzymać się oczywiście, czy to specjalnych uchwytów, czy jeżeli mamy możliwość czegokolwiek się złapać, to myślę, że to jest ważna kwestia, jeżeli poruszamy się komunikacją miejską, mieć na uwadze, że jedziemy razem z innymi pasażerami i też po prostu zachowywać bezpieczny dystans i stabilną pozycję, że tak to ujmę.
1: A ja przypomnę, że dziś wraz z Aleksandrem Chutyrą z biura prasowego MPK Wrocław zapraszaliśmy na nadchodzące wydarzenia 22 i 24 dni rekrutacji, a także i na piknik bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 16:37 już na zegarach, a już teraz w Radiu Rodzina czas troszeczkę zmienić może i styl muzyczny, ale też i powiedzieć co nieco o tym, co dzieje się we Wrocławiu chociażby. Otóż rozpoczęło się dziś Forum Edukacji Mobilności Aktywnej. Jak uczyć dzieci bezpiecznego poruszania się po mieście, jak planować infrastrukturę przyjazną użytkownikom i kształtować edukatorów. O tym rozmawiają uczestnicy ogólnopolskiej konferencji, czyli właśnie wspomnianego Forum Edukacji Mobilnej Aktywności. Przez dwa dni do 22 września trwają w Centrum Historii Zajezdnia wykłady, dyskusje i warsztaty w ramach Forum Edukacji Mobilności Aktywnej. Nasze wydarzenie jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami, organizacjami i edukatorami o tym, w jaki sposób działać w naszych miastach, żeby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły. Mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Inicjatorką naszego wydarzenia jest radna Ewa Wolak, która w zeszłym roku zaproponowała, żeby zająć się tym tematem. Wymyśliliśmy kształt tego wydarzenia w postaci forum, zapraszając i Urząd Marszałkowski do współpracy, bo to jest ważny partner, żeby doświadczenie i wymianę krzewić również w miastach Dolnego Śląska. Mamy gości z całej Polski, są koledzy z Lublina, bardzo doświadczeni edukatorzy, przedstawiciele Warszawy, którzy zmagają się z wyzwaniami szkolnej ulicy, z Zarządu Dróg Miejskich oraz organizacje rowerowe z Poznania. Są też, bardzo nas cieszy, z mniejszych miejscowości Dolnego Śląska, ze Świdnicy. Fajnie będzie się zderzyć z wyzwaniami, które mamy w naszych lokalnych społecznościach, bo każde pewnie jest inne.
1: Aleksander Wiącek z Fundacji Edukacji Mobilności Aktywnej rozpoczął swój wykład od zwrócenia uwagi na potrzebę zmiany przepisów. Ustawa Prawo o ruchu drogowym właściwie nie pozwala dzieciom poniżej 10 roku życia bez karty rowerowej na samodzielne poruszanie się rowerem. Chcemy to zmienić. Uczymy najmłodszych bezpieczeństwa na drodze i znajomości przepisów w praktyce. Tymi doświadczeniami dzielimy się w szkołach i samorządach, mówi edukator.
3: Rozpoczęliśmy kampanię Edukacja Rowerowa 2.0, której takim głównym celem jest zmiana systemu szkolenia rowerzystów w Polsce. Podstawowy problem polega na tym, że w Polsce nie da się uczyć dzieci legalnie jazdy rowerem w ruchu drogowym do momentu uzyskania karty rowerowej. Czyli w zasadzie mamy taki skonstruowany system, że najpierw dzieci muszą dostać uprawnienia do jazdy rowerem, żebyśmy mogli je legalnie zacząć uczyć. Więc to jest absolutne odwrócenie w ogóle logicznego podejścia. Ta nauka powinna być w prawdziwych warunkach, tak? Czyli jeżeli chcemy, żeby dzieci dobrze jeździły rowerem, to trzeba je zacząć uczyć już od momentu, kiedy one wsiądą na ten rower. Zależy nam na tym, żeby zlikwidować tak zwaną pieszość dzieci do lat 10, czyli żeby nie było tego, że dziecko do lat 10 pod opieką osoby dorosłej jest pieszym, jeżeli jedzie na rowerze. Powinno być po prostu kierującym rowerem i tyle. Drugie to jest likwidacja minimalnego wieku do kierowania rowerem 10 lat. To już by nam umożliwiło, żeby te dzieci przede wszystkim mogły legalnie jeździć ruchem prawostronnym po jezdni. W naszych propozycjach koncepcji zmian, którą złożyliśmy w do Ministerstwa Infrastruktury, są chociażby takie zapisy, żeby dziecko bez posiadania uprawnień, czyli na przykład karty rowerowe oraz tych innych czterech typów praw jazdy, które też umożliwiają jazdę rowerem, żeby dzieci mogły się poruszać samodzielnie w przypadku jazdy po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów oraz drodze dla rowerów. A jeżeli będą posiadać opiekę osoby na przykład dorosłej, to żeby mogły poruszać się także po jezdni. To by nam bardzo ułatwiło prowadzenie po pierwsze edukacji rowerowej, po drugie mnóstwo dzieci mogłoby wreszcie legalnie zacząć jeździć rowerem do szkoły, no bo w tej chwili jest tak, że na przykład 8-latek, który chciałby na przykład przez Wrocław przejechać rowerem samodzielnie do swojej podstawówki, robi to po prostu z naruszeniem przepisów polskiego prawa, tak? Wtedy jest wymagana opieka rodziców, natomiast jeżeli 8-latek ogarnia rzeczywistość, tak mówiąc w cudzysłowie, no to my wiemy, że te dzieci same jeżdżą, natomiast robią to po prostu nielegalnie, tak? A w momencie, kiedy ukończą 10 rok życia, do uzyskania uprawnień w ogóle ich jazda jest niezgodna z prawem i tutaj już posiadanie opieki nie ma żadnego znaczenia. To jest to przede wszystkim, co my chcemy zmienić, żeby jazda rowerem niezależnie od wieku zawsze była w jakiś sposób prawnie dopuszczona.
1: W promocję bezpiecznego przemieszczania się po mieście od lat zaangażowane Zaangażowane są też liczne środowiska oddolne, o czym mówi Krzysztof Żółtański z Rowerowej Masy Krytycznej.
4: Masa Krytyczna jeździ od 2013 roku. Właściwie jej cele są cały czas te same. To znaczy Masa Krytyczna chce pokazać, że rowery i rowerzyści to są równoprawni uczestnicy ruchu, że należy na nich zwracać uwagę, podobne prawa co kierowcy czy piesi. Chcemy dążyć do tego, żeby wszystkie te grupy poruszające się po drogach były traktowane jednakowo. Jestem żywo zainteresowany tym, żeby dzieci mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, no bo od tego się zaczyna, tak? Jeżeli dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły i będą korzystać z tej infrastruktury, jeżeli miasto jest przyjazne dla dzieci, to jest przyjazne dla każdego.
1: We Wrocławiu możemy już od dawna zobaczyć takie programy, jak Młodzi Aktywnie Zmobilizowani, Szkolna Ulica czy Kampania Rowerowy Maj, a co roku z egzaminu na kartę rowerową w ruchu drogowym zdaje kilkaset dzieci. Organizatorem tego wydarzenia, które trwa do jutra, są gmina Wrocław oraz samorząd województwa dolnośląskiego. Program wydarzenia dostępny jest na stronie właśnie tego forum. Link znajdziecie na stronie Radio Rodzina, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

To była Donna Luisa na antenie Radia Rodzina, a już na zegarach 16.52, a więc czas by zapowiedzieć, co o godzinie 17.10 nas czeka, bo oczywiście tradycyjnie będą to oblicza Wrocławia. Dziś porozmawiamy o zmianach, jakie czekają wrocławską leśnicę. Gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, a zapytamy między innymi o dawne leśnickie targowisko, które ma stać się podwórkiem i miejscem spotkań mieszkańców, ale też o rewitalizacji czterech podwórek wzdłuż ulicy Średzkiej i też o kilka innych rzeczy. W imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie zapraszam Was już teraz na tą rozmowę, a na naszej antenie już teraz Eros Ramazzotti.

0: Poznaliśmy założenia strategii bezpieczeństwa pacjenta. Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta? Obniżka podatku energetycznego w Niemczech. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dzisiaj założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. O szczegółach Paweł Radzewicz.
1: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
2: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
1: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
3: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
1: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć także średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a przepisy te miały być przepustką do obniżenia cen na stacjach. Co jeśli prezydent po raz drugi będzie na nie?
5: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
0: Mówił były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do Karola Nawrockiego. Tymczasem niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie tam w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena benzyny E10 wyniosła 2,28 euro. Z kolei oleju napędowego 2,45 euro. Najpierw się upiła, a potem wjechała na katowicki rynek. Prowadzącej osobowego Opla kobiety nie powstrzymały nawet schody. O szczegółach informuje Dominik Michalik z katowickiej komendy.
6: Nocą z soboty na niedzielę około godziny 1:00 policjanci katowickiej drogówki patrolowali rejon śródmieścia. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił osobowy Opel, który wjechał na rynek. Kierująca samochodem kobieta wjechała na schody znajdujące się w jego centralnej części. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. W trakcie wykonywania czynności sprawdzili stan trzeźwości 43-latki. Badanie wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.
0: Policjanci wykonali niezbędne czynności, pojazd został zabezpieczony, o jego przypadku ma zdecydować sąd, a za prowadzenie pojazdu po pijaku jest kara do nawet 3 lat więzienia.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy już tak temperatury w okolicy 15 stopni i temperatury będą sobie powolutku malały. W dniu jutrzejszym będzie również temperatura bardzo podobna i pogoda również podobna. Jutro do 17 stopni. Zachmurzenie będzie spore i miejscami, szczególnie w centrum i na północy Dolnego Śląska, może troszkę popadać.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi catering- marketingowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
14: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Reklama.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 17.10 audycja Oblicza Wrocławia. Porozmawiamy o zmianach, jakie czekają wrocławską Legnicę, a gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Zapytamy m.in. o leśnickie targowisko, ale też i o rewitalizację podwórek wzdłuż ulicy Średzkiej, a także i kilka innych spraw. Zapraszam w imieniu Łukasza Ligorowskiego już o 17.10 na audycję.

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, minęła godzina 17, to znaczy, że czas na Oblicza Wrocławia. Gościnią dzisiejszej audycji jest Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj chcemy zaglądać w bardzo wyjątkowy rejon naszego miasta, Leśnica, i tutaj dużo inwestycji. Dzisiaj chcemy się skupić na podwórkach, ale myślę, że nie jedynie. No i takie pierwsze pytanie, patrząc na mapę, Państwo tego nie widzicie, dużo obszar, cztery podwórka, ale jeden obszar się bardzo wyróżnia, bo bardzo jest duży. I tak dopytywałem jeszcze przed audycją i wszystko zdradzę. Będziemy rozmawiać o targowisku, więc zdradzajmy, bo jestem ciekaw, co to będzie.
3: Faktycznie Państwo nie widzą tej mapy, a mam przed sobą taką mapę, która pokazuje całe wielkie, duże plany na temat rewitalizacji Leśnicy. Nie tylko podwórka, również kamienice, ale to, gdzie teraz jesteśmy dzisiaj, gdzie trwają obecnie prace, to teren dawnego targowiska przy ulicy Skoczylasa. Targowisko było, później go nie było, teren był zapomniany, ale nie do końca zapomniany. Był plan cały czas i teraz jest on już w tej fazie realizacji. Chcemy, aby to miejsce, teren tego dawnego targowiska wróciło ze swoją funkcją.
2: Teren dawnego targowiska, czy my jeszcze powinniśmy pamiętać, jak ono funkcjonowało, czy to jest pamięć bardziej starszego pokolenia?
3: Oczywiście, że powinniśmy pamiętać, przede wszystkim pamiętają je mieszkańcy Leśnicy. Wydaje mi się, że mieszkańcy Leśnicy tęsknią za takim miejscem, miejscem spotkań, miejscem wymiany, miejscem rozmów, ale przede wszystkim też takich zakupów na świeżym powietrzu, które chyba lubimy najbardziej.
2: Dobrze, to teraz konkretne pytanie, czy ono rzeczywiście będzie funkcjonowało, ta przestrzeń jako targowisko, czy będzie to zupełnie coś innego, propozycja miejsca spotkań, no i jak ten teren został podzielony, bo jest bardzo duży, tak? Powiedzmy, co wchodzi w skład remontu tego podwórka całościowo?
3: Jeżeli chodzi o remont podwórka, to tutaj przygotowujemy to zaplecze właśnie takie pod wszelakie miejsca, gdzie można byłoby sprzedawać towary, czyli chcemy, żeby to miejsce było równe, czyli tutaj w tym momencie mamy odwodnienie terenu, będzie położona nowa nawierzchnia, będą poprowadzone wcześniej oczywiście wszystkie instalacje wodne, a także kanalizacyjne. Zadbamy o zieleń, no też jeszcze tak na chwilkę wrócę do tych przyłączy. Będzie to miejsce tak skonstruowane, ażeby w przyszłości, prawda, mogły stanąć na przykład food trucki, mogło stanąć osoby, które tam sprzedają warzywa, owoce, ale przede wszystkim tutaj to miejsce spotkań, ponieważ Leśnica jest bardzo, bardzo aktywnym osiedlem, tam się bardzo dużo dzieje. Tuż obok jest zamek, gdzie bardzo często odbywają się różne festiwale, wydarzenia. Wydaje mi się, że tutaj też zamek też będzie mógł korzystać z takiej funkcji dodatkowej, gdzie mieszkańcy będą mogli się spotykać.
2: Usłyszeliśmy na początku, że dzisiaj będziemy wyjątkowo zatrzymywać się przy czterech inwestycjach dotyczących podwórek. Czy to jest duża liczba? Cztery?
3: Tak. W momencie, gdy patrzymy na taką naleśnicę i szumnie ogłoszona jest rewitalizacja Leśnicy, cała ta rewitalizacja toczy się wokół tej osi ulicy Średzkiej. I tutaj przy ulicy Średzkiej, wzdłuż ulicy Średzkiej mamy dwa podwórka po prawej stronie, zaczynając już na samym początku Średzka, od numeru 2 do 4 mamy jedno podwórko, potem kolejne podwórko tutaj między ulicami Wolską i Dolnobrzeską, a kolejne tutaj po lewej stronie, już przy Trzmielownickiej, przy między ulicami Skoczylasa, a także Rytowniczą. Czy cztery to duże? Tak. Leśnica jest duża, ale Leśnica wymaga też tych zmian. Chcemy pojawić się na tych podwórkach, chcemy coś robić.

0: Leśnica, jak słyszymy, żyje i jest dużo tam propozycji do spotkań, do wydarzeń różnego rodzaju. Szykuje się nowa też przestrzeń do zagospodarowania właśnie w tym zakresie. A dzisiaj rozmawiamy o rewitalizacji kamienic i podwórek właśnie w tym rejonie. Jest z nami Aleksandra Lipertowska. Patrząc na mapę i też na zakres inwestycji, jest to fantastyczne, że one są robione w ramach szerszego jakiegoś spojrzenia. Będzie widać taki efekt wow, mam wrażenie.
1: Efekt wow, ale to jest też bardzo praktyczne, ponieważ jeżeli my robimy również remonty elewacji, elewacji od podwórza, które są w bezpośrednim sąsiedztwie tego podwórka, no to w tym momencie faktycznie możemy mówić o takim efekcie wow, kiedy już po zakończonym remoncie będziemy mieć zrobione elewacje, będziemy mieć zrobione podwórka i będziemy mogli mówić już o takim zamkniętym etapie prac remontowych w danym miejscu.
0: Kiedy opowiadałaś o planach na rewitalizację targu na jednym z podwórek, no usłyszeliśmy, jaki to jest mniej więcej zakres, jeżeli chodzi o taką infrastrukturę techniczną. Co w ogóle wchodzi w skład remontu, rewitalizacji takich podwórek? Na pewno wiąże się to z konsultacjami. Czy te remonty podwórek mogą się różnić w zależności od tego, czego chcą mieszkańcy?
1: Zawsze. Wydaje mi się, że chyba nie ma dwóch takich samych podwórek, nie ma dwóch takich samych projektów, a także dwóch takich samych konsultacji społecznych. Ponieważ to, że my chcemy remontować, to jest jedno. Pytanie, co ma się znaleźć w danym miejscu. Potrzeby są różne. My oczywiście nie podejmujemy tych decyzji zza biurka. My rozmawiamy z mieszkańcami już od wielu, wielu lat. Wydział Partycypacji Społecznej organizuje konsultacje, na które zaprasza właśnie jednostkę odpowiedzialną za remont. W tym momencie zarząd zasobu komunalnego. Jest projektant, są pracownicy i my w momencie, kiedy przychodzimy na takie konsultacje już wstępną koncepcją, chcemy dowiedzieć się od mieszkańców, jakie są ich oczekiwania, bo może być tak, że jedni chcą postawić na teren zielony, inni na parkingi, trzecie urządzenia bardziej zabawowe. Są bardzo różne potrzeby mieszkańców. My tutaj chcemy...
0: Ale udaje się to godzić, bo to jak tutaj słyszę potrzeby, to no ilu mieszkańców, tyle potrzeb.
1: Bywa z tym różnie, ale tutaj my na każdym kroku powtarzamy, jak bardzo ważne są te konsultacje właśnie z tego powodu, że można przyjść, można zabrać głos i w tym momencie twój głos jest ważny. Nawet jeżeli ktoś chce, ażeby powstało tam, nie wiem, wielkie urządzenie zabawowe, które na przykład nie powstanie z jakichś powodów, bo nie ma miejsca, nie ma przestrzeni na takie urządzenie, to przynajmniej ta osoba, nawet jeżeli ona zgłosi taką potrzebę, ona dostanie odpowiedź, dlaczego nie będzie, albo dlaczego będzie. I to jest ważne, bo w tym momencie chcemy, żeby mieszkańcy mieli takie poczucie, że mają realny wpływ na trwające remonty.

0: Słyszeliśmy o konsultacjach, które się toczą w ramach remontów. Jeżeli chodzi o cztery podwórka, o których dzisiaj rozmawiamy w Leśnicy, trzy sprawy już są skonsultowane?
1: Trzy sprawy są skonsultowane. Projektanci kończą, no, w zasadzie trwają cały czas, bo o końcu będziemy mówić w maju. Wtedy oddadzą nam gotowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe, ale jedno podwórko faktycznie jest wyjątkowe. Jest to bardzo duże podwórko między ulicami Płońskiego, Rytowniczą, Średzką, a także Skoczylasa. W tej jednej części jest targowisko, a druga część będzie jeszcze konsultowana. Chcemy porozmawiać z mieszkańcami. To podwórko jest też wyjątkowe. Trochę się bałam mówić o tym podwórku, ponieważ ono będzie robione w dwóch etapach, a my już powtarzamy już od jakiegoś czasu, że nie chcemy remontować etapami. Mhm. Zauważyliśmy, że ten remont etapami, on się nie sprawdza czasami, ponieważ my wchodzimy z drugim etapem remontu, a pierwszy jest już na przykład zdewastowany.

0: trzeba naprawić. To wynikało z wielu powodów, również z finansowego także. Teraz robimy troszkę już inaczej. Zbieramy fundusze i będziemy remontować podwórko od początku do końca.
1: Całościowo.
0: Nie dzielimy już.
1: Dobrze, ale tutaj, a tutaj jest podzielone, bo jest ono za duże?
0: Nie, tu jest podzielone. To, że jest duże, to jest jedno, ale my sobie z nim poradzimy. Tutaj dzielimy po to, żeby była najpierw ta funkcja, przywrócić funkcję tego dawnego targowiska, a reszta to będziemy już rozmawiać. Spotkamy się jeszcze z mieszkańcami, będziemy tutaj słuchać ich potrzeb, czego potrzebują w tej dalszej części.
1: Słuchając dzisiaj informacje o tych podwórkach, ale też mając na uwadze to, te nasze wcześniejsze rozmowy, minione audycje w zakresie właśnie remontów, rewitalizacji, przydałby się jakiś konkurs na najpiękniejsze podwórko, a może taki jest?
0: Konkurs na najpiękniejsze podwórko, wydaje mi się, że organizowaliby je mieszkańcy, czy...
1: Tak, no myślę, że mieszkańcy mogliby chwalić się, jak funkcjonuje podwórko, bo to nie chodzi tylko o wizualny wygląd, tak? No bo tutaj rozmawiamy o tym, jak one wracają do mieszkańców, jeżeli chodzi o aktywizowanie ich, o możliwość spotkań. I to jest chyba najpiękniejsze, że konsultując nawet takie podwórko, no później z niego korzystają.
0: Powiem tak, bardzo fajna uwaga. No, trzeba o tym pomyśleć, ale nie ukrywam, robimy trochę inną rzecz, ponieważ bardzo łatwo jest się chwalić wyremontowanym podwórkiem. My bardzo często na naszych kanałach, w mediach społecznościowych pokazujemy podwórka niewyremontowane albo wyremontowane w bardzo małym zakresie, ale pokazujemy, jak mieszkańcy sami o nie dbają. Chodzi o to, że czasami jest... Podwórko czeka na swoją kolej, jest niewyremontowane, ale okazuje się, że są mieszkańcy obok, którzy chcą, ażeby to miejsce wyglądało ładnie. Sami, tak powiem kolokwialnie, zakasali rękawy, nasadzili zieleń na przykład. Sami o to dbają. Oczywiście na remont czekają jak najbardziej, ale nie ukrywam, my też doceniamy właśnie takie rzeczy. Takie te małe, te takie drobne naprawy, które mieszkańcy później doceniają, albo sami oni zabiegają.
1: Jest to nasza
0: tutaj
1: wspólna przestrzeń.
0: Nie,
1: tak, ale to było dobre.
0: Nie jest wielką
1: chwalić
0: filozofią.
1: Te inicjatywy.
0: Nie jest wielką filozofią chwalić się pięknymi podwórkami, bo takich we Wrocławiu mamy bardzo dużo i chyba nie wiem, czy sama potrafiłabym wymienić.
1: Drodzy Państwo,
0: ulubione.
1: To w takim razie proszę przesyłać takie zdjęcia, wasze inicjatywy i o to, jak wspólnie po sąsiedzku dbacie o tę swoją przestrzeń. A my będziemy na pewno na antenie Radio Rodzina i dostrzegać właśnie takie inicjatywy, ale też i pochwalić się tym, co wyremontowane, bo to myślę, że ze skromności, takie przesunięcie tego konkursu na inny etap, ale dobrze. To takie wolne myśli w obliczach Wrocławia, a już dzisiaj dziękujemy za wszelkie informacje z zakresu leśnicy naszej gościni. Była nią Aleksandra Lipertowska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również, a o konkursie pomyślimy.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Już teraz na antenie Radia Rodzina przeniesiemy się na piłkarskie boisko, a konkretniej na piłkarskie boisko w Rumunii, bo tam, słuchajcie, została wprowadzona zupełnie nowa kartka. Jest to kartka czarna i nie jest ona przeznaczona dla zawodników, jakby się mogło wydawać, no bo w końcu kartki są przede wszystkim dla zawodników. Ale słuchajcie, ta czarna kartka przeznaczona jest dla agresywnych rodziców i kibiców na trybunach. Nowe przepisy dotyczą rozgrywek juniorskich dla dzieci od 7 do 16 lat. Jeśli agresja na trybunach się nie skończy mimo ostrzeżeń, sędzia pokazuje czarną kartkę, a mecz zostaje trwale przerwany. Nie wiem jak wy, ale czasem myślę, że taka czarna kartka mogłaby się również przydać i u nas. Jeżeli również tak uważacie, możecie dać śmiało znać. 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc już czas podziękować sobie za to wspólnie spędzone popołudnie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami i oczywiście życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia już niebawem, a tymczasem tak na zakończenie elektryczne gitary już teraz na naszej antenie.

0: Do Polski dotarła kolejna partia Abramsów. Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Odznaczenie dla Wandy Gawrońskiej w Rzymie. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Do Polski dotarła kolejna partia 35 amerykańskich czołgów Abrams, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czołgi wkrótce trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, a wraz z nimi liczba dostarczonych Polsce Abramsów w tej wersji wzrosła do 217, z zamówionych 250. 33 maszyny zostaną przekazane polskiemu wojsku jeszcze w tym roku, a docelowo mamy dysponować 366 czołgami Abrams. Zmiany na przejściu granicznym w Medyce zawieszono. Wjazd autokarów do Polski utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał Tomasz Zbiński.
1: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
0: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać dwa razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada 2027 roku. Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, w polskiej ambasadzie przy Watykanie została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech, donosi Piotr Kowalczuk z Watykan News.
2: To drugie, najważniejsze polskie odznaczenie cywilne. Ambasador Adam Kwiatkowski w laudacji przypomniał, że w 1976 roku Wanda Gawrońska była współzałożycielką Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, które fundowało stypendia dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Wspierała Polaków w czasie stanu wojennego. Odbierając odznaczenie, powiedziała, że powinna je otrzymać jej matka, Luciana Gawrońska-Frassati, która poprzez Benito Mussoliniego spowodowała uwolnienie 100 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowanych przez Niemców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jeszcze do końca dnia można głosować na to, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo na przykład Beethoven, ale premier Donald Tusk zachęca.
4: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
0: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury sobie maleją i będą malały do 8 stopni. Szykuje nam się więc nieco chłodna noc. Rano też może troszeczkę popadać w stolicy Dolnego Śląska, ale również i na Dolnym Śląsku, szczególnie w tej północnej części, no i też troszeczkę na południowym zachodzie. Jest możliwe, że wystąpią opady deszczu, poza tym jutro do 17 stopni.
6: Radio Rodzina.

21 września 2002 roku ukazał się 8. studyjny album zespołu Various Monks, zatytułowany Eno.

1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen, kanadyjski wokalista, kompozytor i poeta. Cohen zaczął oficjalnie śpiewać dopiero w wieku 34 lat, w 12 lat po rozpoczęciu kariery poety i pisarza. Polska publiczność poznała barda dzięki działalności Macieja Zębatego, który śpiewał i tłumaczył piosenki Cohena na język polski.

21 września 1969 roku w Śremie urodził się Robert Kasprzycki, gitarzysta i pieśniarz, wykonawca poezji śpiewanej.

0: too much of anything is not good for you, baby. But...
1: W 1974 roku Barry White zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Can't Get Enough of Your Love, Baby. Był to jedyny hit numer jeden artysty w Stanach. If that's not enough, please.

21 września 1967 roku urodziła się Faith Hill, wokalistka country. Piosenka There You Be w jej wykonaniu pojawiła się w filmie Pearl Harbor i stała się jej najbardziej kasowym singlem w Europie.

Tesla. W 2007 roku na opolskim wzgórzu uniwersyteckim odsłonięto pomnik Czesława Niemena. Odlana z brązu sylwetka piosenkarza stanęła na skwerze artystów 40 lat po tym, jak na festiwalu opolskim Niemen zaśpiewał tę ponadpokoleniową pieśń.

0: Słuchajcie, wydarzyła się u mnie taka historia. Otóż jeden z moich kotów poszedł sobie ostatnio spać na najwyższą szafę, na którą dał radę się dostać. No przyznam, że była ona dość wysoka i kawałek do ziemi też był. Kot znalazł tam wszystko, czego potrzebował. Święty spokój od ludzi i od swojego brata. W przerwach od drzemki coraz się przeciągał. W końcu za którymś przeciągnięciem podsunął się na skraj tej szafy, a przy kolejnym spadł z niej. Po upadku, jak to kot, zignorował wszystkich, którzy chcieli sprawdzić, jak się czuje, i od razu poleciał budzić swojego brata. No bo przecież jak on nie śpi, to brat też nie może.
1: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

0: Końca nie widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Będzie też zima w Tatrach. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Końca nie widać procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Co działo się dziś na sali rozpraw?
1: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
0: A relację przygotował Bartosz Kądziołka. Jutro posiedzenie rządu i tam właśnie posłowie mają się zająć m.in. projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dzisiaj kupony rabatowe, na przykład w Biedronce, w zamian za oddanie puszki czy plastikowej butelki, będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
3: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
4: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
0: Od początku września termin ważności voucherów został także wydłużony w sieci Netto do 90 dni, a od 1 października w Lidlu bony te będą ważne aż 100 dni. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
5: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
0: Noc też przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to on będzie taką mieszanką. Będzie trochę słońca, ale i sporo deszczu. Deszcz praktycznie będzie występował do czwartku, dopiero piątek, sobota i niedziela mają być spokojniejsze. A tak poza tym temperaturowo to tak 16-17 stopni. Cieplej zrobi się po weekendzie, wtedy już powyżej 20 stopni wzrosną temperatury.
7: Reklama. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przeniesiemy się na piłkarskie boisko, a konkretniej na piłkarskie boisko w Rumunii, bo tam, słuchajcie, została wprowadzona zupełnie nowa kartka. Jest to kartka czarna i nie jest ona przeznaczona dla zawodników, jakby się mogło wydawać, no bo w końcu kartki są przede wszystkim dla zawodników. Ale słuchajcie, ta czarna kartka przeznaczona jest dla agresywnych rodziców i kibiców na trybunach. Nowe przepisy dotyczą rozgrywek juniorskich dla dzieci od 7 do 16 lat. Jeśli agresja na trybunach się nie skończy mimo ostrzeżeń, sędzia pokazuje czarną kartkę, a mecz zostaje trwale przerwany. Nie wiem jak wy, ale czasem myślę, że taka czarna kartka mogłaby się również przydać i u nas. Jeżeli również tak uważacie, możecie dać śmiało znać. 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Wspominałam już kilka razy na naszej antenie o tym, że czekolada ma prozdrowotne właściwości. Jedną z nich jest to, że zapobiega ona próchnicy i tutaj niestety chyba muszę ochłodzić radość dzieci, które być może nas w tym momencie słuchają. Niestety ta słodka mleczna czekolada nie zapobiega próchnicy, robi to tylko czekolada taka bardzo, bardzo gorzka, a to dlatego dzieje się tak, że ziarna kakao zawierają substancje, które zwalczają bakterie, które występują w naszej jamie ustnej. Także, no cóż, sięgamy po kawałek gorzkiej czekolady i w ten sposób zapobiegamy próchnicy. No, nic, tylko jeść czekoladę.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Niedawno obchodziliśmy Dzień Mózgu, no a dziś ja przychodzę do Was z taką ciekawostką właśnie dotyczącą tego organu w naszym organizmie. Słuchajcie, według badań codzienne spędzanie zaledwie 2 godzin w całkowitej ciszy może stymulować rozwój nowych komórek mózgowych, zwłaszcza w hipokampie, czyli w tej części mózgu, która jest kluczowa dla pamięci, nauki i emocji, ale także przebywanie w ciszy poprawia koncentrację, jakość myślenia i zdolność do kontrolowania emocji. Myślę, że w dobie mediów społecznościowych i tego powszechnego pośpiechu, chaosu, warto wygospodarować chociażby te 2 godziny, żeby zadbać o swój mózg, by później na stare lata nie narzekać, że nie zadbaliśmy o niego.
1: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

0: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę, a na Podkarpaciu przybędzie syren alarmowych. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają spotkać się Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić. Jeśli nawet nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Tymczasem Rosja ma się przygotowywać do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin jeszcze przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji. Nie przyniosły zaskoczenia, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Putinowska Jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60% frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
0: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. U nas na Podkarpaciu przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, zostaną dodatkowo wyposażone, a władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
2: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmieniono także zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. To będzie oznaczało dłuższy postój przed przejściami, ale szybszą odprawę na samej granicy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To była długa walka o dobre imię księdza w sądzie. Teraz, po kilku latach, w końcu zapadł wyrok. Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosił prawomocny wyrok w sprawie zniesławienia księdza Henryka Jankowskiego. Gazeta Wyborcza i jej wydawca, spółka Agora, muszą przeprosić rodzinę księdza oraz wypłacić symboliczne odszkodowania. Sąd zarzucił autorce tekstu Bożeni Aksamit brak rzetelności dziennikarskiej. Przypomnijmy, że oskarżała ona kapłana m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich. Sąd dociekał prawdy we własnym postępowaniu, nie znalazł jednak żadnych dowodów na sytuację, o której pisała dziennikarka. Ksiądz Henryk Jankowski zmarł 12 lipca 2010 roku w Gdańsku. Zniesławiający go tekst powstał 8 lat później.
4: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury sobie maleją i będą malały do 8 stopni. Szykuje nam się więc nieco chłodna noc. Rano też może troszeczkę popadać w stolicy Dolnego Śląska, ale również i na Dolnym Śląsku, szczególnie w tej północnej części, no i też troszeczkę na południowym zachodzie. Jest możliwe, że wystąpią opady deszczu, poza tym jutro do 17 stopni.
5: Radio Rodzina.

Już teraz na antenie Radia Rodzina przenosimy się do Paryża, bo nie wiem czy wiecie, ale tam co roku wybiera się najlepszą bagietkę w mieście, a zwycięzca zostaje dostawcą Pałacu Prezydenckiego. Nagroda to też 4000 euro, no i właśnie rok dostarczania pieczywa do Pałacu Elizejskiego. Konkurs, oficjalnie nazywany Grand Prix tradycyjnej francuskiej bagietki miasta Paryża, organizowany jest przez Ratusz Stolicy Francji od 1994 roku we współpracy z Narodową Konfederacją Francuskich Piekarni i Cukierni. Odbyła się on w siedzibie Izby Zawodowej Piekarzy Cukierników. Żeby w ogóle zakwalifikować się do konkursu, słuchajcie, bagietka musi mieć od 55 do 65 cm, ważyć między 250 a 300 gramów oraz zawierać dokładnie 18 gramów soli na kilogram mąki. Wiele zgłoszonych bagietek, co za tym idzie, odpada już na etapie kwalifikacji, bo nie spełniają tych ścisłych wymogów. Natomiast te, które przejdą kwalifikacje, trafiają oznaczone jedynie numerami dla zachowania anonimowości na 3 stoły, przy których zasiadają 15-osobowe jury złożone z zawodowców, dziennikarzy kulinarnych oraz od 2020 roku 6 losowo wybranych Paryżan. Te bagietki oceniane są w skali od 0 do 4 punktów pod kątem stopnia wypieczenia, struktury miąższu, smaku, zapachu i wyglądu, a z każdego stołu wybieranych jest 10 najlepszych bagietek i to daje łącznie 30 finalistów. W drugiej rundzie jury z każdego stołu ocenia bagietki wybrane przez pozostałe dwie grupy, co ostatecznie wyłania zwycięzcę. A nagroda, tak jak powiedziałam, niesie za sobą realne korzyści biznesowe, bo zwycięskie piekarnie, słuchajcie, odnotowują wzrost sprzedaży o 15-20%, a niektóre zyskują dzięki temu nawet i międzynarodową sławę. If this world is where

1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen, kanadyjski wokalista, kompozytor i poeta. Cohen zaczął oficjalnie śpiewać dopiero w wieku 34 lat, w 12 lat po rozpoczęciu kariery poety i pisarza. Polska publiczność poznała barda dzięki działalności Macieja Zębatego, który śpiewał i tłumaczył piosenki Cohena na język polski.

21 września 1969 roku w Śremie urodził się Robert Kasprzycki, gitarzysta i pieśniarz, wykonawca poezji śpiewanej.

0: too much of anything is not good for you, baby. But...
1: W 1974 roku Barry White zdobył pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Can't Get Enough of Your Love, Baby. Był to jedyny hit numer jeden artysty w Stanach. If that's not enough,

21 września 1967 roku urodziła się Faith Hill, wokalistka country. Piosenka There You Be w jej wykonaniu pojawiła się w filmie Pearl Harbor i stała się jej najbardziej kasowym singlem w Europie. In my dream.

0: zła.
1: W 2007 roku na opolskim wzgórzu uniwersyteckim odsłonięto pomnik Czesława Niemena. Odlana z brązu sylwetka piosenkarza stanęła na skwerze artystów 40 lat po tym, jak na festiwalu opolskim Niemen zaśpiewał tę ponadpokoleniową pieśń.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
2: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
1: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi trzy kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
3: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża. Coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
1: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
4: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Pier Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

bez logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.